0: felu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

myślisz? A żadne z nich nie. Na głupie dziwi, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam się w łzach. Chcesz to ból?

0: Radio SK.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Radio. Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję z

0: SK Koszalin News.
1: Ziemia zapada się pod nogami, a drzewa mogą runąć w każdej chwili. W lasach w okolicach Kołobrzegu wprowadzono całkowity zakaz wstępu. To skutek majowego pożaru torfowiska między Grzybowem a Dźwiżynem, gdzie ogień wypalił grunt od spodu.
2: Bartłomiej Truczyński, mam myśli, że na dość swego gościnu.
3: A propos zakazu wchodzenia do lasu, jaki jest główny powód, że do tego lasu nie będzie można wchodzić?
2: Ten zakaz obejmuje

0: na chodnik. No tutaj nie jest tak oczyszczane właśnie miejsce, ale chcemy zapobiec tragedii i ten sposób jest najlepszy. A ponieważ to jest teren bagienny, taki torfowy, więc chcemy obserwować też pod tym kątem, czy to później będzie się odradzało samodzielnie, czy będziemy musieli ingerować trochę w naturę i pomagać jej odbudować ten las, to środowisko.
1: Rozumiem. A jaka w tej chwili ogólnie jest sytuacja w lasach?
0: Ogólnie sytuacja

дійсні допомоги.

0: więc apelujemy o rozsądek.
1: To ja jeszcze tak a propos tych mandatów zapytam, co grozi osobom, które złamią zakaz i wejdą do tego lasu, gdzie jest no, zakaz przez was wydany, że absolutnie tam wchodzić nie można. Czy oprócz tego, że narażają własne życie, mogą je spotkać jakieś konsekwencje prawne?
0: Mogą spotkać konsekwencje prawne, zarówno ze strony Straży Leśnej, jak również, jeżeli by coś się potem podziało niebezpiecznego dla tego obszaru wskutek tego wejścia, bo też jakieś niebezpieczeństwo dalsze mogłyby te osoby spowodować, to też by mogła być skierowana sprawa na policję i dalsze postępowanie o wykroczenie lub o przestępstwo, w zależności od kategorii tego czynu. Bo to jest zakaz, żeby nie wchodzić, ale przede wszystkim apelujemy o rozsądek. No już to nie jest takie nasze widzimisię, tylko to jest dla bezpieczeństwa ludzi. Nie wchodzić, bo może się coś stać. Jeżeli ktoś wejdzie, to na własną odpowiedzialność i my już wtedy nie odpowiadamy za to, że się komuś stało, bo był apel, był zakaz, a ktoś złamał ten zakaz. Tak?
2: Zakaz poruszania się po tym terenie będzie obowiązywał do końca roku. Materiał przygotowała Oliwia Kisielewska.
3: SK Koszalin.
2: 28. Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych w Malechowie zaplanowano od 2 do 5 lipca w Forcie Marian. W programie m.in. prezentacje sprzętu wojskowego, bazar militarny, wystawy dioram, kuchnia polowa oraz widowiskowe przejażdżki ciężkimi pojazdami. Uczestnicy imprezy będą mogli także podziwiać co najmniej 3 rekonstrukcje historyczne.
4: Marian Laskowski, organizator Międzynarodowych Zlotów Historycznych Pojazdów Wojskowych, wcześniej w Darowie, a teraz w Malechowie. Tradycyjnie na początku sezonu, czyli zaczynamy od 2 do 5 lipca, to jest oficjalne otwarcie zlotu w tych dniach, ten czas, który zlot będzie taki najbardziej intensywny, ale z autopsji wiem, że przyjeżdżają też i tam 2-3 dni wcześniej uczestnicy. Atrakcji troszeczkę też przewidujemy dla zwiedzających i dla uczestników, z tego względu, żeby nie było tej monotonii takiej na zlocie, to wprowadzamy więcej inscenizacji batalistycznych, czyli takich historycznych, będą minimum 3 takie inscenizacje. Poza tym wszystkim się podoba, jak na przykład czołg rozjeżdża pojazd jakiś cywilny, czyli tam jakiś samochód już wyjęty z eksploatacji. No i mamy tutaj takiego partnera z Sianowa, który nam użyczy kilka pojazdów i codziennie będziemy prasować, że tak powiem, te samochody czołgiem. Będą różnego rodzaju tam zawody, czyli przyciąganie pojazdów w jedną, w drugą stronę. Wagowo będziemy dopasowywać te pojazdy. Będzie też dużo takich atrakcji, między innymi dla dzieci, różne gry i zabawy organizowane, scena.

0: muzyka, gastronomia. Po tradycyjnie wszystko tak, co jest na zlocie. Myślę, że atrakcji nie zabraknie, fajerwerki na zakończenie zlotu.
1: Czy także stoiska z rzeczami militarnymi do kupienia będą, tak jak zwykle?
0: Tak, stoiska z rzeczami związanymi z wojskiem, ale i nie tylko, bo będą też i inne stoiska, ale głównie to tak można powiedzieć w 80% wszystko, co jest związane z wojskiem, czyli umundurowania, buty, czapki, gadżety różne. Stoisk zapowiedziało się dużo więcej niż w zeszłym roku.
1: Jakie pojazdy w tym roku, jaki sprzęt przyjedzie do Malechowa? Ilu zlotowiczów się spodziewacie? Z jakich krajów?
0: Głównie to tak przewidujemy z Niemiec, bo się dużo osób zgłasza z Niemiec, chociaż wiemy już też, że tych zlotów w Polsce natworzyło się dosyć sporo. W wielu miejscach też się pomagałem. To się tak troszeczkę już rozproszyło. Tych uczestników jest mniej jak kiedyś, bo że był tylko jedyny zlot w Darłowie, ale będzie trochę z innych państw tutaj europejskich mają do nas dojechać. Głównie, tak jak mówiłem, Niemcy. Z atrakcji pojazdów gąsienicowych już zapowiedziało się 5 ATS-ów, czyli to pojazdy gąsienicowe, te kalateryjskie. Te pojazdy będą, PTS-y, będą czołgi, no co prawda nasze, ale jeszcze dużo ciężarówek różnego rodzaju. Wprowadzamy nowe pojazdy, takie jak będzie pojazd Tempo, taki trzykołowy pojazd, chyba jest jedyny w Polsce, jak na tą chwilę wiem, który będzie brał udział w inscenizacji. Amerykański, taka, można powiedzieć, replika czołgu MOWAK, którym żołnierze uczyli się strzelania do takiego pojazdu, żeby powiedzmy koszta zminimalizować, to zrobili taki mini czołg. Będzie amfibia na kołach, która teraz będzie brała udział w inscenizacji. Także wiele pojazdów nowych będzie, na pewno.
1: Czy jakieś błotko macie po tych ostatnich opadach? Może się utrzyma? Czy planujecie takie bardzo spektakularne przejazdy właśnie przez wodę tymi pojazdami?
0: No właśnie, dobre pytanie. Generalnie na zlotach się mocno kurzy, w Darłowie się nie kurzyło, bo była tak naturalna woda podskórna gdzieś wychodziła, a my mamy też co prawda swój taki staw, z którego chcemy skierować wodę w jedno miejsce, żeby też i było tego błota sporo. Robiliśmy tutaj teraz też takie testowania pojazdów przed zlotem. To się okazuje, że te gąsienicowe bardzo mocno kurzą i przygotowujemy się też ze strażą pożarną, żeby zraszać tak teren, ale oprócz tego, żeby była właśnie ta kaniecka z wodą, gdzie pojazdy będą mogły pokonywać tą kaniecką.
1: Jako, że organizujesz zlot w Malechowie na swoim terenie, to też warto wspomnieć o tym, że ten teren to także jest muzeum takie militarne, bo tam sporo artefaktów, sporo sprzętu się znajduje i ci, co przyjadą na zlot, oprócz tych pojazdów, o których mówimy, będą mogli także pooglądać to, co jest w takiej stałej ekspozycji.
0: Tak, oczywiście. No to jest jeszcze dodatkowa atrakcja z tego względu, że jest na miejscu, bo jak miałem te zloty w innych miejscach, no to tych pojazdów wszystkich nie pokazywałem, a tutaj jest mój zbiór z 54 lata już kupowałem te pojazdy, zbierałem, kolekcjonowałem i to wszystko będzie można obejrzeć, a dodatkową taką, można powiedzieć, może i atrakcją nazwać to, że zamiast namiotu piwnego będzie hala 1200 metrów, w której będzie gastronomia, będzie muzyka, całe oświetlenie, telebim i tam wieczorne zabawy będą właśnie w tej hali. Ze względu na to, jak kiedyś mieliśmy z autopsji takie doświadczenia, pogoda nam nie sprzyjała, czyli padał deszcz, to nie mieli się uczestnicy i zjedzający gdzie podzieć, a w tej hali to tam około 1500 osób się może zmieścić, także to jest takim dodatkowym plusem. No poza tym właśnie w tej hali są regały, na których są motocykle, inne takie różne rzeczy historyczne, które będzie można w tym klimacie sobie siedzieć i oglądać.
1: Ale też poznać historię tych pojazdów, bo pewnie i ty, i część fachowców od militariów będziecie dostępni, w sensie jeśli ktoś chciałby na przykład dowiedzieć się czegoś więcej, to poopowiadacie.
0: Mamy tutaj zgłoszonych dwóch weteranów, którzy brali udział w różnych tam wojnach w okresie w latach 90. i później. Oni będą opowiadali historię ze swojego życia właśnie tam na tych misjach. No i poza tym pasjonaci bardzo chętnie opowiadają o swoich pojazdach, bo z wielkim pietyzmem zostały te pojazdy odrestaurowane i chcą to przekazać. Wiem, że ja osobiście też, jak mnie ktoś pyta o pojazdy, to wszyscy widzą, że to jest z pasji się opowiada, że to nie jest taka regułka wyczytana z kartki czy z książki. Nie?
2: Przypomnijmy, 28. Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych w Malechowie od 2 do 5 lipca w Forcie Marian. A z organizatorem Marianem Laskowskim rozmawiał Marcin Kieca.
3: SK Koszalin.
2: W tym roku 35-lecie działalności obchodzi Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. To instytucja, która zajmuje się obsługą ubezpieczeń społecznych rolników indywidualnych i ich rodzin. Główne obszary działalności KRUS obejmują ubezpieczenia społeczne, czyli ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe, wypłacanie świadczeń, ubezpieczenia zdrowotne oraz działalność prewencyjną i rehabilitacyjną, między innymi organizowanie szkoleń z zakresu BHP w rolnictwie oraz turnusów rehabilitacyjnych dla osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy.
4: Grzegorz Szajna, Zachodnie Pomorskie KRUS. Na tą chwilę mamy
3: zasięg wojewódzki. Działamy poprzez 11 placówek i oddział regionalny. Zatrudnionych mamy 159 osób plus 22 lekarzy orzeczników. Zajmujemy się przede wszystkim zabezpieczeniem społecznym rolników. Po prostu naliczamy składki, pobieramy składki. No jak trzeba, to też je windykujemy w imieniu Skarbu Państwa. Wypłacamy emerytury wszystkim naszym emerytom, rencistom, też i sołtysom wypłacamy świadczenia. No jest sporo. Obsługujemy kombatantów. KRUS to też 22 państwa, do których wysyłamy emerytury. Także no jest co robić. Ale KRUS to przede wszystkim ludzie. Mamy wspaniałą ekipę. Praktycznie jesteśmy we wszystkich 21 powiatach i 113 gminach, więc zasięg terytorialny jest duży. Obsługa przez jedną placówkę to minimum dwa powiaty, więc pracownicy mają co robić. To są tysiące wniosków miesięcznie. Też taka praca bezpośrednio z rolnikiem na polu, inspekcje. Jesteśmy jedyną instytucją, która nie karze rolnika, wręcz pomaga w najgorszych sytuacjach. Wypadki się niestety zdarzają. Rehabilitujemy poprzez centra rehabilitacji rolników na terenie zachodniopomorskiego. Mamy aż dwa takie centra. Jedno jest w Kołobrzegu, drugie w Świnoujściu. Bardzo dobrze wyposażone. Cały czas zachęcam rolników, żeby korzystali z tych sanatoriów, ponieważ no, zdrowie jest bardzo, bardzo ważne i też prewencja. No, w zeszłym roku mieliśmy dwa przypadki śmiertelne, że rolnik umarł na ciągniku, na maszynie rolniczej. Brak prewencji, brak profilaktyki zdrowotnej powoduje to, że no, po prostu podczas pracy ludzie umierają. Ten wskaźnik i tak bardzo mocno spadł, ponieważ on bardzo duży był w setkach liczonych osób na województwie zachodniopomorskim na tą chwilę. W tym roku mamy 63 wypadki zgłoszone, czyli to jest około 6 na każdy 1000 ubezpieczonych, więc ten wskaźnik ciągle spada. Natomiast naszą wizją jest wizja zero, żeby tych wypadków było jak najmniej. Dlatego tych zadań prewencyjnych mamy dużo. To są tysiące szkoleń, które wykonujemy z rolnikami. Pracujemy też oddolnie z najmłodszymi dziećmi w szkołach, najczęściej w szkołach wiejskich, ale też od miejskich nie szkolimy tam, gdzie są rolnicy, tam, gdzie rolnicy posyłają swoje dzieci. Prowadzimy też turnusy rehabilitacyjne dla dzieci. Wspaniała rzecz. Teraz akurat się nabory skończyły. 3 tygodnie wytchnienia tak naprawdę dla rodziców, bo zabieramy do dwóch naszych CRR-ów, jednego do Świnoujścia i do Jedlca dzieci, więc 3 tygodnie zaopiekowane dziecko przy okazji może głównie rehabilitacja, ale też ciekawe zajęcia pozalekcyjne, tak naprawdę na 100% na koszt KRUS-u. Zabieramy dziecko, odwozimy.
1: A ile macie rolników pod swoimi skrzydłami na obszarze waszego działania?
3: Wszystkich rolników jest 19 600 osób. No teraz się zaczynają zatrudnienia pomocników rolnika.
1: A to w związku z sezonem, tak? Wegetacyjnym.
3: Tak. W związku z sezonem, zaraz też w związku ze zbiorami. Wiadomo, że najwięcej jest potrzeba do zbioru tych borówek i tych takich miękkich owoców. Taki jakby główny szkielet to jest te 19 600. Jest rok do roku zmniejszenie, natomiast to jest specyficzne województwo. Największe gospodarstwa w kraju są w województwie zachodniopomorskim. Nie ma większych. Województwo zachodniopomorskie też jest najmniej ludnym województwem. Całkiem inne województwo od innych. Można by porównać lekko tutaj może lubuskie.
1: Panie dyrektorze, no też wiem, że co roku ogłaszacie różne konkursy. Wspomniał pan o tym, że szkolicie dzieci i młodzież. Też wspomniał pan, że trochę mniej jest wypadków, no bo rzeczywiście kiedyś dzieci pomagały rodzicom bardzo często. Nie wiem, jak to w tej chwili wygląda, ale nierzadko spotykało się na przykład ciągnik ciągnący pług, a za kierownicą siedział 10 czy 15-latek, który po prostu pomagał rodzicom w czasie pracy polowych. Ale te konkursy, które organizujecie, też mają na celu przede wszystkim uczulenie dzieciaków na niebezpieczeństwa, które czyhają na rolników i w ogóle przy uprawie, przy hodowli i tak dalej, i tak dalej.
3: Poprzez dzieci nie tylko chcemy działać i na rybek, to jakby ma podwójne działanie, bo te nasze konkursy, które prowadzimy, to są te wioski bez troski, rymowanka, malowanka, te hulajnogi, które obecnie trwają. To są konkursy, które mają też poprzez dzieci działać na dorosłych. Tak samo na przykład ten schemat jest wykorzystywany w ekologii. Jak dziecko się czegoś nauczy, to później tato, mamo, nie rób tak, bo tak nie powinno być. I my chcemy właśnie ten schemat wykorzystać do tego, żeby to bezpieczeństwo na wsi było jeszcze większe. Oczywiście najważniejsze jest bezpieczeństwo tych dzieci. Na szczęście tych wypadków jest coraz mniej i ta świadomość jest dosyć wysoka w województwie zachodniopomorskim. I faktycznie tych dzieci się nie wykorzystuje do tej pracy poniżej 16 roku życia, a jak już to po prostu takie, która nie jest związana z wysokością, bo niestety upadki to jest 43% w naszym województwie wszystkich wypadków.
2: Oddział regionalny KRUS w Koszalinie mieści się przy ulicy Słowiańskiej, a z dyrektorem oddziału udział Grzegorzem Hejno rozmawiał Marcin Kieca.
4: SK Koszalin.
2: Trwa nabór dla osób fizycznych na dofinansowanie w programie mikroretencja. Do wzięcia 8 tysięcy złotych. Program zwiększy retencję przy budynkach jednorodzinnych i przyczyni się do ochrony lokalnych zasobów wodnych. W konsekwencji wpłynie na łagodzenie skutków suszy oraz przeciwdziałanie podtopieniom.
5: Waldemar Miśko, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. No jak sama nazwa mówi, chodzi o retencjonowanie wody opadowej w takiej skali mikro, czyli na swoich jednorodzinnych działkach wokół budynków jednorodzinnych. To polega na tym, że to dofinansowanie stanowi 90% wartości inwestycji, nie więcej jak 8 tysięcy złotych. I w ramach tych zadań realizowanych na danej działce gromadzimy wodę w zbiorniku, który musi mieć pojemność nie mniej jak 2 metry sześcienne. No oczywiście do tego dochodzi cała instalacja doprowadzająca. Tam oczywiście też może być pompa, która później tą wodę zagospodaruje, choćby do podlewania trawy, czy do podlewania ogródków warzywnych, ale takie systemy jak rozsączanie tej wody opadowej na terenie działki, żeby ona się nie wydostawała, też są kwalifikowanym kosztem, ale można również na przykład wykonać oczko wodne i to też jest koszt kwalifikowany. To jest taki program polegający na refundacji, to znaczy nie składa się wniosków o dofinansowanie, później jeszcze raz papiery rozliczające, wniosek o płatność. Będziemy przyjmować te wnioski, w których inwestycje zostały już wykonane. Ten okres kwalifikowalności wydatków zaczyna się 1 lipca 2024 roku, więc dosyć wcześnie, więc każdy, kto w tym czasie wykonał taką instalację, może złożyć wniosek. Ważne też jest, że te wnioski są przyjmowane elektronicznie w generatorze wniosków, czyli nie trzeba tu przyjeżdżać, nie trzeba tracić czasu na to, można usiąść przed komputerem i taki wniosek złożyć.
1: To już jest kolejna chyba edycja tego programu, inny rodzaj tego programu, ale wiem, że była możliwość dofinansowania właśnie takich inwestycji małej retencji. Czy cieszyły się te wcześniejsze działania popularnością wśród ludzi?
5: Były te programy, trochę inaczej się nazywały we wcześniejszych latach. Stąd ta kontynuacja, tak? Dlatego, że ten program cieszył się właśnie dużą popularnością w tych poprzednich edycjach w naszym województwie. My ogarnęliśmy około 2000 wniosków. W tej edycji mamy do dyspozycji kwotę 5 100 000 zł, zaplanowane na dzisiaj na 2 lata, ale mam wrażenie, że rozejdzie się szybciej, ale gdyby przyjąć, że każdy wniosek będzie na kwotę maksymalną, czyli 8 tysięcy, to my jesteśmy w stanie przyznać dofinansowanie dla około 670 beneficjentów. To pokazuje też skalę tego, tak? Było wcześniej 2, ale zdaje się przez 2 lata, teraz mamy te 670. Zakładam, że w ciągu roku ta kwota się rozejdzie, no i będziemy liczyli też na to, że pojawią się kolejne środki na to, żeby ten program kontynuować, bo tak jak zauważyliśmy wszyscy, cieszy się dużą popularnością.
1: Dlaczego tak ważne jest zbieranie deszczówki?
5: Ja ostatnio mówię wprost i wobec wszystkich powszechnie, że woda za chwilę będzie droga jak ropa, a być może droga jak złoto. No widzimy, co się dzieje nie tylko w naszym kraju, w naszym regionie, ale w całej Europie, prawdopodobnie również na całym świecie. Zasoby wody nam się kurczą. Zasoby ropy się kurczą, ale zasoby wody też i to postępuje w zatrważającym tempie, więc dzisiaj każde działanie, czy to w takiej mikroskali, o której tutaj mówimy, ale też w większej skali, bo też chcę powiedzieć, że został ogłoszony nabór z programu Feniks, to są setki milionów złotych w całej Polsce, na takie działania, które tą wodę będą zatrzymywały, działania, które będą udrażniały na przykład starorzecza, odtwarzały albo tworzyły nowe tereny podmokłe, w których ta woda nie będzie szybko spływać do odbiorników typu rzeka, a w konsekwencji do morza, tylko jednak dłużej w tym gruncie i w tym środowisku pozostanie. I też zachęcam dzisiaj gminy do tego, żeby takie wnioski przygotowywać, żeby się tym zainteresować. Myśmy oczywiście też wysłali pisma do wszystkich samorządów w naszym województwie, dlatego że być może to nie jest taki priorytetowy kierunek działania danej gminy, tak, bo są ważne rzeczy typu drogi, chodniki, w niektórych kanalizacje, wodociągi, czy inwestycje związane choćby z termomodernizacją.
1: Ale w tych wodociągach musi coś płynąć.
5: Zachęcam gminy dlatego, ponieważ mimo tego, że to nie jest być może priorytetowa inwestycja, ale my jesteśmy w stanie zapewnić 100% finansowania, dlatego że 79 środków potencjalnie może pochodzić z tego programu Feniks, a ten wkład własny my zapewniamy jako Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
1: To tylko brać i korzystać.
5: Jak najbardziej, dlatego jeszcze raz zachęcam i apeluję, żeby takie projekty zgłaszać, nawet jeżeli nie zdążymy w tym naborze, bo nie mamy określonych dokumentów formalnych. normalnych, żeby do tego konkursu przystąpić, to warto zacząć je przygotowywać. To naprawdę nie jest duży koszt, a mając w perspektywie 100% finansowanie, ja jako stary stażer i były samorządowiec nie wahałbym się ani chwili.
2: Więcej informacji można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, a tematem zainteresował się Marcin Kieca.
4: SK Koszalin.
2: Nowe mieszkania wspomagane zostały oficjalnie otwarte w Koszalinie. Lokale mają na celu naukę samodzielności i wsparcie w codziennym funkcjonowaniu pod okiem specjalistów. Przeznaczone są głównie dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Kolejne takie mieszkanie zostało oddane do użytku w kamienicy przy ulicy Niepodległości 11.
6: Bogumiła Szczepani, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Koszalinie. Gmina miasta Koszalin pozyskała środki na wyposażenie i prowadzenie mieszkań wspomaganych w Koszalinie. Są to pierwsze mieszkania prowadzone przez gminę miasta Koszalin. W Koszalinie są inne mieszkania wspomagane, prowadzone przez różne organizacje pozarządowe. Natomiast jeżeli chodzi o gminę, to są pierwsze mieszkania. Środki, które pozyskał prezydent, to jest 1,5 miliona na wyposażenie i prowadzenie tych mieszkań do końca grudnia 2027 roku. W tym oczywiście to przejdzie na finansowanie gminy, bądź będziemy pozyskiwać kolejne środki. Mieszkania są niezbędne. Są 3 na razie dla 5 osób. Są 2 kawalerki po jednej osobie i 1 mieszkanie dla 3 osób. W tym momencie 2 mieszkania już są zajęte, czyli w mieszkaniu, gdzie to mieszkanie dla kilku osób, dla 3 już mieszkają panowie i 1 kawalerka już pani mieszka. Zostało nam jeszcze 1 mieszkanie wolne na dziś, natomiast toczy się już postępowanie administracyjne w celu udzielenia wsparcia w postaci mieszkania wspomaganego. Mieszkania są konieczne i niezbędne. Zmienia się w ogóle system pomocy społecznej, zmienia się ustawa o pomocy społecznej, zmienia się w ogóle podejście do zaopiekowania się osobami, które wymagają wsparcia osób innych, niekoniecznie całodobowych w DPS-ie, ale takich pośrednich, tak? Czyli nie usługi opiekuńcze u siebie w domu, ale wsparcie instytucjonalne w mieszkaniach wspomaganych, gdzie przychodzi pracownik socjalny, gdzie jest pomoc opiekunki, gdzie jest osoba zaopiekowana i w naszym takim stałym monitoringu. To jest takie przejście do domu pomocy społecznej, ale niekoniecznie, bo być może osoba na tyle dojdzie do swojego stanu zdrowia pozwalającego na powrót do swojego mieszkania, że będzie mogła wrócić. Także to mieszkanie przejściowe, natomiast niekoniecznie kończące etap swojego życia w domu pomocy społecznej.
1: Czy długo będą mieszkać ci mieszkańcy?
6: Są to czasowe decyzje administracyjne na pobyt czasowy w zależności od potrzeb, tak? Jeżeli widzimy, że osoba nadal wymaga wsparcia w postaci mieszkania wspomaganego, taka decyzja będzie przedłużana. Natomiast jeżeli zauważymy pogarszający się stan zdrowia, wówczas będziemy już kierować osoby do domu pomocy społecznej.
1: Ale to co powiedzmy, od 2 miesięcy do 1,5 roku, czy jeszcze dłużej może to być?
6: Może być na 2 lata, może być na więcej, może być na 1,5 roku. W zależności też od stanu fizycznego i zdrowotnego osoby, która wnioskuje o takie mieszkanie wspomagane.
1: Bo to jest tak, że te osoby powiedzmy, no już te, które mieszkają, to mieszkają, ale te, które trafią do tego akurat mieszkania, mieszkają w swoich mieszkaniach, tak? Ale ich warunki, ich stan zdrowia no nie pozwala na to, żeby komfortowo tam przebywać i stąd potrzeba takich mieszkań.
6: Dokładnie, a ponadto nawet jak przebywały w swoich mieszkaniach i były zaopiekowane przez rodziny, a te rodziny stały się oczywiście z wiekiem czasu już na tyle niewydolne, że nie mogą zaopiekować się daną osobą na przykład z niepełnosprawnościami, więc takie mieszkanie jest konieczne.
1: Jak są wyposażone te mieszkania?
6: Standardowo, ale że tak powiem z podwyższonym poziomem, standardem, a mianowicie każdy ma łazienkę, każde jest mieszkanie dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, każde ma z dostępnością, czyli pełna też żeby wejście, ponadto kuchnia wyposażona, pokój. Oczywiście potrzeby też pierwsze, czyli ręczniki, środki czystości, wyposażenie kuchni, wszystko co trzeba do zamieszkania.
1: I telewizor na ścianie.
6: I telewizor, i pralka, i środki czystości, właśnie środki do prania. Wszystko jest zabezpieczone. I na czas pobytu w tych mieszkaniach do 31 grudnia 2027 roku, czyli na czas trwania projektu, pobyt jest bezpłatny. Potem zobaczymy. Jeżeli uzyskamy kolejne środki, bo będziemy aplikować o kolejne środki, o rozwój mieszkalnictwa wspomaganego w mieście Koszalin, w zależności jakimi będziemy środkami dysponować, takie będą bądź odpłatności, bądź zwolnienia z odpłatności.
1: No właśnie, bo to w zasadzie można powiedzieć pierwsze koty za płoty, jeśli chodzi o gminę miasto Koszalin, ale no, pewnie potrzeb jest dużo więcej i przydałoby się więcej takich mieszkań.
6: A ponadto zmienia się ustawa o pomocy społecznej i i domy pomocy społecznej jako instytucje całodobowego zabezpieczenia osób mają być tym ostatecznym miejscem na pobyt osoby. Państwo polskie będzie finansowało, ale też, że tak powiem, wspomagało gminy w rozwoju właśnie mieszkań wspomaganych, więc jeżeli mamy do tego podchodzić zgodnie z ustawą i, no i rzeczywiście z potrzebami, to będziemy rozwijać mieszkalnictwo wspomagane.
1: I jeszcze na koniec, kto może się ubiegać o takie mieszkanie? Jakie warunki trzeba spełnić?
6: Przede wszystkim osoba pełnoletnia. No to ona musi zdecydować, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która nie radzi sobie w podstawowych obowiązkach dziennych, ale nie wymaga całodobowych usług opiekuńczych, tak? Czyli jest w stanie przy pomocy opiekuna funkcjonować częściowo samodzielnie, bądź częściowo właśnie przy pomocy opiekuna, ale nie całodobowych usług.
1: I co, jest kolejka takich osób?
6: Ponieważ to są nowe mieszkania, to jest właśnie dzisiaj jest otwarcie tych mieszkań, mimo że tam dwie osoby, trzy osoby już mieszkają, to okaże się na pewno, jeżeli chodzi o miasto 100-tysięczne, że takich potrzeb będzie więcej.
7: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. W roku 2025 udało się pozyskać z funduszy europejskich dla Pomorza Zachodniego ponad 1,5 miliona złotych, co pozwoliło wyremontować gruntownie i wyposażyć 3 mieszkania, w których zamieszka 5 osób, takich, które wymagają wsparcia i pomocy. Dzisiaj oddajemy do użytku 3 z tych mieszkań. Warto w tym miejscu zauważyć, że czas realizacji tego projektu to był aż rok 2027. Udało się to zrobić znacznie wcześniej przed terminem. Także z tego miejsca gratuluję pani dyrektor i pani dyrektor i wszystkim pracownikom, którzy byli zaangażowani w ten projekt i dzięki temu zmierzyliśmy do tego szczęśliwego finału.
2: Oprócz Centrum Usług Społecznych mieszkania wspomagane prowadzi w Koszalinie także Fundacja Zdążyć z Miłością. Lokale treningowe i wspomagane na przykład przy ulicach Grunwaldzkiej czy Budowniczych prowadzone są także w ramach lokalnych projektów aktywizacyjnych. Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
4: SK Koszalin.
2: Na rynku staromiejskim w Koszalinie można oglądać wystawę plenerową. Przybliża losy pilotów, mechaników oraz personelu lotniczego walczącego na różnych frontach II wojny światowej.
8: Na wystawę składa się 8 kubików ekspozycyjnych, które obejmują łącznie 24 plansze. Blisko 200 fotografii ilustrują i przybliżają wysiłek polskiego lotnictwa wojskowego i później polskich sił lotniczych odtwarzanych u boku aliantów.
2: Mówił Marcin Frycz ze szczecińskiego IP. Wystawa na rynku w Koszalinie dostępna będzie do połowy lipca, albo dłużej. A teraz o 18. edycji Regenwalde Festival. To 2 dni muzyki w wyjątkowych okolicznościach portu w Darłówku o programie Robert Gorgol.
9: Termin 7-8 sierpnia będzie m.in. Abrada, będzie Maleo, Reggae Rockers, który będzie miał swoje 40-lecie na scenie, będzie Farben Lere.
2: W programie Regenwalde Festival też m.in. uliczne warsztaty bębniarskie i parada bębniarzy.
4: SK Koszalin News.
2: Nowe mieszkania wspomagane zostały oficjalnie otwarte w Koszalinie. Lokale mają na celu naukę samodzielności i wsparcie w codziennym funkcjonowaniu pod okiem specjalistów. Przeznaczone są głównie dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Kolejne takie mieszkanie zostało oddane do użytku w kamienicy przy ulicy Niepodległości.
6: Bogumiła Szczepanik, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Koszalinie. Gmina miasta Koszalin pozyskała środki na wyposażenie i prowadzenie mieszkań wspomaganych w Koszalinie. Są to pierwsze mieszkania prowadzone przez gminy miasta Koszalin. W Koszalinie są inne mieszkania wspomagane, prowadzone przez różne organizacje pozarządowe. Natomiast jeżeli chodzi o gminę, to są pierwsze mieszkania. Środki, które pozyskał prezydent, to jest 1,5 miliona na wyposażenie i prowadzenie tych mieszkań do końca grudnia 2027 roku. W tym oczywiście to przejdzie na finansowanie gminy, bądź będziemy pozyskiwać kolejne środki. Mieszkania są niezbędne. Są 3 na razie dla 5 osób. Są 2 kawalerki po jednej osobie i 1 mieszkanie dla 3 osób. W tym momencie 2 mieszkania już są zajęte, czyli w mieszkaniu, gdzie to mieszkanie dla kilku osób, dla 3 już mieszkają panowie i 1 kawalerka już pani mieszka. Zostało nam jeszcze 1 mieszkanie wolne na dziś, natomiast toczy się już postępowanie administracyjne w celu udzielenia wsparcia w postaci mieszkania wspomaganego. Mieszkania są konieczne i niezbędne. Zmienia się w ogóle system pomocy społecznej, zmienia się ustawa o pomocy społecznej, zmienia się w ogóle podejście do zaopiekowania się osobami, które wymagają wsparcia osób innych, niekoniecznie całodobowych w DPS-ie, ale takich pośrednich, tak? Czyli nie usługi opiekuńcze u siebie w domu, ale wsparcie instytucjonalne w mieszkaniach wspomaganych, gdzie przychodzi pracownik socjalny, gdzie jest pomoc opiekunki, gdzie jest osoba zaopiekowana i w naszym takim stałym monitoringu. To jest takie przejście do domu pomocy społecznej, ale niekoniecznie, bo być może osoba na tyle dojdzie do swojego stanu zdrowia pozwalającego na powrót do swojego mieszkania, że będzie mogła wrócić. Także to mieszkanie przejście. przejściowy, natomiast niekoniecznie kończący etap swojego życia w domu pomocy społecznej.
1: Czy długo będą mieszkać ci mieszkańcy?
6: Są to czasowe decyzje administracyjne na pobyt czasowy w zależności od potrzeb, tak? Jeżeli widzimy, że osoba nadal wymaga wsparcia w postaci mieszkania wspomaganego, taka decyzja będzie przedłużana. Natomiast jeżeli zauważymy pogarszający się stan zdrowia, wówczas będziemy już kierować osoby do domu pomocy społecznej.
1: Ale to co powiedzmy, od 2 miesięcy do pół roku, czy jeszcze dłużej może to być?
6: Może być na 2 lata, może być na więcej, może być na pół roku, w zależności też od stanu fizycznego i zdrowotnego osoby, która wnioskuje o takie mieszkanie wspomagane.
1: Bo to jest tak, że te osoby, powiedzmy, no już te, które mieszkają, to mieszkają, ale te, które trafią do tego akurat mieszkania, mieszkają w swoich mieszkaniach, tak? Ale ich warunki, ich stan zdrowia, no nie pozwala na to, żeby komfortowo tam przebywać i stąd potrzeba takich mieszkań.
6: Dokładnie, a ponadto nawet jak przebywały w swoich mieszkaniach i były zaopiekowane przez rodziny, a te rodziny stały się oczywiście z wiekiem czasu już na tyle niewydolne, że nie mogą zaopiekować się daną osobą, na przykład z niepełnosprawnościami, więc takie mieszkanie jest konieczne.
1: Jak są wyposażone te mieszkania?
6: Standardowo, ale że tak powiem z podwyższonym poziomem, standardem, a mianowicie każdy ma łazienkę, każde jest mieszkanie dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, każde ma z dostępnością, czyli pełna też wejście, potem ponadto kuchnia wyposażona, pokój. Oczywiście potrzeby też pierwsze, czyli ręczniki, środki czystości, wyposażenie kuchni, wszystko co trzeba do zamieszkania.
1: I telewizor na ścianie.
6: I telewizor, i pralka, i środki czystości, właśnie środki do prania, wszystko jest zabezpieczone. I na czas pobytu w tych mieszkaniach do 31 grudnia 2027 roku, czyli na czas trwania projektu, pobyt jest bezpłatny. Potem zobaczymy, jeżeli uzyskamy kolejne środki, bo będziemy aplikować o kolejne środki, o rozwój mieszkalnictwa wspomaganego w mieście Koszalin, w zależności jakimi będziemy środkami dysponować, takie będą bądź odpłatności, bądź zwolnienia z odpłatności.
1: No właśnie, bo to w zasadzie można powiedzieć pierwsze koty za płoty, jeśli chodzi o gminę miasto Koszalin, ale no, pewnie potrzeb jest dużo więcej i przydałoby się więcej takich mieszkań.
6: A ponadto zmienia się ustawa o pomocy społecznej i domy pomocy społecznej jako instytucje całodobowego zabezpieczenia osób mają być tym ostatecznym miejscem na pobyt osoby. Państwo polskie będzie finansowało, ale też, że tak powiem, wspomagało gminy w rozwoju właśnie mieszkań wspomaganych, więc jeżeli mamy do tego podchodzić zgodnie z ustawą i, no i rzeczywiście z potrzebami, to będziemy rozwijać mieszkalnictwo wspomagane.
1: I jeszcze na koniec, kto może się ubiegać o takie mieszkanie? Jakie warunki trzeba spełnić?
6: Przede wszystkim osoba pełnoletnia. No to ona musi zdecydować, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która nie radzi sobie w podstawowych obowiązkach dziennych, ale nie wymaga całodobowych usług opiekuńczych, tak? Czyli jest w stanie przy pomocy opiekuna funkcjonować częściowo samodzielnie, bądź częściowo właśnie przy pomocy opiekuna, ale nie całodobowych usług.
1: I co, jest kolejka takich osób?
6: Ponieważ to są nowe mieszkania, to jest właśnie dzisiaj jest otwarcie tych mieszkań, mimo że tam 3 osoby już mieszkają, to okaże się na pewno, jeżeli chodzi o miasto 100-tysięczne, że takich potrzeb będzie więcej.
7: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. W roku 2025 udało się pozyskać z funduszy europejskich dla Pomorza Zachodniego ponad 1,5 miliona złotych, co pozwoliło wyremontować gruntownie i wyposażyć 3 mieszkania, w których zamieszka 5 osób, takich, które wymagają wsparcia i pomocy. Dzisiaj oddajemy do użytku 3 z tych mieszkań. Warto w tym miejscu zauważyć, że czas realizacji tego projektu to był aż rok 2027. Udało się to zrobić znacznie wcześniej przed terminem. Także z tego miejsca gratuluję pani dyrektor i wszystkim pracownikom, którzy byli zaangażowani w ten projekt i dzięki temu zmierzyliśmy do tego szczęśliwego finału.
2: Oprócz Centrum Usług Społecznych Mieszkania Wspomagane prowadzi w Koszalinie także Fundacja Zdążyć z Miłością. Lokale treningowe i wspomagane, na przykład przy Grunwaldzkiej czy Budowniczych, prowadzone są także w ramach lokalnych projektów aktywizacyjnych. Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
4: SK Koszalin.
2: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie została najlepszą uczelnią zawodową w Polsce według rankingu szkół wyższych perspektywy 2026. Koszalińska uczelnia zajęła 1 miejsce wśród ponad 100 publicznych i niepublicznych uczelni zawodowych w kraju, awansując z 3 pozycji zajmowanej rok temu. O sukcesie zdecydowały m.in. wysokie zarobki absolwentów, ich dobra pozycja na rynku pracy, jakość kształcenia i kwalifikacje kadry dydaktycznej.
10: Oczywiście ranking jest bardzo ważne, bo też daje nam możliwość zaistnienia w świecie. Monika Pawłowska, rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Koszalinie. Ja wczoraj w Warszawie wystąpiłam na gali wśród największych uniwersytetów z całej Polski. Na liście zwycięzców był Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Muszę powiedzieć, że dla mnie było ogromną satysfakcją, kiedy właśnie rektorzy z tych dużych uczelni podchodzili do mnie i mi gratulowali. Więc myślę, że to jest taki sukces, który może się też przełożyć na to, że uczelnie będzie rozpoznawane nie tylko w regionie, ale też myślę w całej Polsce. Chyba chcemy, żeby o nas dobrze mówiono.
7: Sebastian Kała jest zastępca prezydenta miasta do spraw społecznych. Rok temu uczelnia była na trzecim miejscu, ale w tym roku rozbiła bank. Kapituła pod przewodnictwem pana profesora Michała Klejbera oceniła naszą uczelnię perfekcyjnie. Jedyna uczelnia, która otrzymała 100 punktów. Ale szanowni państwo, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych jest partnerem i ważnym ogniwem w aspekcie zarówno edukacyjnym, gospodarczym i społecznym naszego Koszalina, naszego regionu. Ta wspólnota akademicka, czyli kadra na najwyższym poziomie, studenci, ale także administracja tworzą tą społeczność, która pokazuje, że Koszalin jest ważnym ogniwem na mapie akademickiej Polski i z pełną świadomością mogę powiedzieć, że Koszalin staje się naprawdę z prawdziwego zdarzenia miastem akademickim.
10: Jeśli chodzi o ranking, ranking składa się z kilku kategorii. Co więcej, no każda z tych kategorii ma swoje podkategorie. Natomiast najważniejsze kryterium, które dla nas jest też wskaźnikiem tego, że dobrze wypełniamy swoją pracę, są ekonomiczne losy absolwentów, czyli miejsce naszych absolwentów na rynku pracy po ukończeniu studiów. Chodzi o szybkość zdobywania zatrudnienia, czyli ten okres jest bardzo krótki. Bardzo często jest tak, że już na etapie studiów studenci dostają propozycję pracy, ale też jeśli chodzi o wysokość wynagrodzenia, że jest to najwyższa w regionie. Kolejnym kryterium jest kryterium dotyczące jakości kształcenia. Też składa się z kilku komponentów. Dotyczy na przykład liczby wykładowców na liczbę studentów. Są tam odpowiednie potrzebne korelacje, ale też nasycenie wykładowcami o najwyższych kwalifikacjach. My kształcimy praktycznie, więc mamy wykładowców, którzy są świetnymi praktykami, ponieważ pracują w zawodzie. Trudno uczyć zawodu praktycznego, nie pracują w tym zawodzie. Ale oprócz tego mamy też naukowców, badaczy, którzy mają stopnie naukowe, którzy mają też odpowiedni dorobek naukowy, więc pracujemy razem. Staramy się łączyć naukę z praktyką. Kolejnym kryterium jest umiędzynarodowienie. Następnym kryterium jest tak zwany webmetrics. To znaczy obecność nasza w sieci, ale nie oznacza to liczby polubień na Facebooku, tak? Tylko chodzi o to, w jaki sposób właśnie publikacje nasze i liczba różnego rodzaju inicjatyw, które są realizowane przez uczelnie, jest dostępna też dla innych, ponieważ to wszystko, co robimy, staramy się udostępniać w formie różnego rodzaju publikacji, poradników, w formie warsztatowych, więc to też można w internecie odnaleźć, no bo wiadomo, że internet jest oknem na świat.
11: Uważasz, że uczelnia zasłużyła na to pierwsze miejsce w rankingu perspektyw?
12: Oczywiście, że tak, bo wiele przekazuje uczniom, wiele wiedzy. Studenci, absolwenci wychodzą przygotowani do zawodu. Uczelnia jest bardzo dobrze przygotowana pod kątem prowadzonych zajęć, jak i wyposażenia.
13: Uważam, że zasłużyła, poziom mamy dosyć wysoki, ale wykładowcy są bardzo mili, świetnie nas uczą, przekazują nam całą swoją wiedzę, jaką mają, nie tylko ze studiów, z wszelkich kursów. Uważam, że jak najbardziej nasza uczelnia zasłużyła i polecam każdemu studiowanie tutaj. Kończę właśnie magistra z fizjoterapii. Czuję się bardzo dobrze przygotowana. Zresztą podjęłam już w trakcie studiów pracę w sanatorium, już po drugim roku studiów, także już nawet po dwóch latach można mieć wiedzę, aby gdzieś tam zacząć powoli pracę.
14: No pewnie, że warto studiować w PANSie. Jest bardzo fajna atmosfera. Zajęcia są głównie praktyczne, bardzo dobrze przygotowują do zawodu, do pracy w tym zawodzie. Są bardzo też urozmaicone, różnorodne. Mamy praktyki w szpitalach klinicznych, także bardzo fajnie przygotowuje to do późniejszej pracy w zawodzie.
2: Obecnie w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Koszalinie studiuje blisko 750 osób, a zajęcia prowadzi 102 pracowników. W ofercie studiów są takie kierunki jak pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, dietetyka, kosmetologia, bezpieczeństwo narodowe, pedagogika i wychowanie fizyczne, a rekrutacja na nowy rok akademicki już trwa. Materiał Magdy Wanowskiej, Miksy.
4: SK Koszalin.
2: System dochodów jednostek samorządu terytorialnego, opieka zdrowotna, publiczny transport zbiorowy i szeroko rozumiana opieka społeczna. To priorytety Związku Powiatów Polskich na kolejny rok. Wzmocnieniu ulegnie także współpraca międzynarodowa, a nowum będzie sądowe dochodzenie roszczeń powiatów wobec Skarbu Państwa. Kilka dni temu w Karpaczu zorganizowano posiedzenie członkinie zarządu Związku Powiatów Polskich.
15: Tomasz Tesmer, starosta koszański. Bardzo ważna instytucja dla nas, dla wszystkich powiatów. Oni po prostu bronią naszych interesów i wszyscy też składkami zrzucamy się na funkcjonowanie biura. Dużo sukcesów. W zeszłym roku Powiat Koszański dzięki działalności właśnie Związku Powiatów Polskich odzyskał z budżetu państwa blisko 3 miliony złotych, bo to Związek Powiatów zwrócił uwagę, że źle zostały naliczone PIT-y, CIT-y i dzięki działalności, tylko dzięki temu te pieniądze do powiatu trafiły, więc instytucja dosyć znacząca, która broni po prostu naszych interesów. Natomiast takie spotkania faktycznie odbywają się rok do roku. To jest związek. No, musi ktoś udzielić absolutorium, zaakceptować sprawozdanie finansowe i merytoryczne i to się działo w ostatnim czasie w Karpaczu podczas trzydniowego posiedzenia, ale to jest doskonałe też miejsce, żeby spotkać się i porozmawiać, co w powiatach słychać, jakie mamy problemy, omówić te problemy, a one przecież są podobne. Jeżeli popatrzymy sobie na wszystkie województwa na naszym kraju, już nawet nie skupiając się na województwie zachodniopomorskim. Dosyć długa dyskusja na temat transportu publicznego, bo zmienia się ustawa, przynajmniej jest projekt ustawy, które te kompetencje przerzuca z wojewody na marszałka i to marszałek będzie decydował teraz, jak ten transport publiczny będzie funkcjonował, a w zasadzie będzie koordynował te wszystkie prace. Nazwa funduszu oczywiście też się zmienia, zakres tego funduszu się zmienia, sposób finansowania, więc my na ten temat już dziś musimy rozmawiać. No, powiat koszaliński od tego roku tak naprawdę zajmuje się transportem publicznym. Mamy podpisaną umowę do końca 2028 roku, ale dzisiaj wiemy, że już chcemy rozszerzać zakres tych przewozów, a to będzie w oparciu o inne przepisy i też rozmawialiśmy, jak to będzie wyglądało. Rozliczenie na bazie starych przepisów i nowych przepisów, jakie te trasy mogą być, czego one mogą dotyczyć. Dzisiaj transport publiczny może być realizowany wspólnie z przewozami uczniowskimi. Te nowe przepisy jakby troszeczkę wykluczają taką możliwość, więc dużo zadań przed nami, analiz, jak przygotować ten transport, żeby on był, funkcjonował, trafiał do miejsc, gdzie było wykluczenie komunikacyjne, ale jednocześnie też rozwiązywał problem przewozu uczniów do szkół. Natomiast to wszystko powinno być skorelowane łącznie z transportem prywatnym, który funkcjonuje na naszym terenie. To jest dobra informacja, żeby ktoś przysłowiowo tak trzymał rękę na pulsie, żeby nie było takiej sytuacji, że w jednym miejscu mamy kilkanaście połączeń, a w drugim nie mamy żadnego i żeby podmioty prywatne konkurowały z podmiotami publicznymi, bo to nie ma żadnego sensu. Dużo rozmów oczywiście na temat inwestycji drogowych, to co się dzieje, budżetu w poszczególnych powiatach, jak powiaty są finansowane, jak można zmienić jeszcze ustawy dotyczące finansowania powiatów, bo to, że mamy za mało pieniędzy, to już chyba wszyscy wiedzą. Bardzo duże kompetencje spadają na powiaty, a nie idą za to pieniądze, jak chociażby w tematyce geodezji, o której też rozmawialiśmy. Narzuca się na nas nowe zadania, ale nie zabezpiecza się finansów, więc po prostu wspólnie razem protestujemy.
1: Na przykład o funduszach na drogi powiatowe mówi się od lat i to bez względu na to, jaka ekipa rządzi. W żadnym rządzie jakoś nie udało się chociażby Związkowi Powiatów Polskich na tyle wylobować zmianę przepisów, jakąś osobną pulę dla dróg powiatowych. Rozumiem, że nie ma takiej woli politycznej chyba, tak?
15: No nie ma takiego programu. Jeżeli popatrzymy sobie na chociażby skalę, jakie są pieniądze dla województwa zachodniopomorskiego, no to powiedzmy sobie 100 milionów na wszystkie drogi powiatowe i gminne, no to jest kropla w morzu potrzeb. To Pomorze Zachodnie na dobrej drodze to jest program, który tak naprawdę powstał w sejmiku województwa zachodniopomorskiego, o którym też my jako starostowie często rozmawialiśmy. On zabezpiecza w budżecie województwa 60 milionów, drugie 60 dokładają powiaty, więc mamy kwotę 120 milionów. To jest program, który jest, jeżeli chodzi o liczby względne, większy niż ten program rządowy. To pokazuje skalę, jak te potrzeby są duże, ale jakie małe pieniądze są, jeżeli popatrzymy na strumień rządowy. I takiego programu domagamy się jako powiaty, bo tutaj są od wielu lat największe zaniedbania. Jeżeli popatrzymy sobie na drogi wojewódzkie, no to my słyszymy, tak? Jeżeli weźmiemy środki unijne, no to w zasadzie wszystkie drogi wojewódzkie w województwie, w kraju będą wyremontowane, przebudowane. Jeżeli popatrzymy na drogi gminne, to były lata, gdzie tych pieniędzy naprawdę było sporo. No, na drogi powiatowe zawsze było mało, a dzisiaj ze zdziwieniem niektórzy patrzą, że stan tych dróg powiatowych jest fatalny. To nie do końca może dotyczy powiatu koszańskiego, bo my dzisiaj ponad 50% dróg mamy już nowych, wyremontowanych, więc ten stan nie jest taki tragiczny, biorąc też pod uwagę to, co robimy w ostatnich latach, ale naprawdę są powiaty, gdzie stan dróg po prostu jest katastrofalny. Jeżeli wszyscy razem nie zaczniemy pracować i powiaty, i strona rządowa, no to doprowadzimy do tego, że one po prostu będą nieprzyjezdne. A jak ważne są to arterie, to chyba wszyscy doskonale wiedzą.
2: Ze starostą koszalińskim Tomaszem Tesmerem rozmawiał Marcin Kieca.
4: SK Koszalin.
2: Koszykówka 3x3 na najwyższym poziomie. Pokazy wsadów w wykonaniu mistrzów świata, a na deser legendy polskiego hip-hopu Eldo oraz Sobota. 11 lipca Koszalińska Sportowa Dolina zamieni się w prawdziwe uliczne show. Przed nami 14. edycja kultowego turnieju Trio Basket Koszalin. W programie także pokazy taneczne, strefa chillu, food trucki, a w konkursie rzutów. Do wygrania nowe PlayStation.
16: Damian Zydel, Stowarzyszenie Trio Basket Koszalin. Wielkimi krokami zbliża się 14. edycja jednego z największych turniejów koszykówki ulicznej w północnej części Polski. Przed nami Trio Basket Koszalin. Wydarzenie, które zaplanowane zostało na 11 lipca, to nie tylko wydarzenie sportowe, ale to także prawdziwe koszykarsko-muzyczne show. Nasza rywalizacja wystartuje o godzinie 11:00. Na listach startowych mamy 40 drużyn. Są to drużyny z różnych województw, z różnych zakątków Polski. Wśród zgłoszonych zawodników są także osoby pochodzenia czy to litewskiego, czy amerykańskiego. Ale także warto zwrócić uwagę na to, że w 14. edycji turnieju udział weźmie 5 drużyn, które dotychczas już turniej Trio Basket Koszalin wygrały. Jestem przekonany, że poziom sportowy rywalizacji stać będzie na niezwykle wysokim poziomie, ale oprócz tego, że przez wiele godzin na terenach sportowej Doliny rywalizować będziemy w koszykówkę 3x3, oprócz tego szykujemy także wiele innych atrakcji, m.in. pokazy taneczne, m.in. strefę chillu, strefę gastronomiczną, oprócz tego konkurs rzutów za 3 punkty do wygrania, w którym będzie nowa konsola PlayStation, no ale także taką wisienką na torcie tej sportowej części wydarzenia będzie pokaz wsadów w tym roku po raz kolejny. Piotr Grabo-Grabowski, a więc jeden z najlepszych dunkerów na świecie, a razem z nim Bartek Szwed. Także człowiek, który należy do tak zwanej grupy top elite, jeśli chodzi o wsady piłki do kosza. Jestem przekonany, że panowie o godzinie 19 dadzą pokaz wsadów, jakiego w Koszalinie, jakiego podczas naszego wydarzenia jeszcze nie było. Trio Basket Koszalin to nie tylko koszykówka, to także dobra muzyka. W tym roku Dolinę Rapu odwiedzą świetni raperzy, legendy polskiego hip-hopu. Zapraszam na bezpłatne, i to podkreślam, bezpłatne koncerty, które odbędą się 11 lipca na zakończenie naszego wydarzenia. Część muzyczna startuje od godziny 19:30, a na scenie wystąpią w roli supportu Szybki Brumi, koszaliński raper, a jako gwiazdy wieczoru raper Sobota i raper Eldo. Zapraszam wszystkich, i tych, którzy lubią koszykówkę, i tych, którzy za koszykówką być może nie przepadają lub jeszcze z tej strony 3x3 jej nie znają, ponieważ nasze wydarzenie to przede wszystkim event, który generuje mega wiele pozytywnych emocji, radość, uśmiechy, dobra rywalizacja, świetna muzyka, fantastyczni ludzie, a to ludzie tworzą klimat i mam nadzieję, że 11 lipca na terenach sportowej Doliny stworzymy fantastyczny klimat. No i będziemy się przede wszystkim świetnie bawić. Wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 11 do godziny 19:30, część sportowa oraz wspomniane wcześniej różnego rodzaju atrakcje dla kibiców od godziny 19:30, część muzyczna, Trio Basket Koszalin, Dolina Rapu 2026. Serdecznie zapraszam, będzie się działo.
2: Trio Basket Koszalin 11 lipca o godzinie 11.
4: SK Koszalin.
2: Nowy odcinek drogi łączący ulicę Szczecińską z Bobit w Koszalinie wygląda na gotowy, ale kierowcy wciąż muszą na niego poczekać, choć na jezdni leży już asfalt, a nad torami stoi wiadukt. Urzędnicy przypominają, zakończenie budowy to nie to samo, co otwarcie drogi. Trwają właśnie odbiory techniczne, jak jednak podkreśla Anna Makarewicz, rzecznik prezydenta Koszalina. Cała inwestycja i tak idzie w ekspresowym tempie.
17: Odcinek drogi łączący ulicę Szczecińską z ulicą Bojowników o Wolność i Demokrację znajduje się na końcowym etapie przygotowań do udostępnienia dla ruchu. Choć z zewnątrz może sprawiać wrażenie w pełni gotowego, należy rozróżnić zakończenie zasadniczych robót budowlanych od formalnego odbioru inwestycji i dopuszczenia drogi do użytkowania. Nowo wybudowany odcinek wraz z wiaduktem nad linią kolejową stanowi część dużej, wieloetapowej inwestycji pod nazwą uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie. Przedsięwzięcie obejmuje 4 etapy. Na części wcześniej realizowanych odcinków ruch odbywa się już od pewnego czasu, ponieważ to były istniejące drogi, na których roboty prowadzono pod ruchem, lub odcinki, które po wykonaniu nawierzchni mogły zostać dopuszczone do użytkowania. Nie oznacza to jednak, że zostały one formalnie odebrane w ramach końcowego odbioru całego zadania. Obecnie prowadzone są czynności związane z odbiorem końcowym całej inwestycji, a nie wyłącznie odcinka pomiędzy ulicą Szczecińską a ulicą Bojowników o Wolność i Demokrację. Zakres prowadzonych prac obejmuje weryfikację wszystkich etapów przedsięwzięcia, dokumentacji powykonawczej oraz elementów wszystkich branż zaangażowanych w realizację zadania. Dopiero po zakończeniu tych procedur możliwe będzie formalne zamknięcie inwestycji oraz przekazanie jej elementów do bieżącej eksploatacji i utrzymania. Dla nowego połączenia drogowego została już wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. Nie oznacza to jednak automatycznego otwarcia drogi. Przed dopuszczeniem ruchu konieczne jest jeszcze wykonanie przez wykonawcę robót poprawkowych wskazanych podczas przeglądów i czynności przedodbiorowych, wprowadzenie docelowej organizacji ruchu i formalne przejęcie odcinka od wykonawcy, a także przekazanie go zarządcy odpowiedzialnemu za jego utrzymanie. Jesteśmy zainteresowani jak najszybszym uruchomieniem nowego połączenia drogowego. Musi to jednak nastąpić po zakończeniu wszystkich wymaganych czynności formalnych, technicznych i organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami umowy. Chcę podkreślić, że zgodnie z umową zawartą z wykonawcą termin zakończenia robót przypada na listopad tego roku. Oznacza to więc, że prowadzone obecnie działania zmierzają do odbioru końcowego inwestycji około 5 miesięcy przed terminem umownym. O dokładnym terminie otwarcia nowego odcinka poinformuję Państwa niezwłocznie po zakończeniu wszystkich niezbędnych procedur formalnych, technicznych i organizacyjnych.
2: Przy okazji tematu drogowych inwestycji zapytaliśmy rzeczniczkę koszalińskiego magistratu również o transport publiczny. Od 27 czerwca w związku z wakacjami pasażerów czeka spora rewolucja w rozkładach jazdy. Na co trzeba się przygotować?
17: Od 27 czerwca wprowadzone zostaną zmiany w rozkładach jazdy wybranych linii komunikacji miejskiej. Modyfikacje mają na celu dostosowanie oferty przewozowej do okresu wakacji szkolnych oraz usprawnienie funkcjonowania sieci połączeń. Linia numer 1. Na czas wakacji ograniczona zostanie liczba realizowanych kursów. Jednocześnie rozkład jazdy zostanie zsynchronizowany z linią numer 6, co ma ułatwić pasażerom planowanie podróży i korzystanie z połączeń. Jeśli chodzi o linię numer 2, wprowadzone zostaną korekty godzin odjazdów wybranych kursów. Zmiany mają charakter organizacyjny i dotyczą tylko części połączeń realizowanych na tej linii. Jeśli chodzi o linię numer 6, na wybranych kursach do i ze Szczecińskiej autobusy będą kursować przez ulicę Ekonomiczną i Inwestorską. Dodatkowo skorygowane zostaną godziny odjazdów, a rozkład zostanie zsynchronizowany z linią numer 1. Zachęcam wszystkich pasażerów do zapoznania się z nowymi rozkładami jazdy oraz uwzględniania wprowadzonych zmian podczas planowania codziennych podróży. Dzięki temu przejazdy będą przebiegały sprawnie i bez niepotrzebnych utrudnień.
2: Szczegółowy rozkład jazdy sprawdzicie na stronie MZK Koszalin.
4: SK Koszalin.
2: Znane są szczegóły trasy 83. Tour de Pologne. Na zawodników czeka 7 etapów, które wyłonią triumfatora klasyfikacji generalnej. Wyścig wystartuje 3 sierpnia w Gdyni, a zakończy się po 7 dniach jazdą na czas w kopalni soli Wieliczka. Dla nas najciekawszy będzie pierwszy etap, który z Gdyni będzie prowadził przez Pomorze do Koszalina, bo właśnie tu zaplanowano metę pierwszego etapu. Najważniejsza impreza kolarska w tej części Europy przyciągnie do kraju czołowe drużyny z gwiazdami tej dyscypliny. Koszalin powraca na trasę wyścigu Tour de Pologne po 25 latach. O szczegółach Czesław Lang, dyrektor generalny wyścigu.
18: Tour de Pologne należy do wyścigów World Tour. World Tour to oznacza, że jest takich wyścigów około 30 na świecie, ale takich najważniejszych, etapowych, to jest tylko 14. W tym jest Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta a España i później już są 4 państwa, które mają wyścigi, które trwają dłużej niż 7 dni. Polska, Francja, Włochy i Hiszpania i właśnie mamy wyścig w tym gronie. To nam daje niesamowitą nobilitację. Przede wszystkim będąc w gronie World Touru mamy zapewniony udział najlepszych kolarzy świata. Te same drużyny, które jadą w Tour de France, Giro d'Italia również jadą w Polsce. Mamy ten sam regulamin, mamy tak samo wyścig oceniany przez Międzynarodową Unię Kolarską i sygnał wyprodukowany tutaj na tym wyścigu trafia do ponad 65 państw na całym świecie. Możemy oprócz tej rywalizacji sportowej, która jest dla nas najważniejsza, również pięknie promować i pokazywać nasz kraj, pokazywać miejsca, gdzie są mety, gdzie są starty. Startując w Gdyni, która ma swoje stulecie, dzień wcześniej odbędzie się piękna prezentacja na skwerze Kościuszki w niesamowitej oprawie i tak dalej. Później wystartujemy z Gdyni przez Kartuzy, Bytów, Polanów, tam będą premie, jeszcze inne jakieś takie dodatkowe, no ale przyjeżdżamy do Koszalina i tu będzie przepiękny, wielki finał. Będzie piękna meta usytuowana tutaj na rynku. Temu wyścigowi towarzyszą takie imprezy towarzyszące jak Tour de Pont Junior. Też będziemy chcieli, żeby dzieci i młodzież też mogła pościgać się w tej samej oprawie, scenografii, co kolarze zawodowi. To jest dla nich wielkie, wielkie przeżycie. Często są takie mity, Tour de Pont przyjeżdża, całe miasto będzie zamknięte. To zależy tylko od dobrej organizacji, bo zobaczcie, inaczej są rozgrywane, nie wiem, maratony, jakieś biegi, czy coś, że zamykasz miasto na 5-6 godzin i gdzieś tam, prawda, nie mogą ludzie się poruszać. Peleton zawodowy tak naprawdę to się mieści w 15 minutach, bo to są kolarze, którzy mają mniej więcej ten sam poziom sportowy. Otwiera go pilot wyścigu, później jest policja, filtrujący pilot i tak dalej, media, no i jedzie peleton. Za peletonem jadą wozy techniczne poszczególnych grup, karetka pogotowia i tak dalej i zamykamy końcem wyścigu. Praktycznie cały ten, ta karawana normalnie to się gdzieś mieści w 15 minutach, nawet nie robimy tu jakiegoś paraliżu.
19: Paluta Michał, Lang Team, koordynator trasy. Kiedy tylko przekroczymy granicę miasta, rozegramy jeszcze przed samym wjazdem do miasta górską premię na Chełmskiej Górze. Kolarze zjadą z Chełmskiej Góry, wjadą do Koszalina ulicą Słupską, później ulicą Piłsudskiego, skręcimy w prawo w ulicę Kościuszki i dalej prawie do samej mety już będziemy kierowali się aleją Monte Cassino. Na sam koniec jeszcze krótki odcinek Armii Krajowej i skręcimy w lewo w ulicę Zwycięstwa, gdzie rozegra się finisz pierwszego etapu.
18: Drugi etap, mamy piękny etap z Międzyzdroi do Szczecina, czyli też jesteśmy w zachodniopomorskim tutaj. Też na pewno będzie to bardzo taki ciekawy, interesujący etap. Trzeci, ponieważ jest taki etap Michała Paluty tutaj, bo się tam w Strzelcach wychował i urodził. Także to będzie etap taki no kolarski bardzo, bo będzie Gorzów Wielkopolski. Do Zielonej Góry te etapy na pewno będą bardzo piękne. To są nowe etapy. Tutaj dawno, dawno nie byliśmy. No i na pewno będzie bardzo ciekawie, a też zrobiliśmy tę trasę też dlaczego? Dlatego, że mieliśmy wiele zapytań od kibiców. No Polska jest piękna, ja jestem tutaj stąd też, jestem ziomalem, także też mi bardzo zależy, żeby te Kaszuby pięknie pokazać. Ja na przykład na pierwszym etapie będzie taki mój odcinek specjalny. W będziemy odbijali w lewo na Jeleńcz, Płuczno. Później pojedziemy do Bytowa. Bytów no to jest moje miasto, gdzie były ludowe zespoły sportowe. Tam zaczynałem karierę. Dla Bytowa jako pierwsze Igrzyska Olimpijskie właśnie reprezentowałem Basztę Bytów w Montrealu na Igrzyskach Olimpijskich. To jest Bytów. Później z Bytowa pojedziemy do następnej mojej miejscowości. Taka miejscowość Gostkowo. Ja tam chodziłem do szkoły podstawowej. Tam się wychowywałem. Tam spędziłem całe dzieciństwo, które pamiętam i później dalej jedziemy przez taką miejscowość jak Motarzyno, jedziemy do Kołczygów, a w Kołczygłowach się urodziłem. Tam też jest szkoła mojego imienia. Taki odcinek będę miał swój sentymentalny, jakieś 30 kilometrów, takie bardzo, bardzo. Zresztą to są wszystkie te trasy, które jeździłem na rowerze, trenowałem. Później jedziemy tutaj w Polanów, Chełmska Góra, też sentyment wielki, bo tutaj zdobyłem pierwsze mistrzostwa województwa w Przełajach.
2: Dodam, że pierwszego dnia rywalizacji kolarze zmierzą się na ponad 230-kilometrowym odcinku po szosach województwa pomorskiego po pagórkowatej trasie, o czym świadczy przewyższenie. To ponad 2000 metrów. Na Górze Chełmskiej zaplanowana jest premia górska. Przypomnijmy, start wyścigu 3 sierpnia w Gdyni i przejazd do Koszalina. Nazajutrz peleton ponownie wystartuje z nad Bałtyku, tym razem z Międzyzdrojów, skąd przejedzie do Szczecina. Zawodnicy powalczą też w premiach lotnych w Kamieniu Pomorskim, w Nowogardzie i w Goleniowie. Materiał Agnieszki Górskiej.
4: SK Koszalin News.
2: Przed wakacjami na terenie Wodnej Doliny w Koszalinie służby mundurowe zorganizowały piknik dla dzieci i młodzieży, promując bezpieczne zachowania. Obecna była policja, straż miejska, ratownicy medyczni i żołnierze. Na wydarzeniu pojawiły się też tłumy dzieci.
20: No na pewno nie robi się jakichś nieodpowiedzialnych rzeczy. No teraz młodzież jest bardzo nieodpowiedzialna, myślę. I robią jakby różne, co przepraszam, głupie rzeczy. No na przykład niektórzy chodzą po płotach i skaczą. Znam takiego jednego kolegę i niektórzy na przykład rzucają jakieś petardy. No różne niebezpieczne rzeczy robią, żeby sobie, nie wiem, czegoś nie złamać i po prostu odpowiedzialnym być i tak wiedzieć, co się robi i tak zrozumiem po prostu wszystko.
21: Dziewczyna, powiedzcie, jakie macie plany na tegoroczne wakacje?
20: No ja na pewno gdzieś polecę.
21: Samolotem?
20: Tak. No, ogólnie to mam zamiar też na przykład sobie z koleżanką tutaj pojechać do Mielna, jakoś fajnie spędzić czas, jakiś może piknik zrobić. No ogólnie po prostu jakieś tam różne takie wyjścia fajne, ciekawe, żeby się w domu nie nudzić i nie siedzieć, na przykład nie grać tylko przy tym komputerze.
1: Rozumiem, że po płotach i po drzewach nie ma zamiaru.
20: Ja akurat jestem bardzo odpowiedzialna.
1: A lubicie wypoczywać nad wodą na przykład?
20: No tak.
1: Korzystacie z jakichś kajaków, rowerów wodnych?
20: No tak.
1: No i o czym tam trzeba pamiętać?
20: No, żeby na pewno mieć przy sobie kamizelkę.
1: Na sobie chyba.
20: Na sobie. Na sobie kamizelkę. No, żeby nic się nie stało, żeby się nie utopić jeszcze czy coś.
1: Chyba dorosłych też trzeba powiadomić, jakie ma się plany, gdzie będę, tak?
20: Tak, oczywiście. Trzeba po prostu, żeby mieć kontakt z rodzicami. Ja na przykład mam lokalizację, moja mama ma, żeby po prostu wiedziała, gdzie jestem.
1: Powiedzcie, jakie macie szalone plany na wakacje tegoroczne?
0: Nie wiem.
1: Ale to co, raczej w mieście, na miejscu, czy gdzieś planujesz trochę wyjechać?
0: Chyba wyjechać gdzieś.
1: Co trzeba robić, żeby być bezpiecznym w czasie wakacji? Czego unikać, na co uważać?
0: Trzeba uważać na samochody.
1: Czyli tylko po przejściach dla pieszych?
0: Tak, i trzeba też uważać, żeby trzymać cały czas odblaski, żeby wszyscy nas widzieli.
1: Po zmroku zwłaszcza, prawda?
0: Tak.
1: Trzeba też rodzicom powiedzieć, gdzie się idziemy bawić?
0: Tak, trzeba.
1: A ty co zrobisz dla swojego bezpieczeństwa w te wakacje?
21: Będę chodził z osobami dorosłymi i będę bardzo uważny. Jak będę na przykład wychodził z kuzynką do sklepu albo na spacer.
1: Lubicie wypoczywać nad wodą na przykład? Korzystać, nie wiem, z jakichś kajaków, rowerów wodnych?
21: Raczej nie.
0: Ja lubię pływać.
1: Lubisz pływać i umiesz pływać?
0: Tak, umiem.
1: To powiedz mi, co trzeba zrobić, nawet jak się umie

0: czasami ja będę właśnie na obozie harcerskim pod namiotami, więc tam też trzeba uważać. Trzeba, no bo tam wichury i w ogóle mogą być, więc trzeba uważać na pewno.
1: I jak się karimatę rozkłada, to pamiętaj, żeby szyszki żadnej nie było pod spodem.
0: Oj tak, i kamienie, bo boli.
2: Młodszy aspirant Justyna Główczyńska, Komenda Miejska Policji w Koszalinie.
1: Pani aspirant, dzisiaj takie, można powiedzieć, przygotowanie do wakacji dla dzieciaków. Opowiadacie im o tym, na co trzeba uważać, jak zachować bezpieczeństwo, czego nie wolno robić, co wolno i pod czyją opieką.
2: Tak, Komenda Miejska Policji w Koszalinie jak co roku promuje bezpieczne formy wypoczynku i my ze swojej strony zapraszamy młodzież z terenu miasta Koszalina, uczęszczająca do placówek oświatowych.
1: No właśnie, przypomnijmy naszym słuchaczom, jak bezpiecznie spędzać wolny czas w czasie wakacji.
2: Przede wszystkim uczulamy na kontakty z obcymi osobami, zwracamy na różnego rodzaju rozrywki w rejonach nadmorskich, tam gdzie jest woda, jest piękna zabawa, natomiast też jest często duże niebezpieczeństwo, tak? Mówimy o tym, żeby zwracali uwagę na różnego rodzaju zagrożenia, żeby służby, które dbają o bezpieczeństwo, ich prośby, hasła nie pozostawały bez echa.
1: No tak, też warto pamiętać, to myślę dobra porada dla rodziców, jeśli idziemy z dzieckiem małym na plażę, udajmy się na chwilę do ratownika, oni mają takie specjalne opaski, na których można zostawić kontakt do rodzica, gdyby dziecko się gdzieś zawieruszyło.
2: Tak, informujemy zarówno dzieci, jak i ich opiekunów, żeby korzystali z różnego rodzaju zabezpieczeń właśnie w postaci takich opasek, gdzie jest wskazany kontakt do opiekuna prawnego i faktycznie łatwiej jest nam wtedy dotrzeć do takiej osoby i przekazać w bezpieczne ręce.
1: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla dzieci i dla młodych, co?
2: Zmieniły się przede wszystkim przepisy, w związku z powyższym uczulamy na zakładanie kasków, które nie zawsze dzieci miały na głowach. Obecnie przepisy zostały uregulowane, w związku z powyższym te kaski są obowiązkowe, uczulamy dzieci, uczulamy na to rodziców.
1: Jak zwykle pewnie co wakacje pojawią się posiłki policyjne, będzie więcej patroli?
2: Na pewno tak. Sezon jest dla nas zawsze pełen wyzwań. Jak co roku angażujemy się jeszcze bardziej w to, aby zarówno mieszkańcy, jak i turyści, którzy zjeżdżają się, aby czuli się bezpiecznie i zawsze, żebyśmy my mogli służyć pomocą.
3: A na miejscu z mikrofonem obecny był Marcin Kieca.
4: SK Koszalin.
3: Koszalińskie Instytucje Kultury zaprezentowały program tegorocznej akcji Bezpieczne Wakacje na realizację darmowych i niskobudżetowych atrakcji. Miasto przeznaczyło 360 tysięcy złotych. Posłuchajcie, na co w lipcu i w sierpniu mogą liczyć przedszkolaki i uczniowie koszalińskich szkół.
5: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Szanowni Państwo, bezpieczne wakacje, w ogóle wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a to jest też czas naszych bezpiecznych wakacji, w których oczywiście biorą udział nasze koszalińskie instytucje kultury, zarząd obiektów sportowych, ale również inni partnerzy, którzy też dołączają zazwyczaj w takich okolicznościach, czyli nasze spółdzielnie mieszkaniowe i tudzież inni partnerzy, którzy też biorą w tym udział. Zgodnie z obietnicą daną wiele miesięcy temu, robimy tę konferencję odpowiednio wcześniej, tak aby był jeszcze czas na to, żeby poinformować mieszkańców, głównie dzieci oczywiście, żeby się zapisywać na te różne wydarzenia, które będą się odbywały w Instytucie Kultury, w Placu Młodzieży, czy też w spółdzielniach. I to właśnie dzisiaj chcemy zrobić. Także chcemy zaprosić mieszkańców Koszalina, dzieci z terenu Koszalina, do tego, żeby wzięły oczywiście udział w bezpiecznych wakacjach, które już za chwilę w naszym mieście i w całym naszym kraju się rozpoczynają. O szczegółach oczywiście powiedzą dyrektorzy, którzy stoją tutaj razem ze mną.
6: Dzień dobry, Joanna Chojecka, dyrektor Muzeum w Koszalinie. Szanowni Państwo, muzeum jak co roku zaprasza na cykl wydarzeń pod hasłem Bezpieczne Wakacje. Zapraszamy już od 30 czerwca na cały lipiec i na cały sierpień na zajęcia pod hasłem Czym Muzeum Bogate, czyli wakacyjne podróże w czasie 760 lat Koszalina. Podczas tych warsztatów, które będziemy organizować od wtorku do piątku dla dwóch grup o godzinie 10 i 12, zapraszamy na warsztaty najmłodszych, podczas których wcielą się w zawody, można powiedzieć, wymarłe, historyczne, takie jak rybacy naprawiający sieci czy kaletnicy, a także mincerze. Będą również w sierpniu możliwość będzie przygotowania w ramach warsztatów zielarskich właśnie pakietów kompozycji lekarskich i wcielić się też na podstawie wystaw, jakie w tej chwili również gościmy w naszych murach, na przykład właśnie w zielarkę w oparciu o wystawę, na której mówimy o procesach oczary, czyli właśnie dlaczego taka wiedza kiedyś była tajemna. Również bardzo wyjątkową propozycją będzie warsztat w pracowni bursztynu i to jest akurat bardzo ograniczona forma, bo odbędą się te warsztaty podczas dwóch dni, czwartek, piątek, 9, 10 lipca i tutaj zapraszamy w godzinach 10, 12, 13, 30, trzy grupy i to jest wyjątkowa propozycja rzeczywiście, także zapraszamy bardzo wszystkich zainteresowanych o jak najwcześniejsze zgłaszanie grup. To będą warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli zapoznać się nie tylko z historią zawodu i tajnikami zawodu

0: bursztynik, ale będą mogli wykonać własną ręczną ozdobę, którą oczywiście zabiorą ze sobą na pamiątkę. To są wydarzenia tutaj na Młyńskiej i 28 lipca zapraszamy na spektakl Młodzież i Dzieci, na spektakl Teatru Władca Lalek w Słupsku. To będzie spektakl pod tytułem Czerwony Kapturek. Odbędzie się w Teatrze Dialog, także też będzie to okazja do takich teatralnych przeżyć. To wszystko tutaj w Muzeum na Młyńskiej, natomiast oczywiście zapraszamy również do Jamna. Tam będą też warsztaty, które będą osnute oczywiście o kulturę jamnejską, w tym warsztaty z druku klockowego, warsztaty z polichromii, warsztaty ceramiczne. To wszystko w Jamnie. A jeszcze na krótko wrócę tutaj do nas na Młyńską, bo również oczywiście będziemy organizować na podstawie wystaw, w tym wystawy sztuki współczesnej, warsztaty z kolażu w oparciu o wystawę Reorientacje, nowa odsłona kolekcji osieckiej. Jeżeli chodzi o odpłatność, to wstęp na wszystkie wydarzenia 10 zł, to jest wstęp właśnie wejścia na wystawę, bo będzie to polegało na tym, że właśnie najpierw będzie zapoznanie się z wystawą, potem będą warsztaty. Z kolei na spektakl 5 zł to jest ten spektakl, który odbędzie się 28 lipca w Teatru Lalek. Zarówno jest to propozycja dla grup zorganizowanych, czyli zgłaszają po kilkanaście osób grupy, jak i właśnie jeżeli to są indywidualne zgłoszenia dla naszych dzieci, tutaj z Koszalina również dołączamy po prostu do poszczególnych grup. I również jeżeli chodzi o strukturę wiekową, to proszę się nie martwić. Też tak organizujemy grupy, aby były rzeczywiście odbiorca był jak najbardziej dedykowany dla naszej propozycji.
1: Dzień dobry, Monika Modła, zastępca dyrektora Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Centrum Kultury 105, artystyczne wakacje rozpoczyna 1 lipca. Zapraszamy serdecznie, jak co roku, wszystkie dzieci do kina Kryterium. Gramy 35 seansów przez całe wakacje, codziennie od poniedziałku do czwartku. O godzinie 10.30 będą odbywały się specjalne seanse dla dzieci. Cena biletu tylko 2 zł. Także serdecznie zapraszam. Dodatkowo, jeżeli mówimy już o seansach, zapraszam na kino letnie w amfiteatrze. 2 lipca i 9 lipca odbędą się specjalne seanse kina plenerowego. Wstęp na kino plenerowe jest bezpłatny. Serdecznie zapraszam również na amatorski ruch artystyczny, czyli przygotowaliśmy 1 lipca na rozpoczęcie wakacji taką specjalną artystyczną niespodziankę. Przed naszym obiektem, przed Centrum Kultury 105 powstała fantastyczna ławka, piękny, szeroki chodnik i tam będzie odbywało się bardzo dużo różnych animacji. I między innymi rozpoczynamy właśnie 1 lipca takim plenerem malarskim i tutaj zapraszamy wszystkie dzieci z Koszalina. Nie obowiązują żadne zapisy. Zapraszamy wszystkich, postawimy sztalugi i będziemy malować najpiękniejsze zakątki naszego miasta. Wstęp na te wydarzenia jest bezpłatny. Zapraszam również na 4 warsztaty artystyczne, które odbędą się podczas wakacji. 2 w lipcu i 2 w sierpniu. Będą to warsztaty plastyczno-malarskie oraz rękodzielnicze. I tutaj mamy dla 2 grup wiekowych od 7 do 10 lat i powyżej 11 roku życia. Także serdecznie zapraszam na naszą stronę internetową. Można zapisy na te 4 dodatkowe zajęcia, czyli lipiec i sierpień, ruszą zaraz za tydzień. Natomiast na pozostałe, tak jak powiedziałam, zapisy nie obowiązują. Zapraszamy serdecznie i zapraszamy na naszą stronę internetową, na której będzie dodatkowo cały opis wszystkich warsztatów, które proponuje Centrum Kultury 105. Jeżeli mówimy o kinie Kryterium, to oczywiście gościmy również grupy, czyli półkolonie z miasta Koszalina, ale również indywidualnych odbiorców. Natomiast na warsztatach plastycznych jest zmienność. Te dzieci się mieszają, co rusz na tych warsztatach są inne dzieci i każdy może z tych warsztatów skorzystać. I na tym nam najbardziej zależy, żeby każde dziecko z Koszalina mogło poznać, czym naprawdę zajmuje się Centrum Kultury i jakie tajniki można u nas poznać. Szukamy nowych tematów i na przykład, tak jak przy warsztatach rękodzielniczych, będzie temat latynoamerykański. I tam instruktorzy będą wszystko robili pod właśnie temat latynoamerykański, więc jakby każde warsztaty są inne i szukamy nowych rozwiązań i szukamy też możliwości, przychodzą różne grupy dzieci. To są warsztaty takie impulsowe, czyli nie takie warsztaty, które prowadzimy cały rok i możemy prowadzić tematykę od początku nauki rysunku, tylko są to warsztaty impulsowe i szukamy tematów dla dzieci. Każdy może przyjść i spróbować swoich umiejętności.
2: Dzień dobry, Magdalena Młynarczyk-Wezgraj, dyrektorka Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Jak co roku Koszalińska Biblioteka Publiczna, czyli filie biblioteczne oraz budynek główny zapraszają dzieci do udziału w zajęciach zorganizowanych oraz do korzystania z oferty biblioteki w postaci książek, gier, planszówek, puzli każdego dnia przez lipiec i sierpień. W lipcu natomiast dla dzieci między 8 a 12 rokiem życia oferujemy warsztaty w kilku częściach miasta. 7 filii bibliotecznych z naszych 10 będą realizować zajęcia warsztatowe. Może przypomnę tę ulicę. To jest Ruszczyca, Struga, Wenedów, Muńska, Wańkowicza, Lelewela, Spokojna, czyli zasięgiem właściwie całe miasto obejmujemy, oraz budynek główny przy placu Polonii. Warsztaty odbywać się będą między 12 a 15. I będą to zajęcia rękodzielnicze, warsztaty edukacyjne, warsztaty przyrodnicze oraz z zakresu edukacji regionalnej, czyli chyba to, co lubimy najbardziej. Taki projekt już od wielu lat cieszy się popularnością, on teraz powrócił. Julki z krainy tulipanów, tulipan jako ten charakterystyczny motyw zdobniczy wykorzystywany w dawnej sztuce jamnejskiej, no a julki są z nami cały czas, te pozytywne skrzaty uczące dzieci troski, życzliwości, otwartości, empatii. Zapraszam na stronę internetową Biblioteki Głównej, na podstrony wszystkich filii. Zapisywać można się osobiście, odwiedzając naszą bibliotekę, nasze filie biblioteczne, i tam uzyskać bliższą informację, jak również telefonicznie. Będą zapisywane przede wszystkim, czy w pierwszej kolejności, dzieci, które korzystają z bibliotecznego księgozbioru, ale zapraszamy wszystkie chętne młode osoby. Bibliotekarki współcześnie to nie tylko fachowczynie od księgozbioru, opracowywania, udostępniania, ale też animatorki, edukatorki, wiele z nich jest pedagogzkami, terapeutkami zajęciowymi. Ta oferta jest bardzo bogata w ciągu całego roku. Chciałam dziś zaprezentować przede wszystkim, co oferujemy dodatkowo latem, ale tak jak na początku wspomniałam, biblioteki przez lipiec i sierpień również pracują i w całym tygodniu oferują też, poza księgozbiorem, pięknym w ogóle teraz wydawniczo, cudownym księgozbiorem dla najmłodszych, również takimi materiałami edukacyjnymi. Obsada filii prawie wszystkich pozwala również na prowadzenie tych dodatkowych zajęć, spotkań, różnych pokazów w ciągu całego roku, więc chcę podkreślić, że ta letnia oferta przy bezpiecznych wakacjach nie jest uboższa, tylko właśnie ubogacona o te dodatkowe rzeczy.
3: Dzień dobry, Monika Tkaczyk, prezes Zarządu Obiektów Sportowych. Ja zapraszam na wszystkie obiekty sportowe i rekreacyjne, którymi zarządza Zarząd Obiektów Sportowych, tak jak ten. Wszystkie obiekty są przygotowane po przeglądach, odnowione. Na każdym obiekcie praktycznie coś się będzie działo, zaczynając od basenu na ulicy Jedności. Zapraszamy na basen w bardzo promocyjnej cenie 3 zł za 60 minut. Zapraszamy też do parku wodnego, gdzie nie mam takiej promocji, ale będzie bardzo dużo nowych atrakcji. Będzie otwarty basen zewnętrzny dla plażowiczów. W sierpniu będzie tam też kino na leżakach. Na Wodnej Dolinie będzie troszeczkę imprez organizowanych przez nas w tym roku. Między innymi będą 2 turnieje w lipcu i w sierpniu, piłki plażowej, siatkówki o Puchar Prezydenta, będą siadania z kowrem, zaczynamy już 21 czerwca, będzie Noc Świętojańska, będzie tam dużo się działo. 5 lipca zapraszamy na beach party, będzie fajna dyskoteka nad samym zbiornikiem wodnym, więc myślę, że na parku Robin Hooda będą warsztaty łucznicze organizowane przez naszą kampanię rycerską, a więc myślę, że na obiektach sportowych też będą zajęcia przez kluby sportowe organizowane. Zapraszam serdecznie. Jak co roku robimy przetargi i jakby to zlecamy innej firmie, i na wodnej, i na sportowej, i na 2 basenach mamy przetargi. Mamy na razie obsadę ratowniczą. Oczywiście wiadomo, to różnie bywa. Rano się to sprawdza, bo bywają takie dni, że mamy braki, ale na razie sobie radzimy. Już w tej chwili jest plantowany piasek na Wodnej Dolinie. Zabawki są przejrzane, pomalowane, umyte, więc myślę, że wszystko jest gotowe na wakacje. Jeszcze na razie Wody Polskie nie koszą, myślę, że to oni decydują, ale to są 2 koszenia w roku, więc czekają, aż ta roślinność taka będzie dosyć bujna i wtedy skoszą, i mam nadzieję, że to będzie lada chwila, ale to mówię, to są tylko 2 koszenia, więc musimy czekać, aż ta roślinność naprawdę będzie duża. Mamy uzgodniony już harmonogram badań z sanepidem, więc na pewno będzie bezpiecznie. Ruszamy od 1 lipca, jeżeli chodzi o kąpielisko, od 1 lipca do końca wakacji, od 10 do 18 będzie 2 ratowników czuwało nad bezpieczeństwem. Pierwsze badanie musi być zrobione przed rozpoczęciem kąpieliska. Teraz już nie pamiętam tych dat, ale przed, na 5 dni przed i później już są zgodnie z harmonogramem sanepidu. W zeszłym roku było cały czas, wszystkie badania były dobre. W parku wodnym będą dmuchańce dla dzieci na tej strefie zewnętrznej.
4: Michał Misiurny, pełnomocnik do spraw uzależnień. Tradycyjnie jeszcze tylko przypomnę, że bezpieczne wakacje mają charakter akcji profilaktycznej. Jest to w lwiej części finansowanej z budżetu Biura Pełnomocnika do spraw uzależnień. Są to alternatywne formy spędzania czasu wolnego, które mają zabezpieczyć koszalińskie dzieci i młodzież, te, które pozostają z różnych powodów na wakacje w mieście, przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, w tym sięganiem po środki psychoaktywne. Tegoroczny budżet na bezpieczne wakacje to 360 tysięcy złotych i zaplanowaliśmy 24 tysiące wejść, biletów, uczestników, w zależności od tego, jak się dana forma uczestnictwa nazywa. Może tylko wspomnę tutaj, uzupełniając ofertę jednostek kulturalnych miasta, że mamy dwa takie tak zwane hity sezonu zawsze w bezpieczne wakacje, czyli Park Linowy i Play Park, które no, cieszą się dużym powodzeniem. Tam mamy zaplanowaną gigantyczną liczbę wejść, natomiast no, jest to działalność komercyjna, niezwykle droga, stąd też nie zawsze nastarczymy tych możliwości tego wejścia. Podobnie jak w zeszłym roku, do obu lokalizacji wejście jest limitowane dziennie, natomiast ustaliliśmy z właścicielami, że będzie to limitowane na zasadzie 50% grupy zorganizowane, 50% osoby indywidualne, żeby każdy mógł skorzystać. Obciążenia, powiem tak, no obciążenia budżetu Biura Pełnomocnika rosną, głównie ze względu na inflację, ale również ze względu na zmniejszone wpływy związane ze spadkiem wartości kapslowego. Czyli krótko mówiąc, kapslowe, mówiąc językiem urzędowym, jest to opłata za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Ona jest obliczana od wartości sprzedanego alkoholu. Polacy zdecydowanie mniej w tej chwili spożywają napojów alkoholowych i w związku z tym ten przypis kapslowego jest również zmniejszony. Tak to działa. Natomiast przez lata ostatnie, od pandemii, poprzez mijającą inflację, mieliśmy bardzo duży wzrost kosztów utrzymania instytucji i organizacji pozarządowych, które prowadzą profilaktykę i terapię uzależnień na terenie miasta. Stąd też można powiedzieć, że ten budżet pełnomocnika do spraw uzależnień skurczył się no, blisko 30% właśnie ze względu na rosnące koszty obsługi naszych beneficjentów. Jeżeli chodzi o organizację bezpiecznych wakacji, akcji Lato Bezpiecznych Wakacji, tutaj przygotowywanych i zakontraktowanych przez Biuro Pełnomocnika, to 100% pieniędzy pochodzi z pieniędzy tegoż biura. Natomiast miasto w ramach swojego budżetu, czy tak zwanych środków własnych gminy, również wspiera organizacje jednostki kulturalne miasta, i które również dokładają swoje pieniążki do tej organizacji. Oferta jest skierowana dla uczniów koszalińskich szkół, czyli osoba, która chodzi do szkoły, czy to jest szkoła podstawowa, czy ponadpodstawowa, musi okazać legitymację szkolną. Natomiast nie dotyczy to dzieci przedszkolnych. Z praktycznego powodu nie jesteśmy w stanie zweryfikować w żaden sposób przynależności. Poza tym no, większość tych atrakcji, no, nie licząc oczywiście Play Parku czy Parku Linowego, to są raczej atrakcje wymagające sprawności fizycznej no już osoby uczęszczającej do szkoły. Także tam spodziewamy się mniejszej ilości po prostu przedszkolaków. Półkolonie dofinansowujemy zawsze. Natomiast w zależności od dysponowanymi środkami finansowymi po prostu robimy to na zasadzie wspierania. Pamiętajmy też o tym, że zarówno świetlice środowiskowe, placówki wsparcia dziennego, kolonie organizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, jak i kluby osiedlowe koszalińskich spółdzielni mieszkaniowych, no, są to zadania, przynajmniej jeżeli chodzi o kluby osiedlowe i półkolonie, również no, te jednostki pobierają opłaty od rodziców. Te osoby przebywające na koloniach korzystają gremialnie z tych udogodnień, jeżeli chodzi o wejścia do różnych miejsc atrakcyjnych na terenie miasta w ramach bezpiecznych wakacji. Także my dokładamy tak naprawdę no, niewielkie symboliczne pieniądze, ale jednocześnie istotne ze względu chociażby na transportowanie dzieciaków po mieście. To jest plakat promujący wakacyjne piątki. Będzie ich 4 co 2 tygodnie. Rozpoczynamy 3 lipca tutaj na Sportowej Dolinie. Będzie to oficjalna inauguracja bezpiecznych wakacji 2026. 3 lipca, 17 lipca, 7 sierpnia i 21 sierpnia to są koszalińskie orliki. No, a pierwszy tutaj będzie na Sportowej Dolinie. To są miejsca międzyosiedlowe, łatwo dostępne i również z podwykonawcami. Pierwszy inauguracyjny wakacyjny piątek tutaj na Sportowej Dolinie 3 lipca i to będzie takie oficjalne otwarcie bezpiecznych wakacji z udziałem 15 gigantycznych postaci disneyowskich. Serdecznie zapraszam.
5: Paweł Strojek, dyrektor Centrum Kultury 105. Patrzymy na pogodę. Na dzisiaj robiliśmy jedno działanie, jeśli chodzi o Dolinę Smaków, czyli to była majówka i przygotowujemy ofertę, mamy już umowy, zastanawiamy się nad lokacjami. Generalnie staramy się pomagać podmiotom rodzinnym czy grupom rówieśniczym na organizacji swoich działań takich kameralnych na Dolinie Smaków. Ale mówię, w tym roku dużo działań w amfiteatrze, kilka koncertów organizowanych przez Centrum Kultury 105. W każdym razie tych działań będzie bardzo dużo. Patrzymy teraz na pogodę, jak ona będzie konstruowana, bo mamy zaplanowaną ulicę Smaków. Ulica Smaków jest zaplanowana w 3 lokacje i zobaczymy, jaka pogoda, gdzie ją umiejscowimy.
6: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Jeśli chodzi o Dolinę Smaków, to muszę powiedzieć uczciwie szczerze, że ta formuła takiej ciągłej imprezy się nie sprawdziła. Szukamy innej formuły dla tej lokalizacji, bardziej takiego chilloutowego spędzenia czasu. Nie z zaplanowanymi imprezami, z głośną muzyką, tylko właśnie takie spokojne, bardziej rodzinne, może bardziej skierowane do młodych mieszkańców Koszalina. Ale tam są też takie stacjonarne grille. Ostatnio przejeżdżałem, też widziałem, że już mieszkańcy sami się organizują, korzystając z tych miejsc do siedzenia, do leżenia, do grillowania, do tego, żeby po prostu spędzać czas. W sposób taki mniej zorganizowany, bardziej samodzielny.
5: Szukamy tych miejsc, na pewno jest tych działań bardzo dużo. Mówię, Centrum Kultury 105 też przygotowuje bardzo ciekawe koncerty, które finansuje miasto i Centrum Kultury 105. Znajdziemy ciekawe miejsce. No i mówię, szukamy rozwiązania na ulicę Smaków, którą mamy finansowaną z Interreg 5A. Na pewno ją zrobimy.
7: Przypomnijmy, oficjalna inauguracja bezpiecznych wakacji 2026 w Koszalinie odbędzie się w piątek 3 lipca na terenie Sportowej Doliny.
8: SK Koszalin.
7: W Kołobrzegu podpisano umowę na modernizację dróg powiatowych. Dofinansowanie remontów sfinalizował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Umowy dotyczą dwóch inwestycji. Błotnica Byszewo na odcinku Niemierze-Byszewo oraz Sianorzęd Dychowo po Błocie Wielkie na odcinku Włościbórz-Wietrzyno. W ramach tych działań Sejmik Województwa na wniosek Zarządu Województwa zabezpieczył w budżecie na ten rok kwotę w wysokości 60 milionów z przeznaczeniem na dotacje wspierające modernizację dróg powiatowych. O szczegółach starosta kołobrzeski Mirosław Tesikowski, wicemarszałek Jakub Kowalik oraz wójt gminy Dygowo Grzegorz Starczyk, wójt gminy Siemyśl Marek Dołkowski oraz sołtys Myszewa Daniel Kowalewski.
9: My się cieszymy, że po wielu latach oczekiwań przez mieszkańców we współpracy z gminami możemy podpisać umowę dzisiaj na dofinansowanie tego zadania przez Urząd Marszałkowski, a już w najbliższych dniach podpiszemy umowę z wykonawcami, z firmami, które wygrały przetarg na remont tych dróg. Podpisanie umowy dotyczy dwóch dróg, czyli Byszewo-Niemierze. Jest to odcinek 3 km 100 metrów, koszty inwestycji 2 miliony 600 tysięcy, dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski 1 300 000. My wspólnie z gminą Siemyśl przekładamy 1 300 000. Druga droga to jest Włościbórz-Wietrzyno. Odcinek o długości 150 km. Koszt całkowity 2 400 000. Dofinansowanie 1 200 000. Gmina wraz z powiatem po naszej stronie jest również 1 200 000. Przebudowa dotyczy położenia warstw bitumicznych o grubości do 12 cm. Uregulowanie poboczy, zjazdów, będzie zapewniona właściwa nośność, komfort jazdy, wyrównanie poboczy. Uważam to za sukces powiatu, sukces gmin i sukces Urzędu Marszałkowskiego.
10: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako jedyny w kraju podjął taką decyzję o wsparciu właśnie dróg powiatowych. Ponad 1500 dróg wojewódzkich mamy w dobrym europejskim standardzie. Brakuje nam około 500 km, tak żebyśmy byli takim regionem w całej Polsce, który będzie miał wyremontowane wszystkie drogi wojewódzkie. Do roku 2028 wyremontujemy 500 km dróg wojewódzkich za kwotę ponad miliarda złotych. W tym roku, w roku 2026, mamy zaplanowanych 38 zadań na ponad 160 km i to będzie koszt ponad 270 milionów złotych. Te wszystkie inwestycje są w 100% finansowane z budżetu województwa zachodniopomorskiego, a realizuje je zachodniopomorski zarząd dróg wojewódzkich. Wiemy, że powiaty nie mają tych środków, aby wyremontować blisko 7000 km dróg powiatowych, a także dróg gminnych. Więc marszałek województwa zachodniopomorskiego wraz z zarządem podjął taką decyzję, że będziemy wspierali powiaty, będziemy wspierali gminy. Dlatego z naszego budżetu podjęliśmy taką decyzję, że będziemy jedynym regionem w kraju, który uruchomi właśnie taki program wsparcia dróg powiatowych.
8: W gminie Dygowa, ale myślę, że chyba we wszystkich gminach naszego powiatu sieć dróg powiatowych to jest dzisiaj największy problem do rozwiązania. Te drogi są w najgorszym stanie. Bardzo nas cieszy, że jest program i będą środki, dzięki którym te drogi powiatowe będą się poprawiały. Ja oczywiście bardzo się cieszę jako przedstawiciel społeczności gminy Dygowo, że droga Włościbórz-Wietrzyna będzie wyremontowana, tak jak wspominałem. Trzymam kciuki, żeby w przyszłości takich zadań było więcej, bo tych potrzeb jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
11: Dziękuję oczywiście panu staroście, zarządowi powiatu za złożenie wniosku i przede wszystkim ujęcie przebudowy drogi Wyszego Niemierze w tym programie. Długo oczekiwana inwestycja będzie wreszcie zrealizowana. Potrzeb, jak państwo wiecie, na terenie powiatu pobrzeskiego jest bardzo dużo. Liczymy, że będą kolejne programy i wtedy już będziemy też w miarę przygotowani i będziemy starać się złożyć wniosek na kolejne drogi na terenie naszej gminy. Odcinek kolejny, który wymaga pilnej naprawy, to jest odcinek drogi między Byszewem a Morowem i dalej świecie poprzez.
12: Ja tylko z rozmów ze starszymi mieszkańcami wiem, że ta droga ostatnio była remontowana 60 lat temu. Jest to bardzo długi okres, na co my czekaliśmy z niecierpliwością, dlatego tym bardziej te podziękowania. Droga nie mierzy Byszew.
7: Remonty zostaną przeprowadzone jeszcze w tym roku.
13: SK Koszalin News.
7: Koszalińska młodzież bierze pod lupę sztuczną inteligencję i zapowiada walkę na merytoryczne argumenty. Reaktywowana Młodzieżowa Rada Miasta zdobyła 5000 zł dotacji na organizację debaty oksfordzkiej pod hasłem Granica Inteligencji, a w listopadzie zorganizują wielką galę aktywności młodzieży Pomorza Zachodniego. O szczegółach i wsparciu finansowym mówią wicemarszałek województwa Jakub Kowalik oraz wiceprezydent Koszalina Beata Górecka.
14: Witam państwa bardzo serdecznie. Ja nie ukrywam, że trochę w dniu dzisiejszym wracam do swoich korzeni, ponieważ ja swoją przygodę z działalnością publiczną rozpocząłem właśnie w Młodzieżowej Radzie Miasta Koszalin, następnie w Młodzieżowym Sejmiku. Dzisiaj jestem wicemarszałkiem i myślę, że to jest też taki idealny przykład dla młodych radnych, że jeśli jest konsekwencja, determinacja, to naprawdę można działać bardzo dobrze, nie tylko w swoim mieście, nie tylko w swoim powiecie, ale także w województwie. W dniu dzisiejszym Młodzieżowy Sejmik ma swoją sesję w Koszalinie. To jest bardzo duże wydarzenie. Ja tylko przypomnę, że w zeszłym roku ten dorosły sejmik miał swoją sesję również w naszym mieście. To pokazuje, że miasto Koszalin jest ważnym punktem na terenie województwa zachodniopomorskiego i bardzo się cieszę, że właśnie Młodzieżowy Sejmik razem z Młodzieżową Radą Miasta Koszalin w dniu dzisiejszym będzie wspólnie debatować. Podpisujemy dzisiaj umowę na grant w wysokości 5000 zł. Samorząd województwa zachodniopomorskiego przy współpracy właśnie z Młodzieżowym Sejmikiem uruchomił taki grant skierowany do młodzieżowych rad. Ja tylko przypomnę, że to już jest druga edycja w roku 2026. Dotychczas z tego grantu skorzystało ponad 19 rad młodzieży z województwa zachodniopomorskiego, a w naszym województwie funkcjonuje dokładnie 27 młodzieżowych rad. Gratuluję Młodzieżowej Radzie Miasta Koszalin za dobrze złożony wniosek i za to, że ten grant otrzymujecie. Bardzo dziękuję przede wszystkim też za waszą działalność, czy Młodzieżowego Sejmiku, czy Młodzieżowej Rady, ponieważ dla nas, dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego to jest przede wszystkim inspiracja, to jest przede wszystkim też kierunek, w jakim powinniśmy podążać jako starsi radni, jako Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Wiem, że dzisiaj będzie bardzo ważny punkt dzisiejszych obrad, ponieważ to będzie zlecenie analizy potrzeb młodzieży województwa zachodniopomorskiego. To na pewno też będzie dla nas taką inspiracją i to będzie ciekawy materiał do analizy analizy, w jakim kierunku właśnie województwo zachodniopomorskie powinno się rozwijać, tak aby młodzież zostawała w naszym regionie, tak żeby młodzież w naszym regionie pracowała, zdobywała doświadczenie i żeby tutaj właśnie zakładali swoje rodziny, nie wyjeżdżając do innych sąsiednich województw. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję otrzymania grantu. Dziękuję Młodzieżowemu Sejmikowi za właśnie tą inspirację, ponieważ ten pomysł stworzenia tych grantów to właśnie wyszedł od młodych osób. Także panie przewodniczący, panie Maćku, bardzo serdecznie dziękuję panu i całemu Sejmikowi. Mam nadzieję, że te pieniądze zostaną bardzo dobrze z pożytkiem dla młodzieży, koszalińskiej młodzieży, że one zostaną dobrze wydane.
15: Ja się bardzo cieszę, że po 10 latach niebytu została zreaktywowana Młodzieżowa Rada Miasta. Widzę tutaj grono młodych ludzi, którzy naprawdę aktywnie, bardzo aktywnie uczestniczą w życiu publicznym, bardzo aktywnie, prężnie działają, pozyskują też środki finansowe, jak widać, skutecznie. Te 5 tysięcy zostaną przeznaczone na zorganizowanie debaty oksfordzkiej. No, bardzo ważny temat dzisiaj, szczególnie w dzisiejszych czasach, dotyczący sztucznej inteligencji. Także tutaj o szczegółach projektu opowie inicjatorka Dominika Śmidecka. Zapraszam.
16: Dominika Śmidecka, wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Koszalin. Jak wspomniała pani prezydent, byłam właśnie inicjatorką w sumie złożenia pomysłu na projekt, na dofinansowanie. Jak to wyglądało od zaplecza? Stworzyliśmy zespół i wspólnie z całą radą zastanawialiśmy się nad tym, co warto byłoby zrealizować, jaki wybrać temat, tak aby był on dobry dla młodzieży, tak żeby był on znaczący. I po wspólnych konsultacjach zdecydowaliśmy się na wybór tematu granice inteligencji. Jest on trochę przewrotny, ale w zasadzie odnosi się do sztucznej inteligencji. Zdecydowaliśmy się na ten temat dlatego, że jak wszyscy wiemy, sztuczna inteligencja w dzisiejszych czasach wchodzi w większość obszarów naszego życia, zaczynając od szkoły, przez pracę, administrację, w zasadzie wszystkie. I tak jak wszystko, niesie ona za sobą pewne szanse, ale również zagrożenia, dlatego chcielibyśmy, aby młodzi ludzie mogli w kulturalnej debacie podczas dyskusji z merytorycznymi argumentami podebatować na ten temat i chcemy, aby edukowali się oni właśnie w tym zakresie, bo uważamy, że jest to temat bardzo ważny.
17: Maciej Dąbrowski, przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Bardzo się cieszę, że pierwszy raz w historii Młodzieżowego Sejmiku, tej naszej 20-letniej historii, udało nam się zorganizować sesję w Koszalinie, sesję wyjazdową. Jest to dla nas bardzo wielkie wydarzenie, dlatego że odkąd powstała Młodzieżowa Rada Miasta Koszalin, widzimy, jak chętnie chcą współpracować na rzecz młodzieży w całym Pomorzu Zachodnim. Bardzo dziękuję tutaj zarządowi województwa zachodniopomorskiemu, pracownikom Urzędu Marszałkowskiego oraz wszystkim zaangażowanym w projekt Pomorze Zachodnie Młodych, który obejmował granty młodzieżowe w wysokości 5000 zł na projekt. Teraz razem z Młodzieżową Radą Miasta Koszalin uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 10000 zł na zorganizowanie gali aktywności młodzieży Pomorza Zachodniego. To tutaj w Koszalinie w listopadzie przyjedzie najaktywniejsza młodzież samorządów uczniowskich i młodzieżowych rad. To tutaj będziemy wybierać najważniejsze inicjatywy, które powstały, inicjatywy młodzieżowe, które powstały na Pomorzu Zachodnim. I cieszę się, że pierwsza edycja, która odbyła się w Goleniowie, była tak wielkim sukcesem dzięki naszej wspólnej determinacji i pracy. I tak bardzo cieszę się, że druga edycja właśnie tutaj w Koszalinie, w tak szczególnym miejscu, jeżeli chodzi o tą reaktywację Młodzieżowej Rady, będziemy mogli tutaj tą galę zorganizować. Mam nadzieję, że ten grant na zorganizowanie debat oksfordzkich, które także my jako Sejmik bardzo często organizujemy we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, posłużą jako naprawdę bardzo dobre zabezpieczenie do rozmowy na temat tak ważny i tak szczególny, jakim jest sztuczna inteligencja.
18: Franciszek Dudek, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Koszalin i radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Wybraliśmy temat sztucznej inteligencji, ponieważ wszyscy świadomie wiemy, że jest to temat, który najbardziej nas dotyczy w zbliżającej się przyszłości. Sztuczna inteligencja jest postrzegana często jako zagrożenie na rynku pracy, w relacjach międzyludzkich, w dziedzinie kultury i sztuki. Ale sztuczna inteligencja nie jest tylko zagrożeniem, jest też szansą. I my musimy jako młodzi ludzie nauczyć się tę szansę wykorzystywać. Dlatego z tego powodu zdecydowaliśmy się na ten temat do naszych debat oksfordzkich. Ale LBTS Płockie to nie tylko nauka o kultury wypowiedzi, która nam bardzo brakuje, ponieważ obecna debata wypowiedzi w naszym kraju leży na dnie i jest to sytuacja, którą musimy bardzo szybko zmienić. Więc jako młodzi chcemy poruszyć te dwa ważne zagadnienia, tak aby przyszłość była lepsza.
17: Dzień dobry Państwu, Jakub Szochłowicz, wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Temat sztucznej inteligencji, temat aktualny, temat wciąż obecny w mediach, w środowisku publicznym, jak i również w edukacji, która jest potrzebna na tematykę sztucznej inteligencji, więc tutaj wielki ukłon w stronę Młodzieżowej Rady Miasta Koszalin za pomysł organizacji właśnie debaty oksfordzkiej w tematyce sztucznej inteligencji. Wielkie brawa za to, grant w wysokości 5000 zł, projekt Pomorze Zachodnie Młodych. Jest to projekt, który tak jak już wcześniej wybrzmiał tutaj z ust pana marszałka, z ust Macieja, pana przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku, był projektem potrzebny, był projektem, który jest potrzebny dla młodych na Pomorzu Zachodnim, aby realizować swoje własne autorskie inicjatywy i ten budżet w kwocie 100 tysięcy złotych jest wystarczającym na ten moment budżetem, aby młodzi młodzieżowe rady z Pomorza Zachodniego mogły właśnie te swoje inicjatywy realizować. Dziękuję.
7: Przypomnijmy, wielka gala z udziałem najaktywniejszych uczniów z całego województwa zachodniopomorskiego odbędzie się w Koszalinie w listopadzie, a materiał przygotowała Oliwia Kisielewska.
13: SK Koszalin.
7: Na początku lipca Kołobrzeg będzie atrakcją na kulturalnej mapie Pomorza. Odbędzie się tam festiwal ICU 2026, wydarzenie łączące literaturę, film i muzykę. Atrakcje zaplanowano w różnych częściach miasta, przy Latarni Morskiej, na scenie Portu Pasażerskiego, w Regionalnym Centrum Kultury, w Kinie Wybrzeże i Baszcie Lądowej. Otwarcie festiwalu 3 lipca. O szczegółach prezydent Anna Mieczkowska, dyrektor Instytutu Kultury i Promocji Marta Ostapiec i wiceprezydent Ilona Grendas-Wójtowicz.
19: Kołobrzeg jest w bardzo ważnym momencie swojej kulturalnej drogi. Festiwal ICU, który już za chwilę zagości w przestrzeniach naszego miasta, jest tego dowodem. Kołobrzeg, przygotowując się do wielkiego wydarzenia, które będzie miało miejsce w roku 2028, stawia na kulturę, na otwartość, na dialog, na współpracę i na kreatywność. To, co wspólnie udało nam się wypracować, ten tytuł Polskiej Stolicy Kultury w roku 2028, jest to efekt pracy nie tylko nas, samorządowców, jest to efekt pracy naszych instytucji kultury, ale również mieszkańców, którzy bardzo mocno zaangażowali się i udowodnili, że oprócz tego, że jesteśmy największym w Polsce uzdrowiskiem, oprócz tego, że bardzo chętnie odwiedzają nas turyści, by spędzać tu wakacje, mamy przestrzeń do tworzenia i do budowania ambitnej, nowoczesnej kultury. I właśnie ten festiwal ICU jest tego dowodem. 3 i 5 lipca będą to dni, w których na scenie zagości muzyka, literatura i sztuki wizualne.
20: Zainaugurujemy trzecią już edycję festiwalu ICU, Ja Może Ty. Uczynimy to o godzinie 17.30 wernisażem, który realizujemy wspólnie z Uniwersytetem Artystycznym Magdaleny Abakanowicz z Poznania. Co pokazuje, że to nie tylko różne formy sztuki, ale też przede wszystkim dialog. Tego też wieczora zaproponujemy Państwu performers w wykonaniu Jany Szostak oraz Kołobrzeskiego Stowarzyszenia Poetów, czyli Poezja Żywa. Też tego wieczora zakończymy całość koncertem duetu Magdaleny Popławskiej oraz Michała Pepola. I na ten wieczór koniec, natomiast następnego dnia już od godziny 11 przenosimy się do Baszty Lądowej, gdzie Piotr Siemion przeprowadzi zarówno wykłady literackie, jak i zdradzi arkana sztuki literatury. Następnie zapraszamy do Kina Wybrzeże, gdzie prezentować będziemy film Franz Kafka w reżyserii Agnieszki Holland i tuż po nim takowe spotkanie poprowadzi kołobrzeżanka Emanuela Czelatka właśnie z panią Agnieszką Holland. Wieczorem zapraszamy tu na scenę do Portu Pasażerskiego, gdzie rozpoczniemy od koncertu Trupa Trupa, który to jest muzyczną ilustracją tego właśnie filmu Franz Kafka. Dalej zaprosimy na ICU Orkiestra wraz z Wasilewski Trio pełen koncert. O 21.50 zaprosimy z kolei na kolejną odsłonę Lighthouse Actu, który to jest taką sztuką wizualną ilustrującą kolejny element, który piszemy centralnie i specjalnie na 28 rok. W niedzielę z kolei zapraszamy przy latarni. Nasze Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów ponownie umili nam czas. Będą mieli szereg aktywności związanych z wierszami dla dzieci. Następnie w sali Regionalnego Centrum Kultury zaprezentujemy film Good Boy oraz spotkanie właśnie z panem Janem Komasą, które będzie tuż po projekcji filmu. A wieczorem zakończymy mocnym akcentem na scenie głównej tutaj właśnie w porcie koncertem Smolika, Keba Foxa oraz Krzysztofa Zalewskiego. Wszystkie pokazy będą otwarte, natomiast będą obowiązywały wejściówki i one będą do pobrania zarówno w górze, jak i w naszych punktach informacji turystycznej.
0: Myślę, że program na tyle ciekawy, że przyciągnie wiele osób w różnym wieku, tak mieszkańców, jak i odwiedzających nas gości. Aczkolwiek zanim rok 2028, zanim Polska Stolica Kultury, gdzie jako miasto będziemy chcieli przez 12 miesięcy opowiadać, tworzyć opowieść w 12 odsłonach, w odsłonach różnych rodzajów kultury, sztuki i wciągać tak widzów, ale też osoby zaangażowane w przygotowanie programu, w to, abyśmy nie znudzili się tym obrazem, który będziemy próbować przedstawiać na różne formy. Jeszcze przez 20 dni jest wystawa fotografii poświęcona ratownictwu morskiemu, ale już w lipcu zapraszamy na wystawę rzeźby przygotowaną przez Uniwersytet Artystyczny imienia Magdaleny Abakanowicz z Poznania. To dzięki współpracy Kobrzyskiego Instytutu Kultury i Promocji właśnie z tą uczelnią wyższą. To jest kolejny projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Artystycznym. A w sierpniu zaprosimy ponownie na wystawę fotografii, ale tym razem będzie ona inspirowana historią naszych kołobrzeskich zawodów Planet Baltic Soup Race. Zawody, które przyciągają uwagę nie tylko osób z Polski, ale też spoza jej granic i z roku na rok liczba zawodników, uczestników tychże jakże widowiskowych zawodów wzrasta. Zapraszamy też do Latarni Morskiej i do tego, aby cyklicznie uczestniczyć w różnych odsłonach, wystawach, które się tutaj pojawiają. Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia podczas festiwalu ICU.
21: Inauguracja festiwalu 3 lipca o 17.30 przy Latarni Morskiej w Kołobrzegu. Festiwal potrwa do 5 lipca. Materiał Agnieszki Górskiej.
13: SK Koszalin.
21: Światłana Cichanouska, białoruska opozycjonistka i przewodnicząca Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego, została laureatką tegorocznej Międzynarodowej Nagrody Króla Eryka Pomorskiego. Ceremonia wręczenia odbyła się w Darłowie, ale kapituła nagrody już myśli o przyszłorocznej 5. edycji wyróżnienia. Prawdopodobnie dojdzie też w przyszłości do otwarcia w celach naukowych sarkofagu króla Eryka Pomorskiego, który spoczywa w darłowskim kościele mariackim.
22: Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa.
23: Dopiero co opadł kurz po kolejnej edycji nagrody, Międzynarodowej Nagrody Króla Eryka Pomorskiego. Światłana Cichanouska zdobyła tym razem tę nagrodę. Wszystko się udało? No chyba oprócz pogody, bo pogoda była niestety kapryśna, trzeba było imprezę przenieść z dziedzińca zamku do kina Bajka.
22: Tak, ale mimo tych utrudnień dopisali zaproszeni goście, luminarze środowisk kulturalnych, politycznych, którzy przyjechali z Polski. Przyjechała sama laureatka, dla której ta nagroda to był ważny moment podniesienia tego sztandaru demokratycznej, prounijnej Białorusi, która, jak mamy nadzieję, nastąpi po zakończeniu reżimu Łukaszenki. Ale był to również dla pani Światłany taki króciutki wypoczynek nad morzem. Była ze swoimi dziećmi, bardzo intensywnej pracy, którą Cichanouska prowadzi na arenie międzynarodowej. To były 2 dni takiego troszeczkę wyciszenia, więc bardzo się cieszę, że miasto Darłowo było takim też miastem, które na pewno zapadnie jej w pamięć z tego powodu, że mogła spędzić kilka chwil ze swoimi dziećmi.
23: Panie burmistrzu, no ale kapituła tego medalu cały czas, można powiedzieć, pracuje. Pewnie już powoli się zastanawiacie, komu w przyszłym roku przyznać taką nagrodę.
22: Tak, ja przypomnę, że oprócz redaktora Adama Michnika na czele kapituły stoi marszałek województwa zachodniopomorskiego, pan Olgierd Geblewicz, jest były ambasador Polski w Berlinie i w Paryżu, pan Andrzej Byrd, jest ksiądz profesor Alfred Wierzbicki, jest znany w Szwecji historyk, publicysta Herman Lindqvist, jest wieloletni pierwszy zastępca redaktora naczelnego Wyborczej, pan Jarosław Kurski, jest pani Maria Anna Potocka, krytyczka sztuki, pani redaktor Magdalena Czysz, moja skromna osoba, więc to jest szerokie grono osób, które już oczywiście rozmawia. Formalnie będziemy mieli jesienią posiedzenie kapituły, które zadecyduje o tym, ale myślę, że są głosy podzielone. Część członków kapituły myśli o nagrodzeniu Skandynawów, pani pani premier Danii, która postawiła weto pewnym żądaniom dotyczącym Grenlandii. Niedawno Szwecja i Finlandia weszła do NATO, więc to jest ważny element bezpieczeństwa europejskiego i tamci politycy na pewno są na tej liście nagrodzonych, ale i cały czas kapituła patrzy na wschód, również na walczącą z imperializmem rosyjskim Ukrainę. Więc trudno powiedzieć, czy wschód wygra, czy północ, ale z pewnością ta piąta już edycja Międzynarodowej Nagrody Króla Leka Pomorskiego będzie, myślę, dla kogoś, kto jest bardzo ważny dla Europy i polityki europejskiej.
23: Oprócz tych osób, które zdobywają tę nagrodę, myślę, że jednym z głównych bohaterów w ogóle Nagrody Króla Eryka Pomorskiego jest sam król Eryk Pomorski, bo to postać historyczna, postać kojarzona z królewskim, bądź to bądź miastem Darłowo.
22: Tu się urodził, tutaj jest pochowany.
23: Tak? No właśnie, a propos tego pochowania, bo sarkofag króla Eryka znajduje się w kościele mariackim w Darłowie, a wiem, że naukowcy mają zapędy, żeby otworzyć wkrótce ten sarkofag.
22: To są jeszcze takie nieoficjalne wieści, ale pan redaktor jest bardzo dobrze poinformowany. Natomiast rzeczywiście jest tak, że dzisiaj nauki historyczne mają nowe narzędzia, których jeszcze nie było kilkadziesiąt lat temu, czyli dokładne badanie genotypów DNA, na przykład właśnie osób, które zmarły bardzo dawno i wykorzystują to DNA do badania na przykład skąd dani ludzie przyszli, jakich mieli przodków. Aktualnie są różne badania dotyczące pochodzenia piastów i bardzo wzmocnione zostały tu pewne teorie dotyczące związków właśnie ze Skandynawią przy początku tej dynastii i jest grono naukowców z Uniwersytetu Szczecińskiego, które chciały przebadać gryfitów, ten książęcy ród, który panował na Pomorzu przez ponad pół tysiąca lat, to jest znacznie dłużej niż trwała dynastia Piastów czy Jagiellonów. I jednym z tych takich prominentnych przedstawicieli jest król Eryk i prawdopodobnie jego doczesne szczątki, które znajdują się w kościele mariackim w Darłowie, być może mogą posłużyć do wyjaśnienia, skąd się wzięli gryfici na Pomorzu. Czy oni coś mają wspólnego z Piastami, czy może to jest zupełnie oddzielna dynastia tutaj pochodzenia słowiańskiego, a może właśnie są związani z wikingami, którzy w tym basenie Morza Śródziemnego po obu stronach Morza Bałtyckiego byli bardzo aktywni.
23: Czy wiadomo mniej więcej kiedy mogłoby dojść do takich badań?
22: To jeszcze jest chyba za wcześnie, ale być może w przyszłym roku mogłaby taka ekipa badawcza po uzyskaniu stosownych zgód władz kościelnych i państwowych przystąpić do pracy.
21: Nagroda króla Eryka Pomorskiego przyznawana jest osobom, które swoją działalnością przyczyniają się do budowania dialogu, pokoju i współpracy między narodami Europy. W poprzednich latach jej laureatami byli m.in. profesor Jerzy Buzek i Aleksander Kwaśniewski. Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
13: SK Koszalin.
21: Władze Mielna zachęcają do zakładania mieleńskiej karty mieszkańca. Zaczęła działać rok temu. Właściciel karty może liczyć na zniżki, na organizację imprez okolicznościowych, rabaty w lokalach gastronomicznych, a także bezpłatne parkowanie. Z karty można korzystać za pomocą aplikacji na smartfony lub w sposób tradycyjny.
1: Mirosława Dywik-Koza, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Mielnie. Ta karta, mieleńska karta mieszkańca, funkcjonuje już od roku i cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Co należy zrobić? Przede wszystkim należy zarejestrować się. Jest dedykowana strona mKarta. Tam wchodzimy w profil, pobieramy aplikację i przechodzimy całą drogę rejestracji. Oczywiście ważne jest to, żeby podatki zostawiać w gminie Mielno. To jest priorytetem. Ale to nie wszystko, bo też są plusy takiej, posiadania takiej karty. Przede wszystkim zniżki bardzo duże na nasz wewnątrzgminny transport publiczny. 5 zł kosztuje wówczas bilet bez względu na długość linii i ilość kursów. Więc myślę, że cena jest konkurencyjna. To po pierwsze. Po drugie, mnóstwo zniżek, jeśli chodzi o różne kategorie. Gastronomia, sport, turystyka, transport, jak już wspomniałam, rekreacja. Wszystkie kategorie, które możemy oferować, są w tej karcie. Ponadto też alerty, jeśli chodzi o pogodowe, o ostrzeżenia. Cały program Mieleńskiego Lata Artystycznego też jest umieszczany. Ważne wydarzenia z życia gminy, czyli w pigułce całe życie gminy jest w jednej aplikacji. Ale istnieje też oczywiście możliwość przyjścia do Urzędu Miejskiego i tam założenia karty, otrzymania ją w formie plastikowej. Dla osób, które może mają jeszcze problem z poruszaniem się w przestrzeni internetowej, to też taką kartę. ofertę z pełnymi zniżkami są. Zapraszamy też partnerów, bo oczywiście druga strona to też partnerzy, którzy oferują swoje usługi, bonusy z odpowiednią zniżką. W aplikacji mamy już zarejestrowanych ponad 1200 osób. To jest dużo, myślę, na gminę, która ma łącznie wszystkich mieszkańców ponad 4000. Jest to bardzo fajny produkt, myślę, że na czas dostosowany. Pracujemy też na tym, aby w aplikacji znalazła się karta dla turysty.
2: No właśnie jeszcze o tę kartę dla mieszkańca spytam, czy są też jakieś zniżki, jeśli chodzi o strefy płatnego parkowania?
1: Tak, mieszkańcy nasi mają darmowe strefy płatnego parkowania. Należy wówczas się zgłosić do Urzędu Miejskiego, wypełnić odpowiednie dokumenty, okazać dowód rejestracyjny pojazdu. Cała ścieżka opisana jest na stronie dedykowanej. Zapraszam Państwa, odsyłam, a jeśli nie, to wszystko w Urzędzie Miejskim. Odpowiednia osoba patronuje i obsługuje mieleńską kartę mieszkańca.
2: Też w ubiegłym roku pojawiła się taka mieleńska karta turysty. Czy w tym roku też będzie obowiązywała?
1: Pracujemy nad tym, aby ją wdrożyć do aplikacji, żeby system jakby mógł pobierać tą kartę. Postaramy się, aby ją uruchomić jeszcze w tym roku, ale mamy jeszcze inne obowiązkowania, więc jeśli będą takie informacje, na pewno je Państwu przekażemy.
2: Czyli mówiąc tak, w tym roku jeszcze w wakacje nie będzie ta karta hulała, sprzężona z tą aplikacją?
1: Z aplikacją na pewno nie. To są techniczne problemy, nad którymi musimy jeszcze popracować, to trochę unowocześnić.
2: A taka tradycyjna karta turysty?
1: Nie, zrezygnowaliśmy z takiej tradycyjnej. Jedyną jakby po rozmowach, po obserwacji ruchu turystycznego stwierdziliśmy, że tylko ta karta w aplikacji ma rację bytu. Jeśli chodzi o ogłoszenia, o takie ostrzeżenia, myślę, że takie produkty teraz, które funkcjonują w dobie mediów współczesnych, mają szansę istnienia w aplikacjach.
21: Na wydanie mieleńskiej karty mieszkańca trzeba poczekać do 14 dni. Mieleński Urząd zachęca mieszkańców do pobrania na swoje smartfony aplikacji M-Mieszkaniec. Materiał Marcina Kiecy.
13: SK Koszalin.
21: Tysiące wyszkolonych tancerzy i marka, która stała się taneczną wizytówką Koszalina. Studio tańca Pasja to już 2 dekady, odkąd rodzeństwo Wioleta Wojciechowicz i Robert Rowiński postanowiło zarażać mieszkańców regionu swoją taneczną energią. Od hip-hopu i akrobatyki, aż po prestiżowy taniec towarzyski. Pasja to dziś miejsce, gdzie profesjonalizm spotyka się z rodzinną atmosferą. O początkach szkoły, najpiękniejszych momentach i o tym, jak taniec zmienia życie koszalinian, Oliwii Kisielewskiej opowiedzieli założyciele studia.
3: Pasja, 20 lat działalności, no jest to piękna historia, jubileusz w tym roku. Chciałabym, żebyście opowiedzieli troszeczkę o studiu, o tym, jak to się zaczynało, o takich najlepszych momentach.
4: Najlepszych momentów jest mnóstwo, co tydzień je jakby odbieramy, bo rzeczywiście stworzyliśmy atmosferę w studio tańca Pasja, która jest no bardzo taka radosna, szczęśliwa, pogodna, a to przede wszystkim rodzinna, bo my tworzyliśmy Pasję jako rodzinny biznes. Wioleta jest moją siostrą, więc jesteśmy rodzeństwem, które postanowiło realizować się taneczne. Moja siostra kiedyś tańczyła, więc ma doświadczenie, jeżeli chodzi o taniec, a ja jeszcze nie przestałem, więc tanecznie z Pasją przechodzimy nasze życie. Wiola zajmuje się bardziej organizacyjnymi sprawami i głównie zajmuje się takimi organizacyjnymi sprawami, jak organizację turnieju, jest menadżerem też studia. Ja bardziej zajmuję się artystyczną częścią i tych widowisk i tak naprawdę Pasji z całego studia, więc oczywiście mamy fantastyczną kadrę, młodą kadrę, która cały czas my ich rozwijamy i oni przekazują swoją wiedzę dalej, więc to też jest bardzo fajne. No i mamy taką naprawdę rodzinną atmosferę. Zaczęło się to 20 lat temu i jest co świętować. Tak naprawdę z naszego ramienia studia tańca Pasja wykształciliśmy mnóstwo tancerzy, którzy tańczą po świecie i to jest tak naprawdę duża duma, ale nie mówimy, że to trzeba jeździć po świecie i tańczyć po świecie, bo nasze koszalińskie pary również jeżdżą na świecie i są czołowymi polskimi parami, więc naprawdę mamy się czym pochwalić w tańcu towarzyskim, ale w innych formach tanecznych również, czy w akrobatyce, czy w tańcu nowoczesnym. No rzeczywiście tych wyników i tych osiągnięć jest bardzo dużo, co nas bardzo, bardzo cieszy i jakby no napiewa nas.
3: Ja jeszcze tak organizacyjnie może zapytam właśnie, jak funkcjonuje wasza szkoła, w sensie jakie macie grupy, jak można do was dołączyć?
6: W studiu tańca Pasja można uczyć się już od 3 roku życia, więc ten wachlarz tych usług jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duży. Często taki trudny nawet do wyboru, ponieważ jest tych form tanecznych bardzo dużo. Ponowoczesne formy taneczne. Bardzo teraz popularna jest akrobatyka powiązana z tańcem, więc jest dużo takich zajęć obecnie w Pasji. Taniec towarzyski, co oczywiście jest zawsze domeną naszego studia, już można od 5 roku życia rozpocząć taką przygodę z tańcem towarzyskim. Inne formy taneczne, nowoczesne formy taneczne, hip-hop, zajęcia dla osób dorosłych, dla pań, z latino, w parach, nowożeńcy, pro-am, gdzie profesjonalista tancerz tańczy z amatorem. Więc tych form i tych możliwości spędzania czasu z tańcem jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Także zachęcam do takiego spędzania czasu, do takich zajęć dla dzieci pozaszkolnych, ponieważ no, na przestrzeni tych lat ostatnich widzimy, że rzeczywiście taniec bardzo mocno wzbogaca dzieci, czy taniec, czy gimnastyka, czy akrobatyka. To jest coś, czego dzieci naprawdę w tych czasach bardzo mocno związanych z mediami i z elektroniką jak najbardziej potrzebują tego ruchu i tego takich spotkań z dziećmi i młodzieżą.
4: Co jest bardzo istotne w ogóle, to stworzyliśmy taki autorski program artystyczny, że u nas dzieci się zaczynają rozwijać poprzez zapisanie od najmłodszego roku życia tak naprawdę i włączamy jakby wszystkie elementy tańca. I to dziecko, które rzeczywiście już ma styczność po pierwszym, po drugim roku życia z tańcem, może sobie dobrać swój rodzaj tańca i rozwijać się w przestrzeni i w dziedzinie, którą pragnie. A tak naprawdę Studio Tańca Pasja zapewnia wszystkie te dziedziny. Więc to nas wyróżnia na rynku koszalińskim, ponieważ u nas są wszystkie formy taneczne, bo taniec towarzyski, hip-hop, taniec nowoczesny, akrobatykę i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście to dziecko ma takie prawo wyboru i kształci się i rozwija w dziedzinie, której chce i robi to na najwyższym poziomie w mieście.
6: Ponieważ nie jesteśmy szkołą taką mocno profilowaną. Wiadomo, że gdzieś ten taniec towarzyski towarzyszy nam, ponieważ z niego się wywodzimy, natomiast nie jesteśmy profilowaną taką szkołą z jednej dziedziny, więc to rzeczywiście jest to, co udało nam się osiągnąć przez 20 lat.
3: Tych form tańca jest właśnie bardzo dużo i ja bym chciała Was zapytać, czy dalej jednak ten towarzyski jest najpopularniejszy u Was, czy coś innego już zaczyna troszeczkę wskakiwać do góry?
6: Bardzo jest to podzielone. Ostatnim czasem znowu taniec z gwiazdami bardzo mocno stał się popularny i to jest też tak, że jaka fala jest gdzieś w mediach, taka fala też jest troszeczkę u nas, ale bardzo można powiedzieć, że u nas jest pół na pół. Połowa tańca towarzyskiego, a druga połowa to są inne formy taneczne połączone też z tą akrobatyką. Natomiast cieszy nas bardzo mocno, że taniec towarzyski wraca do takiej naprawdę świetności, bo rzeczywiście zainteresowanie w tym sezonie tanecznym tańcem towarzyskim było bardzo, bardzo duże.
4: Można też powiedzieć ze względu na to, że rzeczywiście domeną jest taniec towarzyski, tylko ze względu na to, że ja z moich jakby osiągnięć tanecznych jako dyrektor artystyczny szkoły tańca, no rzeczywiście bardzo kierunkuję te osoby, które rzeczywiście decydują się na taniec towarzyski i mają bardzo dużo takich możliwości, a przede wszystkim też kontaktów, bo umówmy się, że rzeczywiście można tańczyć, ale też trzeba wiedzieć, gdzie występować, jak występować, w jakich turniejach brać udział, żeby osiągnąć sukces. No jednak ja przetarłem tę drogę w Koszalinie. Myślę, że nikt tak nie przetarł tej drogi, więc a ja jeszcze dalej jestem czynnym tancerzem. Mam kilka projektów w głowie, które chciałbym jeszcze zrealizować, nie omijając przy tym Koszalina, więc zapraszamy do Studia Tańca Pasja.
21: Wszystkie informacje o aktualnych grupach i zapisach znajdziecie na mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Studia Tańca Pasja.
5: SK Koszalin News.
21: Po zakończeniu remontu ulicy Zwycięstwa w centrum Koszalina, tutejsi radni Prawa i Sprawiedliwości mają koncepcję poprawy jednego z zapomnianych, a urokliwych zakątków przy zabytkowym budynku Poczty Głównej. Plac Wolności, bo o nim mowa, z nieciekawego parkingu miałby stać się miejscem spotkań, wypoczynku i relaksu. Natomiast kierowcy znaleźliby ponad 100 miejsc w parkingu podziemnym. Dodatkowo nowy obiekt może stać się też ewentualnym miejscem schronienia, na budowę którego można pozyskać dodatkowe środki finansowe na obronność.
8: Miłosz Rzęczewski, radny Prawa i Sprawiedliwości. No jeżeli chodzi o plac, to właściwie tylko ta nazwa może się kojarzyć z placem, ponieważ on na dzień dzisiejszy kryteriów placu jeszcze nie spełnia. Pokażemy właśnie koncepcję, jak można zagospodarować to miejsce. Widzimy przede wszystkim dominującej części parking. W sumie mieści 36 samochodów. Nie jest to przestrzeń, w której chcielibyśmy spędzić miło czas, choć ma taki potencjał. Chcemy ten potencjał wykorzystać. Nasza koncepcja w założeniu ma wyeliminować zupełnie miejsca parkingowe na samym placu i dzięki temu odzyskujemy cały ten teren. Po wschodniej i po zachodniej stronie mamy dużo przestrzeni właśnie takiej rekreacyjnej, do spacerowania, do tego, żeby spędzić tam miło czas, żeby wypocząć. zacząć, mamy dużo rozproszonej zieleni, a jednocześnie jest tak przemyślana, że komunikacja i po przekątnych, i wzdłuż, i wszerz jest bardzo komfortowa i ergonomiczna. Jeżeli chodzi o komunikację kołową, to ona pozostaje właściwie bez większych zmian. Te dwie główne osie Zwycięstwa i ulica Andersa połączone są, tak jak jest to obecnie, łączącą dwa pasy, z tym, że następuje jedna niewielka zmiana jakby na zewnątrz, a mianowicie po wschodniej i po zachodniej stronie widzimy wjazd i wyjazd do parkingu podziemnego. Również ta klatka schodowa, która jest w północno-zachodniej części, ona też służy do tego, żeby zejść właśnie na dół do parkingu podziemnego. Prędzej czy później no musimy go też wyremontować, bo o to po prostu prosi. Wyprzedzamy jakby fakty i pokazujemy, co należałoby zrobić w pierwszym kroku, a więc chodzi o parking podziemny, do którego wjeżdżamy i wyjeżdżamy tymi dwoma wjazdami. Parking podziemny, w zależności od potrzeb mieszkańców, można podwoić ilość tych kondygnacji. Automatycznie też niemalże podwoi się liczba miejsc postojowych. Na tej koncepcji mamy 111 miejsc parkingowych dla samochodów i 6 miejsc dodatkowych dla motocykli. Gdybyśmy zrobili jeszcze jedną kondygnację, no to może nie dwukrotnie, ale niemalże dwukrotnie byśmy mogli podwoić. Oprócz tego, jeżeli chodzi o drugą kondygnację podziemną, to mamy też możliwość zrobienia, co jest niezwykle ważne w dzisiejszych czasach, zrobienia bunkru. Są na to specjalne państwowe fundusze i o to też by można było się właśnie postarać, żeby ten obiekt służył nam też nie tylko w takiej codziennym użytkowaniu, ale też dla potrzeb bezpieczeństwa. Dodam tylko, jeżeli chodzi o samą funkcjonalność

0: trzeba zobaczyć, czy w ogóle jest wola samych władz na coś takiego. A finansowanie po otwarciu sprzed 2 lat z środków KPO, no myślę, że powinno się znaleźć. Jeżeli byśmy budowali faktycznie budynek na zewnątrz, który musiałby mieć solidne fundamenty, no to wtedy mamy większy problem. Ale jeżeli się wkopujemy w ziemię, czyli wymieniamy i tak grunt, no to już wtedy tego problemu nie ma. A poza tym tutaj jest teren dosyć dobrze umocowany, także jeżeli chodzi o geotechniczną sprawę, to dobrej kondycji do tego, żeby budować. Zresztą widać to po tych budynkach, które tutaj stoją.
1: Artur Wiśniewski, przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. To jest też jakby pewne spełnienie takiego zobowiązania, które deklarowaliśmy na początku tej kadencji, że będziemy starali się być opozycją konstruktywną, a więc nie tylko nastawioną na to, że krytykujemy prezydenta, że wskazujemy to, co złe, ale będziemy chcieli też z pewnymi swoimi propozycjami wychodzić. I to jest jedna z tych propozycji. Oczywiście ona może się ziścić dopiero w momencie, kiedy będzie taka wola przebudowy tego, ale tak jak Miłosz wspomniał, potencjał placu jest duży, potrzeba też jest taką naglącą tutaj, żeby to wszystko zmienić. Środki finansowe oczywiście trzeba szukać, ale tak jak tu też Miłosz wspominał, są środki związane z bezpieczeństwem, a on może być tutaj w pewien sposób wykorzystany jako właśnie do takich celów zabezpieczenia mieszkańców w różnych sytuacjach, więc myślę, że ten montaż finansowy gdzieś powoli by się próbowało złożyć, ale najpierw musi być przede wszystkim wola tego, że ten temat władze miasta będą chciały podjąć, a tak jak Miłosz zadeklarował, no od tego momentu jesteśmy otwarci na to, żeby ten projekt panu prezydentowi przekazał.
2: To tylko koncepcja zmian na Placu Wolności. Koszalińscy radni Prawa i Sprawiedliwości przedstawią ją koszalińskim włodarzom. Czy dojdzie do modernizacji placu? Czas pokaże, a tematem zainteresowała się Agnieszka Górska.
3: SK Koszalin.
2: Ponad 30 najlepszych zawodników i zawodniczek z całego kraju oraz pokaz niesamowitych możliwości ludzkiego ciała. W Koszalinie trwają przygotowania do Mistrzostw Polski Street Workout CITE. Impreza odbędzie się na początku lipca. Jakie atrakcje czekają na widzów? O tym Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszymi gośćmi.
4: Dawid Kowalczyk, Calisthenics International Athlete Expo.
5: Witam serdecznie, z tej strony Klaudia Ludwikowska, tak samo jak Dawid, organizator CITE.
6: Organizujecie Mistrzostwa Polski Street Workout CITE. Powiedzcie nam, na czym dokładnie polegają te zawody, tak żeby nasi słuchacze zrozumieli dokładnie, o co w nich chodzi.
4: Zawody Freestyle Mistrzostwa Polski CITE 2026 rozbijają się na 2 kategorie, freestyle kobiet oraz freestyle mężczyzn. U facetów mamy 24 uczestników, u kobiet będzie uczestniczek 9.
6: O co w ogóle w tym freestylu chodzi? Myślę, że wiele osób może to interpretować jako taniec. I żebyśmy tak dokładnie wytłumaczyli, o co w tym freestylu właśnie podczas tych zawodów będzie chodziło.
4: Street Workout Freestyle to są określone figury dostosowane do poziomem trudności do punktacji. Za każdą figurę zawodnik lub zawodniczka dostaje określoną liczbę punktów, która później sumuje się w rundach finałowych albo eliminacyjnych.
6: Jakie na przykład figury mógłbyś nam opowiedzieć o tych figurach, które będą mogli nasi słuchacze zobaczyć podczas tych zawodów?
4: Myślę, że jedną z najpopularniejszych figur to będzie full plunge. To jest, można powiedzieć to najprościej dla przeciętnego słuchacza, pump cut, natomiast nogi mamy w powietrzu. Oraz front lever to jest wyciągnięcie w pozycji tak jakby do leżenia, natomiast nie dotykamy ciałem tutaj nigdzie, nie mamy punktu zaczepienia poza rękoma. Dla uczestników będziemy przewidywać dodatkowe atrakcje, konkursy, czy to organizowane przez nas, czy przez naszych partnerów.
2: Mistrzostwa Polski Street Workout CITE odbędą się 4 lipca w hali koszalińskiego Bronka.
3: SK Koszalin.
2: Od ponad dekady udowadniają, że niemożliwe nie istnieje, a każda nawet najmniejsza złotówka ma realną moc zmieniania świata. Wolontariusze Koszalińskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Magia malują szarą szpitalną rzeczywistość na kolorowo i dają rodzinom w kryzysie to, co najważniejsze, poczucie, że nie są sami. Jak z grupy zapaleńców zrodziła się machina niosąca bezinteresowną pomoc, dlaczego ich działalność naprawdę jest magiczna, o tym z naszymi gośćmi rozmawiała Oliwia Kisielewska.
7: Nazywam się Krystyna Struś, jestem byłą wolontariuszką Fundacji Pomocy Dzieciom Magia, której poświęciłam 10 lat swojego życia.
8: Jestem Ewelina Kolbusz, jestem aktualną wolontariuszką Fundacji Magia.
9: Anna Kukiełka-Sługocka, wolontariusz Fundacji Magia.
6: No to zacznijmy może od tego, jak powstała Fundacja Magia. Myślę, że to jest najważniejsze. Od czego to wszystko się zaczęło?
9: Fundacja Magia rozpoczęła działalność jeszcze przed tym, zanim wyszliśmy, w cudzysłowie mówiąc, do ludzi i na rynek. Zaczęliśmy spotkania wiosną 2013 roku. Adam Jaremko zebrał grupę fantastycznych ludzi o naprawdę przeolbrzymich sercach. Ludzi, ja

0: obarczonych nad empatią, ludzi przewrażliwych, ludzi chętnych do wspierania i popychania do przodu, do rozwoju innych ludzi. I 6 grudnia na Mikołajki postanowiliśmy wyruszyć z paczkami, żeby przywitać naszych przyszłych podopiecznych. Zebraliśmy 100 paczek dla dzieciaków chorych. Dzieci, adres, namiary do dzieci dostaliśmy od mopsów i gopsów działających na terenie naszego powiatu koszalińskiego. My, wolontariusze przebrani za Mikołajów i Mikołajki, odwiedzaliśmy te rodziny, obdarowaliśmy dzieci paczkami, a w zamian dostaliśmy przeogromny uśmiech w podziękowaniu i ten początek był naprawdę magiczny.
1: Teraz to pięknie trwa i działacie naprawdę na szeroką skalę, pomagacie wielu młodym osobom, którzy tej pomocy potrzebują i też właśnie chciałam o to zapytać, w jaki sposób pomagacie, bo ta pomoc jest niesiona na wiele sposobów.
0: Przede wszystkim staramy się być wsparciem dla rodzin, żeby rodzice czuli, że nie zostali z tymi wszystkimi problemami codziennymi, z tą szarością sami, żeby czuli, że są ludzie, że są ludzie, którzy o nich myślą i chcą im dać po prostu na co dzień duży, szczery uśmiech. Pomagamy przede wszystkim, nasza działalność opiera się na tym, że wspieramy opłacanie wszelkich terapii. To są rehabilitacje, to są zajęcia z logopedami, to są zajęcia uspołeczniające.
2: Szeroko rozumiana rehabilitacja.
1: Wasz Facebook też pozwala nam zobaczyć, co robicie. Między innymi nawet malujecie pokoje szpitalne, naklejacie naklejki, żeby tym dzieciom wywołać uśmiech na twarzy. Też bym chciała, żebyście właśnie nawet o takich rzeczach powiedzieli, bo jest to piękne.
0: Akcja w szpitalu tak naprawdę powstała z zaproszenia szpitala. Zaprosili nas z zapytaniem, czy możemy coś zrobić, żeby oświetlić dzieciom trochę ten ich szary, smutny, pewnie i bolesny niejednokrotnie czas. Więc Wojtuś stanął na wysokości zadania, przygotował przepiękne, bardzo kolorowe i optymistycznie nastrajające do codzienności naklejki, którymi udekorowaliśmy salę. Nie jest to koniec naszej działalności, bo siostra oddziałowa zaprosiła nas na 4. piętro, które przeznaczyła całe dla nas. W tej chwili mamy oklejoną świetlicę. Mogliście to zobaczyć na Facebooku. Wyszło fajnie, aczkolwiek nie jest jeszcze dokończone. Jeden z gabinetów i 2 sale. Więc jeszcze został nam ogromny korytarz i pozostałe z sal. Dostaliśmy informację, że w tej chwili na koszalińskim tym oddziale szpitalnym dziecięcym sale nie mają już numerów. One się nazywają "Ja chcę być u świnki Pepy", "Ja idę na psi patrol". Także dzieciaczki świetnie to doceniły, zapamiętały. No a ja od siebie mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa, że dołożyłam małą cegiełkę do tego.
3: A ja bym chciała tylko dodać, że tak naprawdę Fundacja Magia, to co nas wyróżnia, to, że działamy tak naprawdę z dobroci serca. Wszystko, co jest wykonywane, czy tak jak oklejanie tego szpitala, to jest robione z własnych środków. Nic z konta fundacji nie idzie na takie cele. To są wszystko po prostu dobrzy ludzie, którzy chcą pomóc i chcą wspierać naszą fundację.
1: Tak, wy też bardzo mocno, myślę, zaznaczacie to właśnie, tak, że te 100% naprawdę idzie na pomoc. Tak. Nic nie
3: wszystko
1: zostaje.
3: Idzie z własnych środków, nic nie idzie z konta fundacji. Tak naprawdę to robimy to wszystko z dobroci serca naszych darczyńców, naszych przyjaciół magii.
1: U was też często przewija się takie hasło "magiczna niezapominajka". Czy możecie nam rozwinąć to hasło?
0: Jasne. Idea magicznej niezapominajki zrodziła się 3 lata temu. Pomysłodawczynią i matką tego projektu jest nasza kochana Julita Lachowska, osoba bardzo udzielająca się wszechstronnie. To ona jako pierwsza wskazała drogę do traktowania rodziny holistycznie. I to okazało się strzałem w dziesiątkę. Rodzice, którzy przyszli po raz pierwszy na nasze zaproszenie do nas, do naszej siedziby, przychodzili bardzo smutni. To ja nazywam to, że to były takie podkówki przyklejone na twarze. wyszli lżejsi, uśmiechnięci i stwierdzili, że to musi działać dalej. W tej chwili odbyły się jeszcze dwie kolejne edycje Niezapominajki. Jesteśmy świeżo po.
3: I kolejna przed nami.
0: I troszeczkę zmieniamy format tego projektu. Przy oczywiście konsultacji z rodzicami. Każdy drugi wtorek miesiąca spotykamy się na czymś fajnym dla nas. Mamy świetne pomysły, ale tutaj my mamy pomysły, ale będziemy potrzebować wsparcia, tak w cudzysłowie, od całego społeczeństwa do realizacji tego. Ja będę osobiście zwracać się o pomoc do wielu z Was zapewne. Podejrzewam, że niektórzy już wiedzą, kogo mam na myśli. Także od września startujemy z Niezapominajką cykliczną.
1: Jakoś specjalnie się trzeba zgłosić, czy właśnie wystarczy przyjść w miejsce, które na przykład na Facebooku znajdą nasi słuchacze?
0: Drzwi są otwarte dla wszystkich i serdecznie oczekujemy każdego.
1: Ja chciałam też zapytać o takie największe wyzwania fundacji. Z czym się przede wszystkim mierzycie? Czy to są właśnie środki, czy jest problem z tym, żeby te środki na przykład zebrać, żeby przez to też później nieść tę pomoc? Jakie są takie właśnie największe wyzwania, z którymi musicie się mierzyć na co dzień?
0: Bo jak nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Potrzeby niesienia pomocy są tak duże, że niestety to przerosło nasz budżet i staramy się uczynić wszelkie kroki w tym kierunku, żeby zdobyć jak największą pulę środków, żeby nieść jak najszerszą tę pomoc. Niemniej jednak zderzamy się z tą szarą rzeczywistością.
3: Wszystko idzie do góry, darczyńców mamy tyle samo, a musimy się skupić, żeby zebrać ich jak najwięcej, żebyśmy mogli pomagać większej grupie osób, bo same usługi poszły 100% średnio do góry.
1: No i wy też jako fundacja to zdecydowanie odczuwacie.
3: Tak.
0: Tak naprawdę liczy się każda złotówka. W tej chwili opieramy się głównie na takiej bazie naszych przefantastycznych przyjaciół, którzy są z nami od lat i mamy od nich w darze każdego miesiąca. Nie są to małe pieniądze, jednak potrzeby są dużo, dużo większe, dlatego ja mam takie małe, moje magiczne marzenie, żeby tych ludzi wokół nas skupiło się jeszcze więcej. Nie tylko firmy, duże przedsiębiorstwa, tylko taki mam swój mały, cichy krzyk do wszystkich ludzi, bo tak naprawdę to liczy się każda złotóweczka. I taka każda mała złotówka, niby, nawet grosik, naprawdę może uczynić cuda.
1: Właśnie, może uczynić cuda. Ja też chciałam się zapytać o waszych podopiecznych. Czy moglibyście opowiedzieć ich historię, żeby nasi słuchacze lepiej mogli je poznać? Nie mówię oczywiście tutaj o wszystkich, ale może przybliżmy jedną, dwie historie, żeby każdy się dowiedział, jak wiele też robicie, jak ważne są to historie.
4: To może ja opowiem jedną historię z początków mojej działalności, kiedy przystąpiłam do Fundacji Magia, kiedy spotkałam się z taką historią. Chłopczyk, który nie słyszał, mama niesłysząca i niemówiąca, tata niesłyszący. Jedyną osobą, która najbardziej wspierała tego chłopczyka 6-letniego, był tata. Tata mamy, czyli dziadek chłopca, przyszedł do nas do fundacji, prosząc o zafundowanie słuchawek, dzięki którym dziecko mogłoby usłyszeć. I pamiętam taki dzień, kiedy na dyżurze ten dziadek przyszedł z tym chłopcem, przedstawił się, przypomniał naszemu zarządowi, tym osobom wszystkim siedzącym na dyżurze, że to on wystąpił z takim wnioskiem i z prośbą o te aparaty słuchowe. Ja tak sobie siedząc, słuchając, to był może mój drugi dyżur w fundacji i mówi do tego wnuczka, mówi: powiedz do państwa dzień dobry. I to były jedne z pierwszych słów, które chłopiec wypowiedział. A dlaczego? Dlatego, że usłyszał, bo w jego główce coś tam się działo, ale przez to, że rodzina w większości w domu była cisza, on myślał, że tak sobie można w tej ciszy żyć. I to wywołało we mnie tak ogromne wzruszenie. No i tak zostałam na 10 kolejnych lat, wiedząc o tym, że te wszystkie nasze działania będą poczyniać. Druga historia dotyczy dziewczynki, która na moich oczach i moich kolegów wolontariuszy robiła kroki, gdzie wcześniej nie mogła. A to tylko dzięki specjalnemu aparatowi, chodzikowi, w których mogła. wykonać te kroki. I widok tych uśmiechniętych rodziców, szczęśliwych rodziców, dziadków, że ich dziecko może zrobić coś, czego do tej pory nie robiło, a nasze wzruszenie, że oto zrobiliśmy coś dobrego, a tylko takim małym zaangażowaniem, połączeniem pewnych sznureczków, tu pieniążek, tu działanie, tu coś, na co rodziców nie stać, coś, co przekracza ich możliwości budżetowe, wywołuje właśnie to uczucie wielkiego wzruszenia, że to jest taka fajna rzecz i fajne odczucie dla wszystkich dookoła, którzy to widzą, słyszą i odczuwają.
1: Myślę, że to właśnie też tak pokazuje, dlaczego warto pomagać i takie historie gdzieś się naprawdę docierają do ludzi, myślę. Także cieszę się, że powiedziałyśmy o tym. Ja też chciałam zapytać, jakie macie plany na najbliższe miesiące, może lata? Czy macie jakieś właśnie takie sprecyzowane plany? No bo organizujecie różne rzeczy. Czy są jakieś takie cele?
3: Naszym głównym celem jest zebranie większej ilości środków i na tym będziemy się skupiać i wszelkie akcje będą do tego doprowadzać. A czy nam się uda? No pewnie.
4: Ja myślę, że bardzo ważnym, istotnym rzeczą tutaj jest popularyzowanie tych naszych zadań i naszych celów statutowych, a także sposobu pozyskiwania środków finansowych. Jednym ze sposobów to jest znalezienie potencjalnego darczyńcę, który zechce wpłacić jakąś kwotę finansową, na przykład zadeklarować się na comiesięczne wpłaty i to całkiem niewielkie, bo nas satysfakcjonuje już i złotówka, o której wspomniała Ania, ale i 10 zł. Co miesiąc, tworząc taką grupę, dajemy, już mamy większą kwotę. Czyli pozyskanie darczyńców, którzy się zadeklarują na comiesięczne wpłaty, ale można i okresowo, w dłuższym terminie większe kwoty. To jest jedno. Drugie działanie to jest, to są nasze dwie skarbonki orbitalne. Skarbonki orbitalne znajdują się w dużych centrach handlowych, w jednym przy ulicy Gnieźnieńskiej, drugim przy ulicy Jana Pawła II. Można wrzucić pieniążek, który się ładnie toczy po okręgu, wpada do leja. Zapewniam każdego darczyńcę, że każda złotówka wrzucona do tej skarbonki w 100% zostanie przeznaczona na pomoc dzieciom. Tak się dzieje od początku istnienia fundacji. I to jest najpiękniejsza rzecz, jedna z wielu cech fundacji, dla których ja zaczęłam działać w fundacji.
1: Oprócz skarbonek wiem, że też jeszcze w inne sposoby można was wspierać. Można na przykład przekazać rzeczy na fundację, które później, czy one później są licytowane, czy w jakiś inny sposób zbieracie te fundusze z tych przedmiotów?
5: Tak, mamy w swoim sejfie parę bardzo wartościowych gadżetów, niemniej jednak czekamy jeszcze na większą ich pulę, żeby zrobić jakąś fajną, większą, szerszą imprezę, żeby to było z większą pompą.
4: W poprzednich latach byliśmy organizatorami, ja za to odpowiadałam, wielu koncertów charytatywnych dedykowanych konkretnemu dziecku. Wówczas pozyskiwaliśmy właśnie różnego rodzaju fanty, które były licytowane podczas tych koncertów. Udział był ogromny, zyski również ogromne, a dziecko obdarowywane mogło uczestniczyć w turnuszach rehabilitacyjnych, korzystać ze sprzętu rehabilitacyjnego, na które ta cała kwota zebrana z samego udziału w koncercie i z licytacji była przeznaczona na to konkretne dziecko.
5: W koncertach brały udział zespoły, które z całym poświęceniem i sercem, bez żadnej opłaty dla siebie organizowały tak naprawdę całe sprzęty i całe to zamieszanie.
1: Ale też widziałam właśnie sportowców.
5: Rafał zgłosił się do Adama Jaremki z propozycją zorganizowania wielkiej akcji pływania pod tytułem Płynę 48 godzin bez przerwy. Rafał podjął wyzwanie sam dla siebie, żeby przezwyciężyć swoje słabości, swoje niemoce, żeby pokazać innym, że nie ma rzeczy niemożliwych. My z wielką radością przystąpiliśmy do wspierania jego i również z tej akcji zrodziło się wiele fantastycznych, przynajmniej dla mnie, przyjaźni. Mamy kontakt do dzisiaj i cały czas dzieje się coś dobrego. A Rafał zwrócił się do nas, bo w jego sercu leży tak jakby duża odpowiedzialność za zdrowie psychiczne młodzieży. Ten temat dotknął go osobiście i przez wiele lat swojego życia nadal będzie wspierał właśnie młodzież, żeby bezproblemowo i lekko mogła iść do przodu w przyszłość.
1: No właśnie, wy też oprócz takiego wsparcia finansowego, wy wspieracie też, macie specjalistów, którzy potrafią taką pomoc psychologiczną nieść. Czy coś więcej też o tym możecie nam powiedzieć?
5: Mamy wielu zaprzyjaźnionych specjalistów. Są to fachowcy z wszelkich specjalności medycznych, psychologowie, psychiatrzy, ale nie tylko opieramy się, czy fizjoterapeuci, ale opieramy się nie tylko na działaniach od strony medycznej, czy to od strony medycyny fizycznej, czy tej duchowej, ale także opieramy się o specjalistów z dziedziny prawa. Też są bardzo potrzebni z tymi ustawowymi, że tak to nazwę, problemami. Codziennie stykają się nasi rodzice i ich dzieciaczki. Staramy się ich wspierać również od strony prawnej.
1: Ja jeszcze bym chciała bardzo dopytać o tę stronę właśnie wolontariacką, bo to jest no niesamowite, jakby pomagacie. I chciałam zapytać, jak można się do was zgłosić? Jak można też zostać wolontariuszem i dlaczego warto zostać tym wolontariuszem?
3: Zadzwonić do Ani.
5: Tak, ja jestem osobą obsługującą magiczny numer telefonu. Wszelkie kontakty można znaleźć na naszej stronie internetowej magiadzieciom.pl. Można zgłosić się do nas osobiście przy naszej siedzibie przy ulicy Szczecińskiej 25A przez 3, bądź zadzwonić do mnie, umówimy się na spotkanie, bądź po prostu napisać maila.
4: Można mieć pomysł i przyjść tak jak Rafał Grzelek przyszedł z gotowym pomysłem na działanie, na inicjatywę i my wtedy uruchomimy nasze możliwości obsługowe tego i pomyślimy, jak to dalej rozkręcić i zadziałać. I na przykład Radio SK zaprosimy do współdziałania i nagłośnienia tej inicjatywy. Można po prostu przyjść, proponując swoje dwie zdrowe rączki i dwie zdrowe nóżki i jakieś tam w główce pomysły i spróbujemy pomyśleć o tym, jak to logistycznie poukładać. Każdy sposób, każda możliwość jest dobra do zaczęcia działania. Przede wszystkim trzeba w swoim serduszku pójdę, będę coś robić. Mam pomysł, nie mam pomysłu, nie bać się. Tutaj nikt nie ocenia nikogo od jedynki do szóstki. Tu liczy się dobra chęć do działania.
5: A każde działanie jest cenne.
4: Ja korzystając z tej okazji, że mogę głośno i wyraźnie powiedzieć dziękuję wszystkim naszym darczyńcom, czyli firmom, z którymi współpracujemy, które przekazują środki, a także zespołem, które grały dla nas na koncertach, a także jako nauczycielka była, która miała możliwość mieć pod swoimi rączkami i opieką mnóstwo młodzieży szkolnej za to, że mogłam ich zachęcać do wolontariatu. Działała ekipa Magiczni Wolontariusze, to byli uczniowie koszalińskich szkół, a bazą była szkoła numer 18 w Koszalinie i dzieciaczki pomagały nam liczyć skarbonki orbitalne. Kolejnym naszym działaniem, które dało możliwość dzieciom spojrzenia na wolontariat jako coś fajnego, to były zespoły taneczne. Zespół NASA, zespół tańczący breakdance'a, Perfect zespół, to ktośi tańczyli dla nas, Pasja tańczyła dla nas przecudownie. Tych zespołów jest wiele i nie możemy też zapomnieć o King Dance, który dla nas tańczył. To oni zawsze odpowiadali na moją prośbę, na moje pismo, na mój telefon, aby zatańczyć i uświetnić te wszystkie nasze uroczystości. Przez 10 lat organizowaliśmy w grudniu urodzinowe Mikołajki i zawsze mogliśmy liczyć na te zespoły, które w sposób barwny zaśpiewały, zatańczyły. Nawet przedszkola brały z nami udział w tych dniach, więc ja wszystkim bardzo dziękuję w imieniu nas, wolontariuszy Fundacji Pomocy Magia, za to, że przez te lata od chwili założenia wspierali wspieraliście nas w naszych działaniach. Nasze wielkie dzięki.
5: Chciałabym jeszcze dodać, że ja jestem po prostu zwyczajnie dumna z tego, jak nasze społeczeństwo reaguje i jak na wielu ludzi możemy liczyć. I ci, do których mówię w tej chwili, na których możemy liczyć, uwierzcie mi, że ja chwalę się wami, gdziekolwiek nie jest poruszany temat mojej działalności w Magii. Mnie do działania w Fundacji Magia najbardziej zachęciło to, że będę naprawdę 100% wolontariuszem i całość przekazywanych, zebranych środków będzie trafiała do celu i nikt, czyli do dzieci, a nikt z nas, wolontariuszy, nie przyjmie za to złotówki. Wewnętrznie umówiliśmy się i przyklepaliśmy piony, że jeżeli jakaś złotówka wyjdzie, w cudzysłowie mówiąc, na lewo, to my po prostu z tego układu wychodzimy.
4: Pamiętam taki jeden z koncertów, na którym zależało nam na zebraniu na jedno dzieciątko ogromnej kwoty pieniężnej. No tak, mamy licytację, mamy coś tam jeszcze. Myślę sobie, powiem moim przyjaciołom, że możemy zrobić kiermasz ciast. A zatem piekli ciasta, więc i w taki sposób, jak ktoś pyta się, jak można zostać wolontariuszem, zaproponuj coś, co umiesz robić. Upiecz ciasto, przygotuj sałatkę, a my spróbujemy to wszystko wkręcić w jakieś działanie. Także to Fundacja Magia jest niezwykłą fundacją. To takie magiczne miejsce, zbudowane z magicznych ludzi, z magicznymi sercami, gdzie można zawsze się znaleźć z dobrym słowem, z dobrym działaniem, z dobrym serduchem.
6: Szczegółowe informacje o fundacji znajdziecie na stronie magiadziecią.pl.
7: SK Koszalin News.
6: Ziemia zapada się pod nogami, a drzewa mogą runąć w każdej chwili. W lasach w okolicach Kołobrzegu wprowadzono całkowity zakaz wstępu. To skutek majowego pożaru torfowiska między Grzybowem a Dźwiżynem, gdzie ogień wypalił grunt od spodu.
1: A propos zakazu wchodzenia do lasu, jaki jest główny powód, że do tego lasu nie będzie można wchodzić?

0: nie powinien się za, na przed tym chodzić, bo tam nawet nie jest za bardzo udostępniony, w sensie, że jest jedna droga tylko przez środek tego kompleksu tak naprawdę. Jest to teren z normalnej sytuacji, podmokły, obecnie no to różnie bywa, zależy jaka jest aura. No to jest tak, mówię, między Grzybowym a Dziwrzynem kompleks na południe od drogi powiatowej między tymi miejscowościami.
1: I do kiedy ten zakaz ma obowiązywać?

tylko.

0: pomnik. No tutaj nie jest tak uczęszczane właśnie miejsce, ale chcemy zapobiec tragedii i ten sposób jest najlepszy. A ponieważ to jest teren bagienny, taki torfowy, więc chcemy obserwować też pod tym kątem, czy to później będzie się odradzało samodzielnie, czy będziemy musieli ingerować trochę w naturę i pomagać jej odbudować ten las, to środowisko.
1: Rozumiem. A jaka w tej chwili ogólnie jest sytuacja w lasach?
0: Ogólnie sytuacja

Tumix.

0: To ja jeszcze tak a propos tych mandatów zapytam, co grozi osobom, które złamią zakaz i wejdą do tego lasu, gdzie jest no, zakaz przez was wydany, że absolutnie tam wchodzić nie można. Czy oprócz tego, że narażają własne życie, mogą je spotkać jakieś konsekwencje prawne?
1: Mogą spotkać konsekwencje prawne, zarówno ze strony Straży Leśnej, jak również, jeżeli by coś się potem podziało niebezpiecznego dla tego obszaru wskutek tego wejścia, bo też jakieś niebezpieczeństwo dalsze mogłyby te osoby spowodować, to też by mogła być skierowana sprawa na policję i dalsze postępowanie o wykroczenie lub o przestępstwo w zależności od kategorii tego czynu. Bo to jest zakaz, żeby nie wchodzić, ale przede wszystkim apelujemy o rozsądek. No i to nie jest takie nasze widzimisię, tylko to jest dla bezpieczeństwa ludzi. Nie wchodzić, bo może się coś stać. Jeżeli ktoś wejdzie, to na własną odpowiedzialność i my już wtedy nie odpowiadamy za to, że się komuś stało, bo był apel, był zakaz.
2: Zakaz poruszania się po tym terenie będzie obowiązywał do końca roku. Materiał przygotowała Oliwia Kisielewska.
3: SK Koszalin.
2: 28. Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych w Malechowie zaplanowano od 2 do 5 lipca w Forcie Marian. W programie m.in. prezentacje sprzętu wojskowego, bazar militarny, wystawy dioram, kuchnia polowa oraz widowiskowe przejażdżki ciężkimi pojazdami. Uczestnicy imprezy będą mogli także podziwiać co najmniej 3 rekonstrukcje historyczne.
4: Marian Laskowski, organizator Międzynarodowych Zlotów Historycznych Pojazdów Wojskowych, wcześniej w Darowie, a teraz w Malechowie. Tradycyjnie na początku sezonu, czyli zaczynamy od 2 do 5 lipca, to jest oficjalne otwarcie zlotu w tych dniach, ten czas, który zlot będzie taki najbardziej intensywny, ale z autopsji wiem, że przyjeżdżają też i tam 2-3 dni wcześniej uczestnicy. Atrakcji troszeczkę też przewidujemy dla zwiedzających, dla uczestników, z tego względu, żeby nie było tej monotonii takiej na zlocie, to wprowadzamy więcej inscenizacji batalistycznych, czyli takich historycznych. Będą minimum 3 takie inscenizacje. Poza tym wszystkim się podoba, jak na przykład czołg rozjeżdża pojazd jakiś cywilny, czyli tam jakiś samochód już wyjęty z eksploatacji. No i mamy tutaj takiego partnera z Sianowa, który nam użyczy kilka pojazdów i codziennie będziemy prasować, że tak powiem, te samochody czołgiem. Będą różnego rodzaju tam zawody, czyli przeciąganie pojazdów w jedną, w drugą stronę. Wagowo będziemy dopasowywać te pojazdy. Będzie też dużo takich atrakcji, między innymi dla dzieci. Różne gry i zabawy organizowane, scena, muzyka, gastronomia. Bo tradycyjnie wszystko tak, co jest na zlocie. Myślę, że atrakcji nie zabraknie. Fajerwerki na zakończenie zlotu.
5: Czy także stoiska z rzeczami militarnymi do kupienia będą, tak jak zwykle?
4: Tak, stoiska z rzeczami związanymi z wojskiem, ale i nie tylko, bo będą też i inne stoiska, ale głównie to tak można powiedzieć w 80% wszystko, co jest związane z wojskiem, czyli umundurowania, buty, czapki, gadżety różne. Stoisk zapowiedziało się dużo więcej niż w zeszłym roku.
5: Jakie pojazdy w tym roku, jaki sprzęt przyjedzie do Malechowa? Ilu zlotowiczów się spodziewacie, z jakich krajów?
4: Głównie to tak przewidujemy z Niemiec, bo się dużo osób zgłasza z Niemiec, chociaż wiemy już też, że tych zlotów w Polsce natworzyło się dosyć sporo, w wielu miejscach też się pomagałem. To się tak troszeczkę już rozproszyło. Tych uczestników jest mniej jak kiedyś, bo że był tylko jedyny zlot w Darłowie, ale będzie trochę z innych państw tutaj europejskich mają do nas dojechać. Głównie, tak jak mówiłem, Niemcy. Z atrakcji pojazdów gąsienicowych już zapowiedziało się 5 ATS-ów, czyli to pojazdy gąsienicowe, te kalateryjskie. Te pojazdy będą PTS-y, będą czołgi, no co prawda nasze, ale jeszcze dużo ciężarówek różnego rodzaju. Wprowadzamy nowe pojazdy, takie jak będzie pojazd Tempo, taki trzykołowy pojazd, chyba jest jedyny w Polsce, jak na tą chwilę wiem, który będzie brał udział w inscenizacji. Amerykański, taka można powiedzieć replika czołgu MOWAK, którym żołnierze uczyli się strzelania do takiego pojazdu, żeby powiedzmy koszta zminimalizować, to zrobili taki mini czołg. Będzie amfibia na kołach, która teraz będzie brała udział w inscenizacji. Także wiele pojazdów nowych będzie, na pewno.
5: Czy jakieś błotko macie po tych ostatnich opadach? Może się utrzyma? Czy planujecie takie bardzo spektakularne przejazdy właśnie przez wodę tymi pojazdami?
4: No właśnie, dobre pytanie. Generalnie na zlotach się mocno kurzy. W Darłowie się nie kurzyło, bo była tak naturalna woda podskórna gdzieś wychodziła. A my mamy też, co prawda, swój taki staw, z którego chcemy skierować wodę w jedno miejsce, żeby też było tego błota sporo. Robiliśmy tutaj teraz też takie testowania pojazdów przed zlotem. To się okazało, okazuje, że te gąsienicowe bardzo mocno kurzą. I przygotowujemy się też ze strażą pożarną, żeby zraszać tak teren, ale oprócz tego, żeby była właśnie taka niecka z wodą, gdzie pojazdy będą mogły pokonywać tą nieckę.
5: Jako, że organizujesz zlot w Malechowie na swoim terenie, to też warto wspomnieć o tym, że ten teren to także jest muzeum takie militarne, bo tam sporo artefaktów, sporo sprzętu się znajduje i ci, co przyjadą na zlot, oprócz tych pojazdów, o których mówimy, będą mogli także pooglądać to, co jest w takiej stałej ekspozycji.
4: Tak, oczywiście. No to jest jeszcze dodatkowa atrakcja z tego względu, że jest na miejscu, bo jak miałem te zloty w innych miejscach, no to tych pojazdów wszystkich nie pokazywałem, a tutaj jest mój zbiór z 54 lat. 54 lata już kupowałem te pojazdy, zbierałem, kolekcjonowałem i to wszystko będzie można obejrzeć, a dodatkową taką, można powiedzieć, może i atrakcją nazwać to, że zamiast namiotu piwnego będzie hala 1200 metrów, w której będzie gastronomia, będzie muzyka, całe oświetlenie, telebim i tam wieczorne zabawy będą właśnie w tej hali. Ze względu na to, jak kiedyś mieliśmy z autopsji takie doświadczenia, pogoda nam nie sprzyjała, czyli padał deszcz, to nie mieli się uczestnicy i zjedzający gdzie podzieć, a w tej hali to tam około 1500 osób się może zmieścić, także to jest takim dodatkowym plusem. No poza tym właśnie w tej hali są regały, na których są motocykle, inne takie różne rzeczy historyczne, które będzie można w tym klimacie sobie siedzieć i oglądać.
5: Ale też poznać historię tych pojazdów, bo pewnie i ty, i część fachowców od militariów będziecie dostępni, w sensie jeśli ktoś chciałby na przykład dowiedzieć się czegoś więcej, to poopowiadacie.
4: Mamy tutaj zgłoszonych dwóch weteranów, którzy brali udział w różnych tam wojnach w okresie w latach 90. i później. Oni będą opowiadali historię ze swojego życia właśnie tam na tych misjach. No i poza tym pasjonaci bardzo chętnie opowiadają o swoich pojazdach, bo z wielkim pietyzmem zostały te pojazdy odrestaurowane i chcą to przekazać. Wiem, że ja osobiście też, jak mnie ktoś pyta o pojazdy, to wszyscy widzą, że to jest z pasji się opowiada, że to nie jest taka regułka wyczytana z kartki czy z książki. Nie?
2: Przypomnijmy, 28. Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych w Malechowie od 2 do 5 lipca w Forcie Marian. A z organizatorem Marianem Laskowskim rozmawiał Marcin Kieca.
3: SK Koszalin.
2: W tym roku 35-lecie działalności obchodzi Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. To instytucja, która zajmuje się obsługą ubezpieczeń społecznych rolników indywidualnych i ich rodzin. Główne obszary działalności KRUS obejmują ubezpieczenia społeczne, czyli ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe, wypłacanie świadczeń, ubezpieczenia zdrowotne oraz działalność prewencyjną i rehabilitacyjną, między innymi organizowanie szkoleń z zakresu BHP w rolnictwie oraz turnusów rehabilitacyjnych dla osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy.
6: Grzegorz Szajna, Zachodnie Pomorskie KRUS. Na tą chwilę mamy zasięg wojewódzki, działamy poprzez 11 placówek i oddział regionalny, zatrudnionych mamy 159 osób plus 22 lekarzy orzeczników. Zajmujemy się przede wszystkim zabezpieczeniem społecznym rolników, po prostu naliczamy składki, pobieramy składki, no jak trzeba to też je windykujemy w imieniu Skarbu Państwa. Wypłacamy emerytury wszystkim naszym emerytom, rencistom, też i sołtysom wypłacamy świadczenia. No jest sporo, obsługujemy kombatantów. KRUS to też 22 państwa, do których wysyłamy emerytury, także no jest co robić, ale KRUS to przede wszystkim ludzie. Mamy wspaniałą ekipę, praktycznie jesteśmy we wszystkich 21 powiatach i 113 gminach, więc zasięg terytorialny jest duży, obsługa przez jedną placówkę to minimum 2 powiaty, więc pracownicy mają co robić. To są tysiące wniosków miesięcznie. Też taka praca bezpośrednio z rolnikiem na polu, inspekcje. Jesteśmy jedyną instytucją, która nie karze rolnika, wręcz pomaga w najgorszych sytuacjach. Wypadki się niestety zdarzają. Rehabilitujemy poprzez centra rehabilitacji rolników na terenie zachodniopomorskiego. Mamy aż 2 takie centra. Jedno jest koło brzegu, drugie w Świnoujściu. Bardzo dobrze wyposażone. Cały czas zachęcam rolników, żeby korzystali z tych sanatoriów, ponieważ zdrowie jest bardzo, bardzo ważne i też prewencja. No, w zeszłym roku mieliśmy 2 przypadki śmiertelne, że rolnik umarł na ciągniku, na maszynie rolniczej. Brak prewencji, brak profilaktyki zdrowotnej powoduje to, że po prostu podczas pracy ludzie umierają. Ten wskaźnik i tak bardzo mocno spadł, ponieważ on bardzo duży był w setkach liczonych osób na województwie zachodniopomorskim na tą chwilę. W tym roku mamy 63 wypadki zgłoszone, czyli to jest około 6 na każdy 1000 ubezpieczonych, więc ten wskaźnik ciągle spada. Natomiast naszą wizją jest wizja zero, żeby tych wypadków było jak najmniej. Dlatego tych zadań prewencyjnych mamy dużo. To są tysiące szkoleń, które wykonujemy z rolnikami. Pracujemy też oddolnie z najmłodszymi dziećmi w szkołach. szkołach, najczęściej w szkołach wiejskich, ale też miejskich, od miejskich nie szkolimy tam, gdzie są rolnicy, tam, gdzie rolnicy posyłają swoje dzieci. Prowadzimy też turnusy rehabilitacyjne dla dzieci. Wspaniała rzecz. Teraz akurat się nabory skończyły. 3 tygodnie wytchnienia tak naprawdę dla rodziców, bo zabieramy do 2 naszych CRR-ów, jednych do Świnoujścia i do Jedlca dzieci, więc 3 tygodnie zaopiekowane dziecko przy okazji, może głównie, rehabilitacja, ale też ciekawe zajęcia pozalekcyjne, tak naprawdę na 100% na koszt KRUS-u. Zabieramy dziecko, odwozimy.
5: A ile macie rolników pod swoimi skrzydłami na obszarze waszego działania?
6: Wszystkich rolników jest 19 600 osób. No teraz się zaczynają zatrudnienia pomocników rolnika.
5: A to w związku z sezonem, tak? Tak. Wegetacyjnym.
6: Tak, tak. W związku z sezonem, zaraz też w związku ze zbiorami. Wiadomo, że najwięcej jest potrzeba do zbioru tych borówek i tych takich miękkich owoców. Taki jakby główny szkielet to jest te 19 600. Jest rok do roku zmniejszenie, natomiast to jest specyficzne województwo. Największe gospodarstwa w kraju są w województwie zachodniopomorskim. Nie ma większych. Województwo zachodniopomorskie też jest najmniej ludnym województwem. Całkiem inne województwo od innych. Można by porównać lekko tutaj może lubuskie.
5: Panie dyrektorze, no też wiem, że co roku ogłaszacie różne konkursy. Wspomniał pan o tym, że szkolicie dzieci i młodzież. Też wspomniał pan, że trochę mniej jest wypadków, no bo rzeczywiście kiedyś dzieci pomagały rodzicom bardzo często. Nie wiem, jak to w tej chwili wygląda, ale nierzadko spotykało się na przykład ciągnik ciągnący pług, a za kierownicą siedział 10 czy 15-latek, który po prostu pomagał rodzicom w czasie prac polowych. Ale te konkursy, które organizujecie, też mają na celu przede wszystkim uczulenie dzieciaków na niebezpieczeństwa, które czyhają na rolników i w ogóle przy uprawie, przy hodowli i tak dalej, i tak dalej.
6: Poprzez dzieci nie tylko chcemy działać i na rybek, to jakby ma podwójne działanie, bo do nasze konkursy, które prowadzimy, to są te wioski bez troski, rymowanka, malowanka, te hulajnogi, które obecnie trwają. To są konkursy, które mają też poprzez dzieci działać na dorosłych. Tak samo na przykład ten schemat jest wykorzystywany w ekologii. Jak dziecko się czegoś nauczy, to później tato, mamo, nie rób tak, bo tak nie powinno być. I my chcemy właśnie ten schemat wykorzystać do tego, żeby to bezpieczeństwo na wsi było jeszcze większe. Oczywiście najważniejsze jest bezpieczeństwo tych dzieci. Na szczęście tych wypadków jest coraz mniej i ta świadomość jest dosyć wysoka w województwie zachodniopomorskim i faktycznie tych dzieci się nie wykorzystuje do tej pracy poniżej 16 roku życia, a jak już to po prostu takie, która nie jest związana z wysokością, bo niestety upadki to jest 43% w naszym województwie wszystkich wypadków.
2: Oddział regionalny KRUS w Koszalinie mieści się przy ulicy Słowiańskiej, a z dyrektorem oddziału Grzegorzem Hejno rozmawiał Marcin Kiecel.
3: SK Koszalin.
2: Trwa nabór dla osób fizycznych na dofinansowanie w programie mikroretencja do wzięcia 8000 zł. Program zwiększy retencję przy budynkach jednorodzinnych i przyczyni się do ochrony lokalnych zasobów wodnych. W konsekwencji wpłynie na łagodzenie skutków suszy oraz przeciwdziałanie podtopieniom.
7: Waldemar Miśko, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. No jak sama nazwa mówi, chodzi o retencjonowanie wody opadowej w takiej skali mikro, czyli na swoich jednorodzinnych działkach wokół budynków jednorodzinnych. To polega na tym, że to dofinansowanie stanowi 90% wartości inwestycji, nie więcej jak 8000 zł. I w ramach tych zadań realizowanych na danej działce gromadzimy wodę w zbiorniku, który musi mieć pojemność nie mniej jak 2 m3. No oczywiście do tego dochodzi cała instalacja doprowadzająca. Tam oczywiście też może być pompa, która później tą wodę zagospodaruje, choćby do podlewania trawy, czy do podlewania ogródków warzywnych, ale takie systemy jak rozsączanie tej wody opadowej na terenie działki, żeby ona się nie wydostawała, też są kwalifikowanym kosztem, ale można również na przykład wykonać oczko wodne i to też jest koszt kwalifikowany. To jest taki program polegający na refundacji, to znaczy nie składa się wniosku o dofinansowanie, później jeszcze raz papiery rozliczające, wniosek o płatność. Będziemy przyjmować te wnioski, w których inwestycje zostały już wykonane. Ten okres kwalifikowalności wydatków zaczyna się 1 lipca 2024 roku, więc dosyć wcześnie, więc każdy, kto w tym czasie wykonał taką instalację, może złożyć wniosek. Ważne też jest, że te wnioski są przyjmowane elektronicznie w generatorze wniosków, czyli nie trzeba tu przyjeżdżać, nie trzeba tracić czasu na to, można usiąść przed komputerem i taki wniosek złożyć.
5: To już jest kolejna chyba edycja tego programu, inny rodzaj tego programu, ale wiem, że była możliwość dofinansowania właśnie takich inwestycji małej retencji. Czy cieszyły się te wcześniejsze działania popularnością wśród ludzi?
7: Ta Tak, były te programy, trochę inaczej się nazywały we wcześniejszych latach. Stąd ta kontynuacja, tak? Dlatego, że ten program cieszył się właśnie dużą popularnością w tych poprzednich edycjach w naszym województwie. My ogarnęliśmy około 2000 wniosków. W tej edycji mamy do dyspozycji kwotę 5 100 000 zł, zaplanowane na dzisiaj na 2 lata, ale mam wrażenie, że rozejdzie się szybciej, ale gdyby przyjąć, że każdy wniosek będzie na kwotę maksymalną, czyli 8 000, to my jesteśmy w stanie przyznać dofinansowanie dla około 670 beneficjentów. To pokazuje też skalę tego, tak? Było wcześniej 2, ale zdaje się przez 2 lata, teraz mamy te 670. Zakładam, że w ciągu roku ta kwota się rozejdzie, no i będziemy liczyli też na to, że pojawią się kolejne środki na to, żeby ten program kontynuować, bo tak jak zauważyliśmy wszyscy, cieszy się dużą popularnością.
5: Dlaczego tak ważne jest zbieranie deszczówki?
7: Ja ostatnio mówię wprost i wobec wszystkich powszechnie, że woda za chwilę będzie droga jak ropa, a być może droga jak złoto. No widzimy, co się dzieje nie tylko w naszym kraju, w naszym regionie, ale w całej Europie, prawdopodobnie również na całym świecie. Zasoby wody nam się kurczą. Zasoby ropy się kurczą, ale zasoby wody też i to postępuje w zatrważającym tempie, więc dzisiaj każde działanie, czy to w takiej mikroskali, o której tutaj mówimy, ale też w większej skali, bo też chcę powiedzieć, że został ogłoszony nabór z programu Fenix, to są setki milionów złotych w całej Polsce, na takie działania, które tą wodę będą zatrzymywały, działania, które będą udrażniały na przykład Starorzecza, odtwarzały albo tworzyły nowe tereny podmokłe, w których ta woda nie będzie szybko spływać do odbiorników typu rzeka, a w konsekwencji do morza, tylko jednak dłużej w tym gruncie i w tym środowisku pozostanie. I też zachęcam dzisiaj gminy do tego, żeby takie wnioski przygotowywać, żeby się tym zainteresować. Myśmy oczywiście też wysłali pisma do wszystkich samorządów w naszym województwie, dlatego że być może to nie jest taki priorytetowy kierunek działania danej gminy, tak, bo są ważne rzeczy typu drogi, chodniki, w niektórych kanalizacje, wodociągi, czy inwestycje związane choćby z termomodernizacją.
5: Ale w tych wodociągach musi coś płynąć.
7: Ale w tych wodociągach musi coś płynąć. Zachęcam gminy dlatego, ponieważ mimo tego, że to nie jest być może priorytetowa inwestycja, ale my jesteśmy w stanie zapewnić 100% finansowania, dlatego że 79 środków potencjalnie może pochodzić z tego programu Fenix, a ten wkład własny my zapewniamy jako Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
5: To tylko brać i korzystać.
7: Jak najbardziej, dlatego jeszcze raz zachęcam i apeluję, żeby takie projekty zgłaszać, nawet jeżeli nie zdążymy w tym naborze, bo nie mamy określonych dokumentów formalnych, żeby do tego konkursu przystąpić, to warto zacząć je przygotowywać. To naprawdę nie jest duży koszt, a mając w perspektywie 100% finansowanie, ja jako stary stażer i były samorządowiec nie wahałbym się ani chwili.
2: Więcej informacji można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, a tematem zainteresował się Marcin Kieca.
3: SK Koszalin.
2: Nowe mieszkania wspomagane zostały oficjalnie otwarte w Koszalinie. Lokale mają na celu naukę samodzielności i wsparcie w codziennym funkcjonowaniu pod okiem specjalistów. Przeznaczone są głównie dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Kolejne takie mieszkanie zostało oddane do użytku w kamienicy przy ulicy Niepodległości 11.
8: Mogłem jeszcze pani dyrektor Centrum Usług Społecznych w Koszalinie. Gmina miasta Koszalin pozyskała środki na wyposażenie i prowadzenie mieszkań wspomaganych w Koszalinie. Są to pierwsze mieszkania prowadzone przez gminę miasta Koszalin. W Koszalinie są inne mieszkania wspomagane, prowadzone przez różne organizacje pozarządowe. Natomiast jeżeli chodzi o gminę, to są pierwsze mieszkania. Środki, które pozyskał prezydent TOSY, jest 1,5 miliona na wyposażenie i prowadzenie tych mieszkań do końca grudnia 2027 roku. W tym oczywiście to przejdzie na finansowanie gminy, bądź będziemy pozyskiwać kolejne środki. Mieszkania są niezbędne. Są 3 na razie dla 5 osób. Są 2 kawalerki po jednej osobie i 1 mieszkanie dla 3 osób. W tym momencie 2 mieszkania już są zajęte, czyli w mieszkaniu, gdzie to mieszkanie dla kilku osób, dla 3 już mieszkają panowie i 1 kawalerka już pani mieszka. Zostało nam jeszcze 1 mieszkanie wolne na dziś, natomiast toczy się już postępowanie administracyjne w celu udzielenia wsparcia w postaci mieszkania wspomaganego. Mieszkania są konieczne i niezbędne. Zmienia się w ogóle system pomocy społecznej, zmienia się się ustawa o pomocy społecznej, zmienia się w ogóle podejście do zaopiekowania się osobami, które wymagają wsparcia osób innych, niekoniecznie całodobowych w DPS-ie, ale takich pośrednich, tak? Czyli nie usługi opiekuńcze u siebie w domu, ale wsparcie instytucjonalne w mieszkaniach wspomaganych, gdzie przychodzi pracownik socjalny, gdzie jest pomoc opiekunki, gdzie jest osoba zaopiekowana i w naszym takim stałym monitoringu. To jest takie przejście do domu pomocy społecznej, ale niekoniecznie, bo być może osoba na tyle dojdzie do swojego stanu zdrowia pozwalającego na powrót do swojego mieszkania, że będzie mogła wrócić. Także to mieszkanie przejściowe, natomiast niekoniecznie kończące etap swojego życia w domu pomocy społecznej.
5: Czy długo będą mieszkać ci mieszkańcy?
8: Są to czasowe decyzje administracyjne na pobyt czasowy w zależności od potrzeb, tak? Jeżeli widzimy, że osoba nadal wymaga wsparcia w postaci mieszkania wspomaganego, taka decyzja będzie przedłużana. Natomiast jeżeli zauważymy pogarszający się stan zdrowia, wówczas będziemy już kierować osoby do domu pomocy społecznej.
5: Ale to co powiedzmy, od 2 miesięcy do pół roku, czy jeszcze dłużej może to być?
8: Może być na 2 lata, może być na więcej, może być na pół roku. W zależności też od stanu fizycznego i zdrowotnego osoby, która wnioskuje o takie mieszkanie wspomagane.
5: Bo to jest tak, że te osoby, powiedzmy, no już te, które mieszkają, to mieszkają, ale te, które trafią do tego akurat mieszkania, mieszkają w swoich mieszkaniach, tak? Ale ich warunki, ich stan zdrowia, no nie pozwala na to, żeby komfortowo tam przebywać i stąd potrzeba takich mieszkań.
8: Dokładnie, a ponadto nawet jak przebywały w swoich mieszkaniach i były zaopiekowane przez rodziny, a te rodziny stały się oczywiście z wiekiem czasu już na tyle niewydolne, że nie mogą zaopiekować się daną osobą na przykład z niepełnosprawnościami, więc takie mieszkanie jest konieczne.
5: Jak są wyposażone te mieszkania?
8: Standardowo, ale że tak powiem z podwyższonym poziomem, standardem, a mianowicie każdy ma łazienkę, każde jest mieszkanie dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, każde ma z dostępnością, czyli pełna też wejście, potem ponadto kuchnia wyposażona, pokój. Oczywiście potrzeby też pierwsze, czyli ręczniki, środki czystości, wyposażenie kuchni, wszystko co trzeba do zamieszkania.
5: I telewizor na ścianie.
8: I telewizor, i pralka, i środki czystości, właśnie środki do prania, wszystko jest zabezpieczone. I na czas pobytu w tych mieszkaniach do 31 grudnia 2027 roku, czyli na czas trwania projektu, pobyt jest bezpłatny. Potem zobaczymy, jeżeli uzyskamy kolejne środki, bo będziemy aplikować o kolejne środki, o rozwój mieszkalnictwa wspomaganego w mieście Koszalin, w zależności jakimi będziemy środkami dysponować, takie będą bądź odpłatności, bądź zwolnienia z odpłatności.
5: No właśnie, bo to w zasadzie można powiedzieć pierwsze koty za płoty, jeśli chodzi o gminę miasto Koszalin, ale no, pewnie potrzeb jest dużo więcej i przydałoby się więcej takich mieszkań.
8: A ponadto zmienia się ustawa o pomocy społecznej i domy pomocy społecznej jako instytucje całodobowego zabezpieczenia osób mają być tym ostatecznym miejscem na pobyt osoby. Państwo polskie będzie finansowało, ale też, że tak powiem, wspomagało gminy w rozwoju właśnie mieszkań wspomaganych, więc jeżeli mamy do tego podchodzić zgodnie z ustawą i, no i rzeczywiście z potrzebami, to będziemy rozwijać mieszkalnictwo wspomagane.
5: I jeszcze na koniec, kto może się ubiegać o takie mieszkanie? Jakie warunki trzeba spełnić?
8: Przede wszystkim osoba pełnoletnia. No to ona musi zdecydować, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która nie radzi sobie w podstawowych obowiązkach dziennych, ale nie wymaga całodobowych usług opiekuńczych, tak? Czyli jest w stanie przy pomocy opiekuna funkcjonować częściowo samodzielnie, bądź częściowo właśnie przy pomocy opiekuna, ale nie całodobowych usług.
5: I co, jest kolejka takich osób?
8: Ponieważ to są nowe mieszkania, to jest właśnie dzisiaj jest otwarcie tych mieszkań, mimo że tam 3 osoby już mieszkają, to okaże się na pewno, jeżeli chodzi o miasto 100-tysięczne, że takich potrzeb będzie więcej.
9: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. W roku 2025 udało się pozyskać z funduszy europejskich dla Pomorza Zachodniego ponad 1,5 miliona złotych, co pozwoliło wyremontować gruntownie i wyposażyć 3 mieszkania, w których zamieszka 5 osób, takich, które wymagają wsparcia i pomocy. Dzisiaj oddajemy do użytku 3 z tych mieszkań. Warto w tym miejscu zauważyć, że czas realizacji tego projektu to był aż rok 2027. Udało się to zrobić znacznie wcześniej przed terminem. Także z tego miejsca gratuluję pani dyrektor i wszystkim pracownikom, którzy byli zaangażowani w ten projekt i dzięki temu zmierzyliśmy do tego szczęśliwego finału.
2: Oprócz Centrum Usług Społecznych, mieszkania wspomagane prowadzi w Koszalinie także Fundacja Zdążyć z Miłością. Lokale treningowe i wspomagane na przykład przy ulicach Grunwaldzkiej czy Budowniczych prowadzone są także w ramach lokalnych projektów aktywizacyjnych. Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
3: SK Koszalin.
2: Na rynku staromiejskim w Koszalinie można oglądać wystawę plenerową. Przybliża losy pilotów, mechaników oraz personelu lotniczego walczącego na różnych frontach II wojny światowej.
10: Na wystawę składa się 8 kubików ekspozycyjnych, które obejmują łącznie 24 plansze. Blisko 200 fotografii ilustrują i przybliżają wysiłek polskiego lotnictwa wojskowego i później polskich sił lotniczych odtwarzanych u boku aliantów.
2: Mówił Marcin Frycz ze szczecińskiego IPN-u. Wystawa na rynku w Koszalinie dostępna będzie do połowy lipca albo dłużej. A teraz o 18. edycji Regenwalde Festival. To 2 dni muzyki w wyjątkowych okolicznościach portu w Darłówku. O programie Robert Gorgol.
11: Termin 7-8 sierpnia będzie m.in. Abrada, będzie Maleo, Reggae Rockers, który będzie miał swoje 40-lecie na scenie, będzie Farbenlere.
2: W programie Regenwalde Festival też m.in. uliczne warsztaty bębniarskie i parada bębniarzy.
12: Muzyką się żyje.
13: Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radio SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów się nie udawało. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później Ci opowiem. O czym jest ta piosenka? Posłuchajcie sami.
14: No jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem?
13: Podczas wizyty w Eskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
15: Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
14: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże.
13: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A już niedługo ten duet zobaczymy na żywo na scenie. Dawid Kwiatkowski i Margaret są gwiazdami tegorocznego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa czy Kaśkę Sochacką. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie na sk.pl. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy wkrótce. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która zaśpiewała w Operze Leśnej hit pod tytułem Co jeśli? A przed nami bardzo gorący dzień. 2,5 minuty po godzinie 9:00, ale spokojnie, my będziemy wam grać orzeźwiające hity na czasie. Jest niedziela, mam nadzieję, że jesteście tutaj ze mną. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. See ya!

18,5 minuty po godzinie 9. Tak wam gramy. W Radiu SK to są hity na czasie. Jest niedziela, a ja dostałam na messengerze radiowym tutaj wiadomość od Kasi z Bełchatowa. I Kasia z Bełchatowa napisała, że dzisiaj idziemy po rekord, jeśli chodzi o temperatury. Aktualnie u mnie stan na 9.10, 31 stopni. A jak wygląda sytuacja u was? Dajcie znać, ile pokazują wam termometry aktualnie. Może zrobimy sobie tutaj jakiś ranking. Miejsca, gdzie jest dzisiaj w Polsce najcieplej. Swoją drogą przypominam, że dzisiaj niedziela handlowa, więc drogie panie, kto wie, może centrum handlowe to jest dobre miejsce, żeby się schłodzić i zostawić trochę pieniędzy oczywiście. Radio SK. A my gramy dalej. Wiktor Waligura, Dryskul 4, pory roku już teraz w Radio SK.

0: Ariana Grande, to już za nami, a przed nami...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Przyszedł czas na nowość. No i wracamy tutaj, a raczej on wraca do nas z nowością. Benson Boone. Uznawany za jednego z najbardziej hot piosenkarzy pop. No, globalną sławę przyniósł mu mega hit Beautiful Things. Graliśmy wam go w Radiu SK, a teraz przychodzi do nas z nowością. The Time of My Life i Benson Boone już teraz w ramach New Music Weekend w Radiu SK. Gramy!

0: Rihanna, tak wam gramy 36 minut po godzinie 9. Piszecie wiadomości, Franek napisał, że 31 stopni aktualnie u niego w Zamościu, ale odezwała się też Agnieszka. Agnieszka napisała tak. Witam, u nas jest 40, przepraszam, Aleksandra. Witam, u nas jest 40 stopni, nawet termometr stuka do okna, żeby otworzyć, bo mu gorąco. No chcielibyśmy wiedzieć, gdzie takie wysokie temperatury, ale Ola nie napisała, nie dopisała miasta. Więc liczę na to, że odpowie, cały czas czeka na to, na informacje u was, jak to wygląda. Ile stopni aktualnie na termometrach? Wysyłajcie zdjęcia, sprawdźmy, gdzie jest w Polsce najcieplej. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Kizo i Bletka z numerem 100 BPM.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: No cześć, byłeś pan już w dawnym Peweksie przy dawnej Kniewskiego?
9: A warto tam pójść?
8: Idź pan i będziesz pan zadowolony. Jeansy, koszulki, kurtki, czapki firm Wrangler i Lee w outlecie Dziki Jeans przy Wańkowita 17. Oczywiście w Koszalinie.
10: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
11: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
12: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
14: No ale co, Barbara? Rekin!
13: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż! W Media Expert!
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
17: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
18: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
17: A jaką to szkołę wybrałeś?
18: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
17: No tak, konkretne podejście.
19: To dobra opcja. A co z maturą?
18: Mamo, w szkołach TEB mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
19: To przecież ta szkoła, o której myślałam.
20: TEB Liceum i Technikum. Słupsk, ulica Garncarska 21. Koszalin, ulica Heleny Modrzejewskiej 71.
21: Wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
12: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
22: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
23: I po reklamie.

Dawid Podsiadło i Na Błysk. Są tacy szczęśliwcy, którzy ten numer mogli usłyszeć wczoraj na żywo podczas koncertu Dawida Podsiadły na PGE Narodowym, ale my też w Radiu SK gramy wam m.in. takie hity na czasie. Po 10 również takowe się pojawią.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
10: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
9: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
10: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
12: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
14: O.
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Gorąco?

0: tylko w KFC. I po reklamie.
1: Koszalin na czasie.
2: Oliwia Kisielewska, Kołobrzeg stanie się dziś stolicą najlepszych bitów i letniej energii. Dokładnie o 19:00 plac przy Latarni Morskiej w Kołobrzegu zapłonie, bo wjeżdża tam SK Music Tour. Jeżeli jesteście w okolicy albo właśnie smażycie się na plaży, to zbierajcie ekipę i ruszajcie pod latarnię, bo robimy najgrubszy start wakacji nad Bałtykiem. Na scenie Bryska oraz zespół Ira. Basy będą trząść całym kurortem, energia rozbije bank, a my startujemy punktualnie o 19:00. Nie może was tam zabraknąć.
3: Muzyką się żyje.
4: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób. Na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie na środku stadionu wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion stały też kurtyny wodne. Dziś wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. Już w najbliższym tygodniu wielkie święto polskiego rapu. I to w bardzo wakacyjnym miejscu, bo na plaży nad Wisłą w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival. W Radiu SK przez cały weekend możecie zgarnąć bilety na tę imprezę. Na scenie pojawi się m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Kaz Bałagane, Young Iggy czy Fukaj. Impreza potrwa od czwartku do soboty. SK będzie tam bawiła się razem z wami. Męskie granie ruszyło w trasę. Za nami wielkie otwarcie w Żywcu, a teraz czas na kolejne miasta. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymny tegorocznej trasy. Na żywo wykonują hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Czy jest jakiś specjalny casting?
5: No tak, nie ma castingu do męskiego grania. Znaczy, niestety.
6: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
7: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart męsko graniowy.
5: Tak. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki, już też na pewnego rodzaju łód szczęścia.
4: Oprócz tego składu na scenie pojawia się też m.in. Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dydua czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa czy Warszawy. Nareszcie, czyli hymny trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Piotrek z Piławy Górnej napisał: u mnie w słońcu 42 stopnie. U Jagody w Wągrowcu 37 stopni w cieniu. Jak dobrze, że mamy orzeźwiające hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek godziny 10:00. Teddy Swims i Mr. Know It All. Zapraszam.

Bausa. 19 minut po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Mamy niedzielę i mamy w całej Polsce duże upały. Marlena napisała, że u niej 32 stopnie w Radomiu. Jeśli chodzi o Adriana, on napisał, że u niego 34 w Rzeszowie. Jest ciepło. No ale właśnie, jakie macie sposoby na ten upał? Dajcie znać, czekam na wasze zdjęcia. Jak wygląda wasza niedziela w tak gorący dzień? Wysyłajcie zdjęcia oczywiście na Messengerze Radia SK. A ja mam dla was bilety na Polish Hip Hop Festiwal, którymi bardzo chętnie się podzielę. Messenger Radia SK jest już dla was otwarty, a ja gram kolejne hity na czasie. Już teraz Bruno Mars.

0: Indila, tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie 35 minut po godzinie 10. U was upały i wysyłacie mi cały czas zdjęcia termometrów, na przykład w samochodzie. I tak zerkam i naprawdę powiem wam, że no jest u was ciężko. W Chorwacji mamy aktualnie 47 stopni, takie zdjęcie wysłał nam Mateusz, który już tam wypoczywa. 10.20 u Patrycji, a termometr wskazuje 41 stopni. Zerknij. Śląsk, Rybnik. Tak, Patrycja do nas napisała ze Śląska. Jest bardzo ciężko, ale ja czekam teraz na wasze propozycje, jak można sobie poradzić z tymi upałami. Wysyłajcie zdjęcia, jak wy sobie radzicie, jak spędzacie tę niedzielę. Czekam i mam bilety na Polish Hip Hop Festival dla was i dla waszej paczki, więc warto przesłać na Messengerze Radia SK. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Sanach, Kolońska i Szlugi.
1: Autopromocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem.
4: A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
5: Każdy pies jest wyjątkowy.
6: A jaki jest twój?
7: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
8: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
9: SK. Nakarmić pieska.
10: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
11: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
12: Autopromocja.
13: Reklama. Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
14: Ach, te dżinsy z Feveksu.
15: Niebanalny styl twojej młodości, ciągle aktualny. Odwiedź nowy outlet Dziki Jeans. Koszalin Wańkowicza 17. Dawny Feveks.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
18: Gorąco!

0: tania niedziela w Auchan.
1: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.

0: kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dostaniesz coś za świadectwo?
4: No raczej, rabat od Media Expert.
3: Wow, też chcę!
4: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
3: Mega!
5: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: I po reklamie.

0: Ja mam wrażenie, że ten hit jeszcze bardziej podkręca temperaturę, która już i tak w całej Polsce jest bardzo wysoka. Justyna się do nas odezwała i... No właśnie, Justyna, jak ty sobie radzisz z upałem?
1: No cóż, mąż kupił nową zabawkę. Na początku byłam zła, ale teraz mamy w domu fajny wiatrak, także chłodzenie dronem wjeżdża na całego. Pozdrawiamy Justyna i Łukasz.
0: Również was pozdrawiamy. No rzeczywiście macie szalone pomysły, to prawda. Na dowód tego dostałam też filmik. Oni naprawdę to robią. Oczywiście, Justynko, trafiają do was bilety na Polish Hip Hop Festival. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i że tam również się porządnie orzeźwicie. A ja wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie.

0: Táto promocia. A kde tu vstečne jesť?
1: To co ty nikdy kamperem nejechalaš?
0: No veľpreč sobie, že nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dovozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
6: Ale handlowa, Marian, handlowa.
5: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
6: No.
4: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
9: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
8: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
9: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
10: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Koszalinie, ulica Poprzeczna 6. Vox. I mieszkasz po swojemu.
11: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
12: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
13: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
14: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
15: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
14: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
15: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.

0: toaletowy Queen Supreme 9 rolek. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, dwa opakowania na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Wakacje wystartowały, a więc sezon letnich imprez rozkręca się na dobre. Ciekawe wydarzenie szykuje się m.in. w Sosnowcu. Przed nami Sosnowiec Fan Festival. Zagra tam sporo gwiazd polskiej muzyki z różnych pokoleń. To m.in. Kizo, Zalia, Trips, OSTR, Kuba i Kuba, Warius Max czy królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Ta impreza potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest darmowy. Na imprezę zaprasza oczywiście Radio SK. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją. Chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która wydała ostatnio nową płytę i wpadła do Radia SK. Krążek nosi tytuł Błękit. Artystka zdradziła, że nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
9: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
8: Na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski. To m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Nareszcie wakacje i nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia Eska. Numerem 1 ostatniego notowania jest hymn męskiego grania 2026. Za ten hit odpowiada Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Ten numer możemy usłyszeć na żywo w największych polskich miastach, bo Męskie Granie 2026 oficjalnie wystartowało. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Mr. Know It All, czyli nowość od Teddy'ego Swimsa. A podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie czeka na sk.pl. Tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. A już teraz zapraszam na kolejną godzinę z hitami na czasie. Ty masz, to też się pojawi. Gips i Kukon już za chwilę w Radiu SK, ale zanim oni, to jeszcze Swedish House Mafia, Wait So Long, Kinga Berga, witam i zapraszam.

0: Britney Spears i Born to Make You Happy. No właśnie, no my możemy się czuć szczęśliwi, jeśli dzisiaj mamy wolne i korzystamy z uroków pięknej pogody, tak jak na przykład Justyna, a bardziej córka Justyny. Posłuchajcie.
1: Pozdrawiamy wakacyjnie z zimnego basenu. Julka.
0: O, pozdrawiamy i zazdrościmy, ale spokojnie. Ci, którzy w basenie nie siedzą, to mam dobrą informację. Hity na czasie też orzeźwiają. I już teraz męskie granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie.

0: Ale to jest dobry numer. Oskar Cyms, no co ty? Taki idealny letniaczek, który pasuje do tej pogody, która jest aktualnie za oknem, do tych wysokich temperatur, bo cały czas piszecie, że u was bardzo gorąco, wysyłacie także zdjęcia. Marceli wysłał fotkę ze swoimi córkami, że są właśnie na plaży i pozdrawiają z Sulejowa. My również pozdrawiamy i tak sobie myślę, że jeśli jest wam dzisiaj bardzo gorąco i macie już dosyć tej pogody i chcielibyście sobie na przykład tak w klimatyzowanym kamperze posiedzieć, no to jest taka możliwość. Tak jest, dokładnie tak, bo pierwsi laureaci już jeżdżą. Kasia z ekipą udało się i oni właśnie zdobyli kampera natankowanego na weekend. No to jest plan idealny. A takie plany możecie realizować tylko w Radio SK. Zaglądajcie koniecznie do naszej aplikacji, pobierajcie ją i tam szczegółowe informacje na temat naszej akcji, eskowej akcji z kamperami. A ja już za chwilę do was wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Margaret, ale będzie też Joe.
1: Radio SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: 100 metrów od sceny!
1: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
3: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
7: Ale handlowa, Marian, handlowa!
6: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
7: No.
8: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
9: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
15: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
16: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
17: I gdzie w tym wszystkim jest fan?
16: Tylko w TEB, liceum i technikum.
17: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
16: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
17: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
16: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość. Po prostu nauka i fan.
17: Zawsze razem.
18: TEB, liceum i technikum. Słupsk, ulica Garncarska 21. Koszalin, ulica Heleny Modrzejewskiej 71.
19: Halo, halo! Wróć do Peweksu i kup swoje nowe jeansy. Wranglery i Lee czekają na ciebie w nowym outlecie Dziki Jeans. Koszalin, Wańkowicza 17.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Czy można powtórzyć pytanie?
21: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Tak.
21: Brawo!
23: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: i po reklamie.

Bledka, tańcz. Tak wam gramy 5 minut przed godziną 12. Po 12 czekają na was kolejne hity na czasie, więc warto z nami zostać, ale także zabawa nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radia SK.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
6: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5. Wójt gminy Ustronie Morskie, hotel Skal Resort and Spa oraz Radio SK zapraszają na koncertowe otwarcie lata. Już 4 lipca Ustronie Morskie zamieni się w muzyczną przystań nad Bałtykiem. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Na scenie zespół Sound and Grace oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Ustronie Morskie, 4 lipca, start godzina 21. Amfiteatr przy Bolesława Chrobrego.
8: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
9: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
14: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
17: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
16: No, sam zobacz.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
19: I po reklamie.
20: Koszalin na czasie.
21: Oliwia Kisielewska. W koszalińskim kinie Helios czekają na Was nowe produkcje, na które oczywiście chętnie Was zabierzemy. Na dzień dobry coś, na co dzieci i umówmy się dorośli też czekają z wypiekami na twarzy, czyli Minionki i Straszydła. Dla tych, którzy wolą coś bardziej życiowego, czeka komediodramat Zaproszenie. A jeżeli fascynują Was komiksowe klimaty i rozruba na ekranie, to po prostu musicie zobaczyć produkcję Supergirl. Jeśli chcecie wyskoczyć do kina Helios na nasz koszt, mailujcie na koszalin@sk.pl, w temacie wpiszcie Helios.
22: Muzyką się żyje.
0: SK otwiera wakacje nad polskim morzem. Przed nami kolejny punkt naszej wakacyjnej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś bawimy się z wami w Kołobrzegu. Na scenie w porcie pasażerskim pojawi się Bryska oraz legendarny polski zespół Ira. Początek imprezy dzisiaj o godzinie 19, wstęp darmowy, a za tydzień SK Music Tour odwiedzi Dębice. Marzenia naprawdę się spełniają. Wszystkie marzenia to aktualnie wasz ulubiony hit na antenie Radia SK. Wskoczył na szczyt Rap 20, to kawałek nagrany przez Łatwoganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwogangiem i się udało. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt waszego głosowania na SK.pl. Kolejne notowanie już jutro o 23:00. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Już niedługo kolejna okazja, żeby zobaczyć Matę na scenie. Niedawno raper grał na Narodowym, a teraz szykuje się do występu na Rap Stacji. To już 10. odsłona wydarzenia, które gości w Sławie w województwie lubuskim na scenie wielkie gwiazdy polskiego rapu. Oprócz Maty wystąpi tam PZ, BDOS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Warto słuchać Eski, będziemy mieć dla was zaproszenia na festiwal Rap Stacja. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. A wcześniej zapraszamy was do Płocka. Przez cały weekend mamy dla was zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. To wielkie rapowe święto na nadwiślańskiej plaży. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu. Zagra m.in. PZ, Malik Montana, Kac Bałagany, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Ted. A jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, wystarczy uważnie słuchać Eski w ten weekend, bo wiem, że Łukasza z Duńczyka też takie zaproszenia będą. A impreza potrwa od czwartku do soboty. Wybiła 12, 2,5 minuty po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK i u nas imprezka trwa cały czas. Gramy wam właśnie takie hity na czasie. Na początek DJ Snake, Justin Bieber, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

Dr. Dre, 17, prawie już 18 minut po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Andrzej napisał, że on w pracy i pracuje w piekarni, więc czuje podwójnie ten upał. No to Andrzeju, my gramy takie orzeźwiające hity na czasie, które sprawiają, że ten upał jakoś tak ustaje. A swoją drogą za chwilę również będziemy się bawić w Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do Was przychodzę. Zasady są następujące. Ja zadaję Wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda Wam się to zrobić, no to po prostu ze mną wygrywacie i zgarniacie gadżety Radia SK. Są jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK, tam możecie zostawić swój numer telefonu, a ja już za chwilę, już za moment do kogoś z Was zadzwonię.

0: John Newman w Radio SK, 32 minuty po godzinie 12. Jakie to jest letnie, jak to dobrze brzmi, jak dobrze pasuje do wakacji, które już się oficjalnie rozpoczęły. A my już teraz rozpoczynamy oficjalnie naszą zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Uwaga, uwaga, ze mną jest już nasza słuchaczka Sylwia. Cześć Sylwio.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Obiad.
0: Obiad.
1: Niedzielny obiad, a dzisiaj mąż wymyślił domową pizzę, więc ta temperatura jest fantastyczna.
0: Rozumiem. Mam nadzieję, że jakiś wiatrak tam macie i się wspomagacie.
1: Klimatyzację.
0: A, no to jest luksusowo, jest luksusowo. Dobrze, to ja ci trochę poprzeszkadzam w szykowaniu tego obiadu i pobawimy się w nie mów tak, nie mów nie. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa tak lub nie, jeśli ci się to uda. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się to uda, to zgarniasz ode mnie oczywiście gadżety Radia SK. Czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Dobrze, to było ostatnie tak, które mogłaś odpowiedzieć. To zaczynajmy. Lubisz piknik?
1: Oczywiście.
0: Chodzisz czasami z rodzicami na piknik?
1: Jasne.
0: Do lasu?
1: Owszem.
0: Sprzątacie wszystkie śmieci po pikniku?
1: Zdecydowanie.
0: Dbasz o środowisko?
1: Rzeczy samej.
0: Chciałabyś pojechać z nami na piknik rowerem?
1: A skąd?
0: Wow, brawo, Sylwia, udało ci się oczywiście. Bardzo ci gratuluję i dziękuję za udział w tej zabawie. Oczywiście gadżety Radio SK trafiają w twoje ręce.
1: Świetnie, dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej.
1: Pa, pa.
0: A my gramy dalej, kolejne hity na czasie już za chwilę do was wracają. Będzie m.in. Teddy Swims, ale będzie też Dua Lipa.
2: Autopromocja. Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmić pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
17: Gastorama.
18: Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii miał być nowy grill,
19: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
20: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
21: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
20: A jaką to szkołę wybrałeś?
21: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
20: No tak, konkretne podejście.
22: To dobra opcja. A co z maturą?
21: Mamo, w szkołach TED mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
22: To przecież ta szkoła, o której myślałam.
23: TED Liceum i Technikum. Słupsk, ulica Garncarska 21. Koszalin, ulica Heleny Modrzejewskiej 71.
24: Następnie skręć w lewo w zjazd. Zawróć.
0: Pamiętasz, gdzie w Koszalinie był Pewex? Tak, przy Kniewskiego. Znów kupisz tam swoje ulubione dżinsy i ciuchy nie do zdarcia. Dziki Jeans, Wrangler Lee Outlet, Koszalin, Wańkowicza 17.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
2: Brawo!
11: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
25: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
26: I po reklamie.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, tak wam gramy 6 minut przed godziną 13. Łukaszu, dzień dobry.
1: No cześć, no witam, gorąco.
0: Właśnie chciałam się zapytać, czy ja mam się bać tego wyjścia na zewnątrz, bo jednak tutaj w studiu jest klimatyzacja.
1: Jak chcesz, to możesz w pracy dłużej zostać, szef będzie zadowolony, naprawdę.
0: Tak. Chcesz, żebym ci po prostu towarzyszyła.
1: Tak, tak. No dobrze, uwierz mi, że to jest dla ciebie lepsza opcja.
0: Dobrze,
1: jest klasyczna parówa.
0: Właśnie powiedz, ile stopni ci tam pokazywało w samochodzie,
1: 39, ale słyszałem, że na zachodzie kraju już 40 wybiła. I będzie więcej. Padnie rekord temperatury w Polsce.
0: To ja myślę, że ty się dzisiaj bardzo cieszysz, że spędzisz tutaj tyle czasu.
1: Ja sobie jeszcze tutaj temperaturę obniżę i będę wam grał letnie, egzotyczne hity na czasie. O,
0: proszę bardzo, proszę bardzo. Więc ja was zostawiam w bardzo dobrych rękach. Łukasz Zduńczyk już za chwilę przejmuje stery. Ja dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia. Trzymajcie kciuki, żebym się nie roztopiła.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.

0: Kursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Masz furę, rozbiłeś furę. A C-Link 4.

0: Komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoassistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
3: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób, a na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się m.in. PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie, na środku stadionu, wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody i dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion są też kurtyny wodne. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym i to jednocześnie będzie wielki finał trasy Obrotowy Tour. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która ostatnio wydała nową płytę. Krążek nosi tytuł Błękit i artystka zdradziła, że no nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
13: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata. Więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
12: A jak Roxy uwydatnia głos? No to wy już wiecie, bo na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski, m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. A Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu razem ze swoim mężem. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Następny przystanek Dębica. To tam w przyszły weekend zawita eskowa trasa koncertowa Eska Music Tour. W piątek scenę rozpali, dosłownie, Dawid Kwiatkowski, a więc możemy się spodziewać, że będą tłumy fanów pod sceną. W sobotę z kolei SK Music Tour zawładnie zespół Zakopower. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj SK otwiera z wami lato w Kołobrzegu. Tam zagra zespół Ira oraz Bledka. No i słuchajcie, mamy to. Wydarzyło się coś, na co wszyscy czekaliśmy, do czego wszyscy dążyliśmy. Bo uwaga, jest pełna zgoda w narodzie. Po obu stronach sceny politycznej, że...
10: Ale paruwa, co?
12: No dokładnie, każdy się z tym zgadza. Jest gorąco, a SK dokłada upalne hity na czasie, przy których fajnie się odpoczywa w cieniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie i wam dmucham teraz przez głośnik. Dzisiaj razem ocieramy pod z czoła i odpoczywamy gdzieś na hamaku. Kaigo i Kalit już teraz na antenie Eski.

z Radiem SK upał przestaje być nieznośny. My robimy właśnie takimi hitami fajny wakacyjny klimat. To Another, 17 minut po 13. Miejscami dobijamy do 40 stopni w cieniu, ale mam dobrą informację. Przed chwilą zobaczyłem długoterminową prognozę pogody. W przyszły weekend, w sobotę, miejscami będzie 20 stopni i deszcz, także nie narzekajmy, korzystajmy z tego, że jest taka piękna wakacyjna pogoda. No i ja mam krótkie, szybkie pytanie do Was. Czy coś da się w ogóle robić w takim upale? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, do czego jesteście zdolni. Czy coś w ogóle przy tej pogodzie robicie? Czy może ktoś jedyne, na co go stać, to leżenie plackiem na plaży i opalanie się? Albo teraz jedziecie właśnie na plażę, albo w góry. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, takie upalne głosówki. Do czego jesteście zdolni w tym upale? A ja Wam zagram hicior, który Was troszeczkę ochłodzi. Jonathan PZ i Liwka już teraz. Uwaga, uwaga, teraz. O, i od razu lepiej, jak zimny napój.

0: Imagine Dragons w Radiu SK. Marek przed chwilą wysłał zdjęcie pana dowożącego jedzenie, który jedzie na rowerze w kurtce. Trzymajmy za niego kciuki i dokładamy wakacyjną nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tu się zaczynają największe wakacyjne hiciory, których będziemy słuchać przez całe lato, do których będzie nam tupała nóżka w drodze na wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje francuski producent Urzel, który odpowiada m.in. za ten słynny mix. Bella Ciao, czyli on się zna na robieniu dobrych wakacyjnych hiciorów. I teraz dokłada kolejny w duecie z French Montaną, Shine, już teraz na antenie Eski. Numer, który brzmi jak jazda samochodem z otwartymi szybami, z zimnym łokciem, w pełnym słońcu. To jest Eska.

0: nieraz przy tym odpoczywaliśmy w cieniu w upalny dzień. To był hit lata 2011. Hit zawsze na czasie. Gotye i Kimbra na antenie Radia SK. A ja was pytam, do czego jesteście zdolni? Co możecie robić w ten upalny dzień, kiedy miejscami jest 40 stopni na plusie? Daniela?
1: Hej, Eskowicze. Korzystając z okazji, że dzieci są u dziadków na wakacjach, my z mężem jedziemy na plażę.
0: A, no to korzystajcie w takim razie. Dobrego dnia wam życzę. Tylko pamiętajcie, na wakacjach to trzeba bardzo uważać, żeby za rok większej gromadki nie było.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
10: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
11: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
12: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: Uff, no i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
16: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
17: Hello to Wimbledon.
18: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
19: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
18: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
22: O.
21: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
22: O, a o ile?
21: 35 groszy taniej na litrze.
22: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
21: Tak.
23: A jak lemoniadę?
21: No też.
22: To poprosimy.
21: Ale co?
23: Wszystko!
21: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
24: I po reklamie.

0: Kiedy żar leje się z nieba, Eska dokłada. O właśnie, takie egzotyczne wakacyjne hity na czasie, że nawet w 40-stopniowym upale może być przyjemnie. Shimza za nami, to są właśnie hity na czasie. Nie wszyscy mają klimatyzację, Kasia nie ma klimy i jakoś daje radę,
1: ja
0: proszę bardzo.
1: Smażę schaby na poddaszu w milionie stopni. Ale cóż, wymagająca rodzinka, niedzielny obiad musi być.
0: Jak już będziesz kończyła, to mąż pewnie wejdzie do kuchni. Kochanie, a może w czymś ci pomóc? Kasia, już wszyscy domownicy czekają, aż wypowiesz to zdanie. Chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. Smacznego wszystkim przy obiedzie. Zaraz newsy w Esce.

0: promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjazd.

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: Tania niedziela w Auchan.
10: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
12: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
13: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
14: Wiadomo, że codziennie nisko.

0: produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: I po reklamie.
5: Koszalin na czasie.
6: Oliwia Kisielewska. Kołobrzeg zamieni się dziś w absolutne centrum wakacyjnej rozróby. O 19:00 plac pod Latarnią Morską dosłownie odleci, bo wjeżdżamy tam z SK Music Tour. A na scenie pełen konkret. Urocza Bryska rozbuja Was swoimi hitami, a rockowi wyjadacze z zespołu Ira rozpalą Was swoją energią. A jak już ochłoniecie, to odliczamy dni do 4 lipca, bo wtedy obieramy kierunek na amfiteatr w Ustroniu Morskim. Tam z kolei mikrofon przejmie Żel Żelson, Sound & Grace i nasz niezawodny eskowy DJ.
7: Jest 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Śmiertelny wypadek na S7 w Świętokrzyskiem. Motocyklista uderzył w barierę. To na trasie w stronę Krakowa, tuż obok Chęcin.
8: Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Była prowadzona reanimacja. Lekarz obecny na miejscu stwierdził jego zgon.
7: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Trasa S7 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje na objazdę. Trzeci stopień ostrzeżeń IMGW przed upałami w prawie całym kraju. Nieco chłodniej tylko nad morzem i w północno-wschodnich krańcach Polski. Alerty będą obowiązywały także w kolejnych dniach.
9: Fala upałów, szczególnie dla południowo-wschodniej części kraju, skończy się dopiero w środę.
7: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Jeszcze w trakcie upałów mogą się pojawić burze. Pierwsze możliwe już dziś wieczorem na Pomorzu Zachodnim. To nowy rekord. Tomasz Sobania przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Polak pobił tym samym dotychczasowy rekord z 2006 roku o jeden dzień.
10: Co za gość, to jest tak zwane robienie formy na lato, kurs przyspieszony. On śmiały już jest, słuchajcie, gotowy na zdejmowanie koszulki na plaży. Na brzuchu nie ma żadnej fałdki tłuszczu, on jest gotowy. A tak w ogóle to daje znać, że dzisiaj jest dzień szwagra. A z tego co wiem, to taki typowy polski szwagier ma sposób, jak się w taki dzień schłodzić. Może jakiś wspólny wypad na rybki, albo grill przyjemny. Eska dokłada wszystkim wypoczywającym, pracującym też. Wakacyjne, luźne, hity na czasie. Dzień na P jest bardzo daleko. To są wakacje z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Lady Gaga z hitem zawsze na czasie w Radiu SK w upalne niedzielne popołudnie, a tymczasem rusza wielkie tenisowe święto. Znaczy w sumie to nie wiem, czy bardziej tenisowe, czy finansowe. Wimbledon w każdym razie. Na tym wielkoszlemowym tenisowym turnieju wystąpi 6 polskich tenisistów. Iga Świątek walczy o obronę tytułu, ale tam wszyscy mają motywację, żeby dobrze grać, bo nagroda główna w przeliczeniu na złotówki to 17,5 miliona złotych. Także zwycięzca będzie mógł sobie pozwolić na wypasione zagraniczne wakacje, na które poleci samolotem, w którym jest więcej miejsca na nogi, będzie się stołował w restauracjach i jeszcze mu zostanie na napiwek w euro. A tymczasem gra Teddy Swims, odpoczywa razem z nami.

0: Kaśka Sochacka bardzo dobrze brzmi w duecie z Chodzącym Wiatrakiem. To są wakacyjne niedzielne hity na czasie w Radiu SK. No i słuchajcie, mamy problem z tym upałem. Jest zagadka do rozwiązania. Dostaliśmy taką wiadomość od słuchacza Łukasza na Messengerze Radia SK, który pisze tak. Hej SK, mam pytanie natury technicznej. Właśnie zrobiłem pranie i stąd moja zagwozdka, a mianowicie, uwaga, czy pranie, które należy prać w 30 stopniach, można suszyć w 40? Wiesz co, Łukasz? Powiem ci tak. Bezpieczniej będzie, jak się żona tym zajmie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmi ci pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama. Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
13: Ale handlowa, Marian, handlowa.
12: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
13: No.
14: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
15: Coś potrzeba? Ile potrzeba?
16: Nie musisz mieć bonów, żeby kupować dżinsy w Pewecie. Twoje ulubione spodnie i ciuchy kupisz w Dziki Jeans Wrangler Lee Outlet. Koszalin, ulica Wańkowicza 17.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
19: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
20: Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
21: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
20: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
21: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
22: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Koszalinie, ulica Poprzeczna 6. Vox. I mieszkasz po swojemu.
23: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Renu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
26: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
27: I po reklamie.

0: Wczoraj zagrał koncert na PGE Narodowym w Warszawie, a dzisiaj zrobi to po raz drugi. A teraz gra za darmochę na antenie Radia SK. To są hity na czasie. I teraz ważny komunikat od naszego mistrza olimpijskiego.
1: Tak, żyję, mam się dobrze, nawet bardzo dobrze.
0: Bardzo się z tego cieszymy. Kamil Stoch pochwalił się w mediach społecznościowych, jak wygląda jego życie po zakończeniu kariery, co tam się u niego dzieje.
1: Generalnie staram się robić wszystkie te rzeczy, na które nie miałem czasu do tej pory, a że ich jest bardzo dużo, także jeszcze mam mniej czasu i dni mi bardzo szybko mijają. I tak to właśnie wygląda.
0: A, czyli jednak żonie Kamila Stocha udało się zagonić go do domowych obowiązków. I po co on tak wcześnie tę karierę kończył?

0: autopromocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Dostaniesz coś za świadectwo?
11: No raczej! Rabat od Media Expert!
10: Wow, też chcę!
11: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
10: Mega!
12: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Fit You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Fit You.
14: Hello to Wimbledon.
15: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
16: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
15: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: A o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak.
19: A jak lemoniadę?
17: No też.
18: To poprosimy.
17: Ale co?
19: Wszystko.
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: To będzie ostatnia reklama.
20: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Własztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
21: I po reklamie.
22: Jest 15. SK News, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Są utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina w zachodniopomorskim. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Myślibórz-Pyrzyce. Utrudnienia również na S17 na Lubelszczyźnie. To po zderzeniu czterech samochodów między Kurowem a Rykami. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Kobieta wydobyta spod gruzu. To po wybuchu i zawaleniu się budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce.
23: Wykonaliśmy do niej dostęp, została ewakuowana, poparzona, została przekazana pogotowiu i transportowana do szpitala.
22: Mówił Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej. W czasie wybuchu w budynku znajdował się również mężczyzna. Wyszedł z gruzowiska o własnych siłach. Przyczynę wybuchu ustalają służby. W dwóch kąpieliskach w Polsce woda niezdatna do kąpieli, podaje Główny Inspektorat Sanitarny. Zamknięto dziś dwa obiekty w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. To ze względu na zakwit sinic oraz zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS.
2: największe gwiazdy polskiego rapu w jednym miejscu i to jeszcze na nadwiślańskiej plaży. Mamy dla was zaproszenie na Polish Hip Hop Festival w Płocku i komuś z was już w tej godzinie je prezentuje. Zobaczycie PZ-a, Maliko, Montanę, Żabsona i wielu innych. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Po co chcecie pójść na ten festiwal? Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Hejo, kocham was, że mogę was słuchać cały rok bez względu na pogodę i warunki, a dzisiaj są po prostu skrajne, ale dzięki wam przeżyję każdy dzień. Buziole.

0: To już są 24 wakacje, w które słuchamy właśnie tego numeru. Hit zawsze na czasie, Ozon na antenie Radia SK. A w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia wy będziecie słuchać dobrego rapu. I to na nadwiślańskiej plaży w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival od czwartku do soboty. Największe gwiazdy rapu na jednej scenie. PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Young Leosia też tam będzie. I w tym w środku tego wszystkiego wy, jako że wszystkie najlepsze imprezki zaczynają się w Esce, to już teraz mam dla was 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival.
1: Uczcie na ten festiwal, byłoby spełnieniem marzeń.
0: Myślę, że nie jednej osoby. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, dlaczego to właśnie wy powinniście się wybrać na Polish Hip Hop Festival ze swoją ekipą. Czekam na głosowy i za chwilę w tej sprawie odzywam się do kogoś z was, a teraz gram hity na czasie. Tame Impala i Jenny już teraz.

0: Ktoś z was za chwilę będzie śpiewał właśnie tak jak Sanach. Hip, hip, hura, jak zgarnie bilety na Polish Hip Hop Festival. To za chwilę, jeszcze was troszeczkę potrzymam w niepewności, bo tu jest dobra wakacyjna nowość do zagrania.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A wy doskonale wiecie, że w Radiu SK sam najlepszy, sprawdzony muzyczny towar. Najlepsze nowości wam podrzucamy i teraz uwaga, napięcie rośnie. Walka z upałem trwa. 40 stopni na termometrach. I na podstawie tej piosenki, tego utworu muzyki klasycznej, powstał wakacyjny hicior. Niektórzy artyści potrafią robić cuda i oni na pewno to potrafią. Alan Walker i Ava Max mają dla nas numer, który brzmi jak upalne niedzielne popołudnie. Fate, już teraz w Radiu SK.

0: teledysku do tego numeru ona podziwiała, jak chłopak trawę kosi. No w takim upale to jest murowany kandydat na męża. Carly Rae Jepsen w Radiu SK. A nasz słuchacz Patryk daje znać, że bardzo by się chciał wybrać na Polish Hip Hop Festival, bo musi zweryfikować kilka rzeczy. Posłuchajcie.
1: Zobaczyć Malika, jak robi rundki w AMG. Zapytać PZ-a, dlaczego nie miał planu B. I w sumie, czy już ma ten wymarzony dom nad wodą, czy nie ma.
0: Patryk, strasznie ciekawski jesteś. Patryk, razem ze mną, cześć.
2: Siemanko, witam.
0: Słuchaj, jak, skoro już tak sprawdzasz kilka rzeczy, to w moim imieniu, jakbyś sprawdził, zapytał Jan Kleosie, co się dzieje, kiedy...
3: Kiedy padają koleżanki, zaczynają się
2: kurami. Nie ma, nie ma problemu, zapytam.
0: Słuchaj, masz tam jakąś imprezkową ekipę u siebie? Miałbyś kogo zabrać na ten Polish Hip Hop?
2: Na pewno by się znalazło parę osób, przede wszystkim moja narzeczona i tam ktoś na pewno jeszcze by się znalazł, tylko dużo chętnych by było, wiadomo, nie?
0: No na darmowe bilety to wiadomo, to byś długo szukać nie musiał, prawda?
2: No właśnie, tylko jeszcze muszę się zapytać Sokoła, czy tego jednorożca widział. No. Ale to też zapytam.
0: To musisz całą listę zadań na Polish Hip Hop Festival przygotować.
2: Tak,
0: ale zrobię. Najpierw jutro rano, jak będziesz w pracy, to musisz wniosek urlopowy wypisać od czwartku do soboty, bo właśnie super. Teraz zgarniasz 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival w Płocku.
2: Super, dzięki bardzo, super.
0: Dobrej zabawy, Patryk, życzę.
2: Bardzo
0: trzymaj
2: się. Cieszę. Dzięki, trzymaj się, heja.
0: No i w tym upale się trzymaj, bo temperatura cały czas rośnie, idzie w górę.
2: Dokładnie.
0: Hej. Dobrej, heja, hej, dobrego dzięki. Popołudnia. A, jeszcze specjalnie dla Patryka i innych fanów rapu. Za chwilę plan B od PZ na antenie Eski się pojawi.
4: Reklama. Gorąco?

0: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
10: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
9: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
10: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
11: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
12: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
13: I gdzie w tym wszystkim jest fan?
12: Tylko w TEB, liceum i technikum.
13: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
12: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
13: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
12: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość. Po prostu nauka i fan.
13: Zawsze razem.
14: TEB, liceum i technikum. Słupsk, ulica Garncarska 21. Koszalin, ulica Heleny Modrzejewskiej 71.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów.
17: Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku.
16: Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
18: I po reklamie.

Przy takich numerach temperatura w samochodzie, to nie temperatura, klimatyzacja w samochodzie zaczyna lepiej działać, ale Farben w Radiu SK, a temperatura rośnie z każdą minutą. Słuchajcie, już pobiliśmy rekord najwyższej temperatury w czerwcu w historii pomiarów, a eksperci od pogody piszą w internecie już, że w ciągu kilkudziesięciu najbliższych minut w naszym kraju padnie historyczny rekord gorąca, który aktualnie wynosi 40,2 stopnia. I to za chwilę zostanie pobite. I co ciekawe, aktualnie w Polsce jest goręcej niż w Hiszpanii i w Grecji. Jeszcze cen mnożyć razy 4 nie trzeba? Wnioski nasuwają się same.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurczybłydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
12: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
13: No ale co, Barbara? Rekin!
12: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299.

0: 1900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
2: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Renu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
8: I po reklamie.
9: Koszalin na czasie.
10: Oliwie Kisielewska, siła, akrobatyka i widowiskowe pokazy w jednym miejscu. Już 4 lipca w hali Bronka w Koszalinie odbędą się Mistrzostwa Polski Street Workout CITE. Na starcie zobaczymy ponad 30 najlepszych zawodników z całego kraju. Z kolei 11 lipca Sportowa Dolina będzie gospodarzem 14. edycji Trio Basket Koszalin. W programie znalazły się mecze 3x3, konkursy, gdzie będzie można wygrać najnowsze PlayStation, pokazy wsadów oraz koncerty w ramach Doliny Rapu. Scenę przejmą Sobota i Eldo, a wstęp jest bezpłatny.
11: Zbliża się 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 pasażerów ewakuowanych z pociągu relacji Olsztyn-Kraków. Skład z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął w okolicach Modlina na Mazowszu. Kolej podstawia autobusy zastępcze. Przyczyną awarii trakcji najprawdopodobniej są rekordowo wysokie temperatury. A po fali upałów gwałtowne burze, ostrzegają synoptycy z IMGW. Burzowy front ma napływać do Polski dziś późnym wieczorem z północnego zachodu, po czym przejdzie w głąb kraju.
12: Z obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawę, Pomorze, Powarmię.
11: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Cała fala upałów ma się natomiast zakończyć w środę. Każdy sposób jest dobry, by pokazać piękno Odry. To hasło trwającej 27. edycji Pływadeł, czyli spływu łodzi nietypowych. W liczącej blisko 40 jednostek flotylli jest m.in. barka stylizowana na domek dla lalek czy pływająca altanka ogrodowa. Rejs Odrą z Raciborza zakończy się dziś w Kędzierzynie Koźlu. Tam jury wybierze najciekawsze tegoroczne pływadło.
13: Korzystajmy, bo następna taka okazja dopiero pod koniec wakacji. Dzisiaj niedziela handlowa, sklepy są otwarte, więc jest gdzie się schować przed upałem. Chociaż w sumie teraz tak myślę, panowie, przepraszam, może ja niepotrzebnie o tej niedzieli handlowej przypominałem. Jeśli właśnie znaleźliście wolne miejsce na parkingu, to poczekajcie chwilę, czekajcie, bo tu fajny hicior leci. Nie jeden, dużo tych hiciorów. Na początek Dawid Wosiado, to jest SK. Jest 16.01. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: hymn mundialu i myślę, że to jest nieoficjalny hymn SK Karniaki Cup, a tam są jeszcze większe emocje niż na mundialu. Słuchajcie, przed nami ostatnie dni zabawy, ostatnie dni kompletowania ekipy, która zagra w najbliższą sobotę 4 czerwca o 10 tysięcy złotych w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Jeżeli chcecie strzelić coś Sławkowi Peszko, zgłaszajcie się na SK.pl i odgadnijcie, co mówi Sławek Peszko.
1: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: Wiadomo, za co Sławek Peszko odpowiadał, prawda? Jeśli wiecie, wpadajcie na SK.pl i za darmo się zgłaszajcie. No i potem zagracie ze Sławkiem Peszko i obejrzycie z nim mecz i będzie imprezka w loży VIP na Stadionie Narodowym. Sławek Peszko już podobno szykuje formę. Zgłoszenia za darmo na SK.pl, a my ładujemy baterie z Alesso i Nate Smith, a ja wam za chwilę powiem, gdzie padł rekord historyczny ciepła w Polsce.

0: Avicii w Radio SK, gramy wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, mamy to. To się właśnie wydarzyło, to już jest oficjalna informacja. Mamy teraz najgorętszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Padł właśnie absolutny rekord. Stacja IMGW w Toruniu odnotowała 40,3 stopnia. Także słuchajcie, mamy już też potwierdzenie, jak wygląda każda rozmowa w Polsce z drugą połówką, z sąsiadem przez ogrodzenie, z przypadkową osobą w sklepie, rozmowa dwóch starszych pań po wyjściu z kościoła.
1: Fuh, ale gorąco.
0: Trzymajmy się razem, a ja za chwilę zagram hit, który idealnie do tej temperatury pasuje. Po krótkiej przerwie, wakacyjna Karol G.
2: Autopromocja. Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmić pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: RTV EUR AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV EUR AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
14: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
16: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
17: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
18: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Włastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
19: Zapraszam do stanowiska.
20: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
19: Pani Ania jest na urlopie.
20: Czyli niczego nie załatwię.
19: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
20: Uff, no i to jest zmiana.
21: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
22: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
23: Które godziny w Koszalinie są najlepsze? Oczywiście od 14 do 18, od poniedziałku do piątku. Ale za to w sobotę. Od 10 do 14 czeka na Was Wrangler Lee Outlet Dziki Jeans, w którym ubierzesz się od stóp do głów w markowe ciuchy. Koszalin, Wańkowicza 17.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w te

0: produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: opatruje was w wakacyjne hity na czasie w najcieplejszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Jeżeli do tego dołożycie wodę, razem będziemy mieli wszystko. Ale nie wszyscy odpoczywają, Patryk.
1: Ja na przykład w tym upale jeżdżę, rozwożę pizzę.
0: Patryk melduje, że klimatyzacja służbowego samochodu pracuje na najwyższych obrotach. A wy co robicie w tym upale? Pracujecie? Czy może jedyne, na co was stać, to moczenie nóg w basenie na podwórku? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co robicie w tym upale? Za chwilę najnowsze newsy.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
6: Ale handlowa, Marian, handlowa.
5: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
6: No.
7: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
8: Masz furę, rozbiłeś furę, a Celink 4.

0: u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Hipertania niedziela w Auchan.
2: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
7: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: Też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
12: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
13: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC. I po reklamie.
14: Jest 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Wciąż ogromne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na S3 w Zachodniopomorskiem. Na trasie w kierunku Szczecina doszło do zderzenia 4 samochodów. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne. Między węzłami Myślibórz i Pyrzyce jezdnia jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką 119. Utrudnienia mają potrwać do godziny 18. Tragedia na Dolnym Śląsku. 50-latek utonął w zalewie komorowskim koło Świdnicy. Mimo natychmiastowego wezwania służb, życia mężczyzny nie udało się uratować. A to kolejna taka sytuacja w ten weekend. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęły 4 osoby. Ratownicy w Opru apelują o zdrowy rozsądek podczas odpoczynku nad wodą. Jeszcze tylko 2 dni będzie obowiązywał program Ceny Paliw Niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców. Jak przekazano, warunki zostały spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. W obecnym kształcie program CPN ustalający ceny paliw na stacjach ma obowiązywać do 30 czerwca.
15: No to w takim razie zapytajmy eksperta, ile w tym tygodniu będą kosztowały paliwa. Ile w takim razie?
16: Nie wiem, ile to będzie kosztowało.
15: Tak czy inaczej, lepiej dzisiaj zatankować. Jeśli wam się tam w samochodzie zbliża rezerwa, to lepiej to zrobić w czerwcu, zanim się czerwiec skończy. ASK gra jak zawsze hity na czasie wakacyjne. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jedni z urlopu wracają, inni na urlop jadą, a my wam uprzyjemniamy podróż. Jaki to piękny czas! O tym teraz zaśpiewa Wiktor Waligura. To są wakacyjne hity na czasie 2 po 17.

0: Co mówimy, gdy wsiadamy do samochodu po zakupach i samochód jest rozgrzany? No właśnie o to chodzi. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, trzeci wymiar za nami, a wydajecie znać, co robicie przy takiej upalnej pogodzie. Przypominam, to jest najcieplejszy dzień w historii pomerów w Polsce. Natalia.
1: Hej SK, ja właśnie wracam z ostatniego egzaminu na uczelni i mam nadzieję, że do zobaczenia dopiero w październiku. Pozdrawiam wszystkich zimniutko.
0: Natalia, trzymamy kciuki, ale jedno jest pewne, dopóki ocena w USOS-ie się nie pojawi, książki możesz odłożyć, możesz odpocząć, a my w Radiu SK mamy takie hity, przy których można odreagować, odstresować się. Kygo już teraz.

0: Katy Perry w Radiu SK i lecą do Was pozdrowienia od Tomka.
1: Prosto z gorącego basenu, 32 stopnie i moczymy się, delektujemy się słoneczkiem. Pozdrawiam wszystkich, żonę Dorotkę i córkę Basię. Grajcie dalej tak świetnie, pa.
0: A się robi, szefie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tutaj macie najlepsze wakacyjne hiciory, najlepsze nowości i teraz świeży numer niemieckiej produkcji od producenta Ale Farbena. Ten numer ma taką energię, jest tak orzeźwiający jak łyk mrożonej kawki przy 40-stopniowym upale. Voices już teraz w Radiu SK.

0: Oskar Cyms w Radiu SK i ważne przypomnienie dla wszystkich tankujących. Tylko do wtorku obowiązuje ustawa obniżająca ceny paliw, a od środy ceny mogą pójść w górę. Ale jeśli będziecie trzymać z SK, to żadne podwyżki was nie dotyczą. I tak na wakacje pojedziecie za darmo, bo SK dowozi kampera. Już w czwartek znowu komuś z was dostarczymy SK-owy dom na kółkach. Nie zapłacicie i za paliwo, i za nocleg. Pojedziecie kamperem, gdzie tylko będziecie chcieli. A i jeszcze jedna ważna informacja. Klima jest nabita, więc upałami się też nie przejmujcie. Jeżeli chcecie dostać SK-owego kampera i pojechać nim w Polskę, to otwierajcie SK-ową apkę na smartfony. Możecie ją pobrać za darmo i tam za darmo się zgłaszacie.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Masz furę, rozbiłeś furę z Acelink 4.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
7: I po reklamie.

roztańczona i w bardzo wakacyjnym nastroju Bledka w Radiu SK. Z tego co widzę na Instagramie, dzisiaj u Bledki kierunek RODOS. Rodzinne ogródki działkowe. Jest trawnik, jest bazen, jest parasol. Czego więcej chcieć? Słuchajcie, co ciekawe, dzisiaj w Polsce jest cieplej niż w Egipcie, także można się poczuć egzotycznie bez wyjeżdżania z domu. A jak będziemy mili dla drugiej połówki, to i all inclusive da się załatwić.

0: tylko promocja.
1: Bo cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy.
4: A jaki jest twój?
5: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
6: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
7: SK. Nakarmić pieska.
8: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
9: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
0: Autopromocja.
10: Reklama.
11: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money.
13: Cherry Money?
12: Nowy Express Los.
13: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
16: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
19: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
20: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
21: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w ten

0: z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: I po reklamie. Koszalin na czasie.
2: Oliwie Kisielewska, szukacie planów na wieczór? No to już nie szukacie. Pakujcie ekipę i kierunek Latarnia Morska w Kołobrzegu, bo dokładnie o 19 ruszamy tam z SK Music Tour. Jeżeli jesteście w pobliżu, to po prostu nie może was zabraknąć. Na scenie zamelduje się Bryska oraz rockowi giganci z zespołu Ira. Widzimy się punktualnie o 7 wieczorem, a to dopiero pierwszy krok, bo już 4 lipca nasz eskowy skład melduje się w Amfiteatrze w Ustroniu Morskim, gdzie scenę przejmą Żelu Żelson, Sound & Grace i nasz eskowy DJ.
3: Zbliża się 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Służby ewakuują pojazdy z zamkniętego odcinka, strażacy dowożą wodę osobom, które utknęły w korku. Przedłużają się utrudnienia na S3 w zachodniopomorskim w kierunku Szczecina. Jezdnia między węzłami Myślibórz i Pyrzyce wciąż jest zablokowana. Przypomnę, dziś po południu doszło tam do śmiertelnego wypadku. Zderzyły się 2 samochody, 1 osoba zginęła, 3 są ranne. Służby dalej pracują na miejscu zdarzenia. Padł nowy rekord ciepła w historii pomiarów, podaje IMGW. W Słubicach w województwie lubuskim zarejestrowano dziś 40,5 stopni Celsjusza. A upały nie ustają, a w prawie całym kraju do jutrzejszego wieczora obowiązują alerty IMGW 3 stopnia. Dziś wieczorem w północno-zachodniej części kraju mogą się również pojawić burze. Jutro pierwsza runda Wimbledonu. Na korcie stanie Maja Chwalińska. Polska finalistka Rolanda Garrosa z dziką kartą rozpocznie swój mecz o godzinie 12. Zmierzy się z kwalifikantką Tajlandii. We wtorek natomiast swój mecz pierwszej rundy rozegra Iga Świątek.

0: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: O nie! Gdzie moja kasa?
0: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Ale sztosy.
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
16: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
17: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
18: Pracę, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.

0: Radio SK. Reklama. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy ekspres los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
18: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
19: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
20: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Hello to Wimbledon.
23: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
24: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
23: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
25: I po reklamie.
26: Ja się staram.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
3: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
4: I gdzie w tym wszystkim jest fan?
3: Tylko w TEB, liceum i technikum.
4: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
3: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
4: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
3: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość. Po prostu nauka i fan.
4: Zawsze razem.
5: TEB, liceum i technikum. Słupsk, ulica Garncarska 21. Koszalin, ulica Heleny Modrzejewskiej 71.
6: I po reklamie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
2: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
3: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
4: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
7: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
6: A jaką to szkołę wybrałeś?
7: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
6: No tak, konkretne podejście.
8: To dobra opcja. A co z maturą?
7: Mamo, w szkołach TEB mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
8: To przecież ta szkoła, o której myślałam.
9: TEB Liceum i Technikum. Słupsk, ulica Garncarska 21. Koszalin, ulica Heleny Modrzejewskiej 71.
10: I po reklamie.

0: me tight, then let me go.
1: Soon as you leave me, we always lose connection. It's getting messy, I feel the
2: SK Koszalin News.
3: Nowe mieszkania wspomagane zostały oficjalnie otwarte w Koszalinie. Lokale mają na celu naukę samodzielności i wsparcie w codziennym funkcjonowaniu pod okiem specjalistów. Przeznaczone są głównie dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Kolejne takie mieszkanie zostało oddane do użytku w kamienicy przy ulicy Niepodległości.
4: Bogumiła Szczepanik, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Koszalinie. Gmina Miasto Koszalin pozyskała środki na wyposażenie i prowadzenie mieszkań wspomaganych w Koszalinie. Są to pierwsze mieszkania prowadzone przez Gminy Miasta Koszalin. W Koszalinie są inne mieszkania wspomagane, prowadzone przez różne organizacje pozarządowe. Natomiast jeżeli chodzi o gminę, to są pierwsze mieszkania. Środki, które pozyskał prezydent, to jest 1,5 miliona na wyposażenie i prowadzenie tych mieszkań do końca grudnia 2027 roku. W tym oczywiście to przejdzie na finansowanie gminy, bądź będziemy pozyskiwać kolejne środki. Mieszkania są niezbędne. Są trzy na razie dla 5 osób. Są 2 kawalerki po jednej osobie i jedno mieszkanie dla 3 osób. W tym momencie 2 mieszkania już są zajęte, czyli w mieszkaniu, gdzie to mieszkanie dla kilku osób, dla 3 już mieszkają panowie i jedna kawalerka już pani mieszka. Zostało nam jeszcze jedno mieszkanie wolne na dziś, natomiast toczy się już postępowanie administracyjne w celu udzielenia wsparcia w postaci mieszkania wspomaganego. Mieszkania są konieczne i niezbędne. Zmienia się w ogóle system pomocy społecznej, zmienia się ustawa o pomocy społecznej, zmienia się w ogóle podejście do zaopiekowania się osobami, które wymagają wsparcia osób innych, niekoniecznie całodobowych w DPS-ie, ale takich pośrednich, tak? Czyli nie usługi opiekuńcze u siebie w domu, ale wsparcie instytucjonalne w mieszkaniach wspomaganych, gdzie przychodzi pracownik socjalny, gdzie jest pomoc opiekunki, gdzie jest osoba zaopiekowana i w naszym takim stałym monitoringu. To jest takie przejście do domu pomocy społecznej, ale niekoniecznie, bo być może osoba na tyle dojdzie do swojego stanu zdrowia pozwalającego na powrót do swojego mieszkania, że będzie mogła wrócić. Także to mieszkanie przejściowe, natomiast niekoniecznie kończące etap swojego życia w domu pomocy społecznej.
5: Czy długo będą mieszkać ci mieszkańcy?
4: Są to czasowe decyzje administracyjne na pobyt czasowy w zależności od potrzeb, tak? Jeżeli widzimy, że osoba nadal wymaga wsparcia w postaci mieszkania wspomaganego, taka decyzja będzie przedłużana. Natomiast jeżeli zauważymy pogarszający się stan zdrowia, wówczas będziemy już kierować osoby do domu pomocy społecznej.
5: Ale to co powiedzmy, od 2 miesięcy do pół roku, czy jeszcze dłużej może to być?
4: Może być na 2 lata, może być na więcej, może być na pół roku, w zależności też od stanu fizycznego i zdrowotnego osoby, która wnioskuje o takie mieszkanie wspomagane.
5: Bo to jest tak, że te osoby, powiedzmy, no już te, które mieszkają, to mieszkają, ale te, które trafią do tego akurat mieszkania, mieszkają w swoich mieszkaniach, tak, ale ich warunki, ich stan zdrowia, no nie pozwala na to, żeby komfortowo tam przebywać i stąd potrzeba takich mieszkań.
4: Dokładnie, a ponadto nawet jak przebywały w swoich mieszkaniach i były zaopiekowane przez rodziny, a te rodziny stały się oczywiście z wiekiem czasu już na tyle niewydolne, że nie mogą zaopiekować się daną osobą, na przykład z niepełnosprawnościami, więc takie mieszkanie jest konieczne.
5: Jak są wyposażone te mieszkania?
4: Standardowo, ale że tak powiem z podwyższonym poziomem, standardem, a mianowicie każdy ma łazienkę, każde jest mieszkanie dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, każde ma z dostępnością, czyli pełna też wejście, potem ponadto kuchnia wyposażona, pokój. Oczywiście potrzeby też pierwsze, czyli ręczniki, środki czystości, wyposażenie kuchni, wszystko co trzeba do zamieszkania.
5: I telewizor na ścianie.
4: I telewizor, i pralka, i środki czystości, właśnie środki do prania. Wszystko jest zabezpieczone. I na czas pobytu w tych mieszkaniach do 31 grudnia 2027 roku, czyli na czas trwania projektu, pobyt jest bezpłatny. Potem zobaczymy. Jeżeli uzyskamy kolejne środki, bo będziemy aplikować o kolejne środki, o rozwój mieszkalnictwa wspomaganego w mieście Koszalin, w zależności jakimi będziemy środkami dysponować, takie będą bądź odpłatności, bądź zwolnienia z odpłatności.
5: No właśnie, bo to w zasadzie można powiedzieć pierwsze koty za płoty, jeśli chodzi o gminę miasto Koszalin, ale no, pewnie potrzeb jest dużo więcej i przydałoby się więcej takich mieszkań.
4: A ponadto zmienia się ustawa o pomocy społecznej i domy pomocy społecznej jako instytucje całodobowego zabezpieczenia osób mają być tym ostatecznym miejscem na pobyt osoby. Państwo polskie będzie finansowało, ale też, że tak powiem, wspomagało gminy w rozwoju właśnie mieszkań wspomaganych, więc jeżeli jeżeli mamy do tego podchodzić zgodnie z ustawą i, no i rzeczywiście z potrzebami, to będziemy rozwijać mieszkalnictwo wspomagane.
5: I jeszcze na koniec, kto może się ubiegać o takie mieszkanie? Jakie warunki trzeba spełnić?
4: Przede wszystkim osoba pełnoletnia. No to ona musi zdecydować, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która nie radzi sobie w podstawowych obowiązkach dziennych, ale nie wymaga całodobowych usług opiekuńczych, tak? Czyli jest w stanie przy pomocy opiekuna funkcjonować częściowo samodzielnie, bądź częściowo właśnie przy pomocy opiekuna, ale nie całodobowych usług.
5: I co jest kolejka takich osób?
4: Ponieważ to są nowe mieszkania, to jest właśnie dzisiaj jest otwarcie tych mieszkań, mimo że tam dwie osoby, trzy osoby już mieszkają, to okaże się na pewno, jeżeli chodzi o miasto 100-tysięczne, że takich potrzeb będzie więcej.
0: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. W roku 2025 udało się pozyskać z funduszy europejskich dla Pomorza Zachodniego ponad 1,5 miliona złotych, co pozwoliło wyremontować gruntownie i wyposażyć 3 mieszkania, w których zamieszka 5 osób, takich, które wymagają wsparcia i pomocy. Dzisiaj oddajemy do użytku 3 z tych mieszkań. Warto w tym miejscu zauważyć, że czas realizacji tego projektu to był aż rok 2027. Udało się to zrobić znacznie wcześniej przed terminem. Także z tego miejsca gratuluję pani dyrektor i pani dyrektor i wszystkim pracownikom, którzy byli zaangażowani w ten projekt i dzięki temu zmierzyliśmy do tego szczęśliwego finału.
3: Oprócz Centrum Usług Społecznych Mieszkania Wspomagane prowadzi w Koszalinie także Fundacja Zdążyć z Miłością. Lokale treningowe i wspomagane, na przykład przy Grunwaldzkiej czy Budowniczych, prowadzone są także w ramach lokalnych projektów aktywizacyjnych. Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
2: SK Koszalin.
3: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie została najlepszą uczelnią zawodową w Polsce według rankingu szkół wyższych perspektywy 2026. Koszalińska uczelnia zajęła pierwsze miejsce wśród ponad 100 publicznych i niepublicznych uczelni zawodowych w kraju, awansując z trzeciej pozycji zajmowanej rok temu. O sukcesie zdecydowały m.in. wysokie zarobki absolwentów, ich dobra pozycja na rynku pracy, jakość kształcenia i kwalifikacje kadry dydaktycznej.
6: Oczywiście ranking jest bardzo ważne, bo też daje nam możliwość zaistnienia w świecie. Monika Pawłowska, rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Koszalinie. Ja wczoraj w Warszawie wystąpiłam na gali wśród największych uniwersytetów z całej Polski. Na liście zwycięzców był Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Muszę powiedzieć, że dla mnie było ogromną satysfakcją, kiedy właśnie rektorzy z tych dużych uczelni podchodzili do mnie i mi gratulowali. Więc myślę, że to jest taki sukces, który może się też przełożyć na to, że uczelnia będzie rozpoznawana nie tylko w regionie, ale też myślę w całej Polsce. Chyba chcemy, żeby o nas dobrze mówiono.
7: Sebastian Kała jest zastępca prezydenta miasta do spraw społecznych. Rok temu uczelnia była na trzecim miejscu, ale w tym roku rozbiła bank. Kapituła pod przewodnictwem pana profesora Michała Klejbera oceniła naszą uczelnię perfekcyjnie. Jedyna uczelnia, która otrzymała 100 punktów. Ale szanowni państwo, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych jest partnerem i ważnym ogniwem w aspekcie zarówno edukacyjnym, gospodarczym i społecznym naszego Koszalina, naszego regionu. Ta wspólnota akademicka, czyli kadra na najwyższym poziomie, studenci, ale także administracja tworzą tą społeczność, która pokazuje, że Koszalin jest ważnym ogniwem na mapie akademickiej Polski i z pełną świadomością mogę powiedzieć, że Koszalin staje się naprawdę z prawdziwego zdarzenia miastem akademickim.
6: Jeśli chodzi o ranking, ranking składa się z kilku kategorii. Co więcej, no każda z tych kategorii ma swoje podkategorie. Natomiast najważniejsze kryterium, które dla nas jest też wskaźnikiem tego, że dobrze wypełniamy swoją pracę, są ekonomiczne losy absolwentów, czyli miejsce naszych absolwentów na rynku pracy po ukończeniu studiów. Chodzi o szybkość zdobywania zatrudnienia, czyli ten okres jest bardzo krótki. Bardzo często jest tak, że już na etapie studiów studenci dostają propozycję pracy, ale też jeśli chodzi o wysokość wynagrodzenia, że jest to najwyższa w regionie. Kolejnym kryterium jest kryterium dotyczące jakości kształcenia. Też składa się z kilku komponentów. Dotyczy na przykład liczby wykładowców na liczbę studentów. Są tam odpowiednie potrzebne korelacje, ale też nasycenie wykładowcami o najwyższych kwalifikacjach. My kształcimy praktycznie, więc mamy wykładowców, którzy są świetnymi praktykami, ponieważ pracują w zawodzie. Trudno uczyć zawodu praktycznego, nie pracują w tym zawodzie. Ale oprócz tego mamy też naukowców, badaczy, którzy mają stopnie naukowe, którzy mają też odpowiedni dorobek naukowy, więc pracujemy razem. Staramy się łączyć naukę z praktyką. Kolejnym kryterium kryterium jest umiędzynarodowienie. Następnym kryterium jest tak zwany web metrics. To jest, znaczy obecność nasza w sieci, ale nie oznacza to liczby polubień na Facebooku, tak? Tylko chodzi o to, w jaki sposób właśnie publikacje nasze i liczba różnego rodzaju inicjatyw, które są realizowane przez uczelnie, jest dostępna też dla innych, ponieważ to wszystko, co robimy, staramy się udostępniać w formie różnego rodzaju publikacji, poradników, w formie warsztatowych, więc to też można w internecie odnaleźć, no bo wiadomo, że internet jest oknem na świat.
8: Uważasz, że uczelnia zasłużyła na to pierwsze miejsce w rankingu perspektyw?
9: Oczywiście, że tak, bo wiele przekazuje uczniom, wiele wiedzy. Studenci, absolwenci wychodzą przygotowani do zawodu. Uczelnia jest bardzo dobrze przygotowana pod kątem prowadzonych zajęć, jak i wyposażenia.
10: Uważam, że zasłużyła. Poziom mamy dosyć wysoki, ale wykładowcy są bardzo mili. Świetnie nas uczą, przekazują nam całą swoją wiedzę, jaką mają, nie tylko ze studiów, z wszelkich kursów. Uważam, że jak najbardziej nasza uczelnia zasłużyła i polecam każdemu studiowanie tutaj. Kończę właśnie magistra z fizjoterapii. Czuję się bardzo dobrze przygotowana. Zresztą podjęłam już w trakcie studiów pracę w sanatorium, już po drugim roku studiów, także już nawet po dwóch latach można mieć wiedzę, aby gdzieś tam zacząć powoli pracę.
11: No pewnie, że warto studiować w PANSie. Jest bardzo fajna atmosfera. Zajęcia są głównie praktyczne. Bardzo dobrze przygotowują do zawodu, do pracy w tym zawodzie. Są bardzo też urozmaicone, różnorodne. Mamy praktyki w szpitalach klinicznych. Także bardzo fajnie przygotowuje to do późniejszej pracy w zawodzie.
3: Obecnie w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Koszalinie studiuje blisko 750 osób, a zajęcia prowadzi 102

0: powiatów polskich.
1: Tomasz Tesmer, starosta koszański. Bardzo ważna instytucja dla nas, dla wszystkich powiatów. Oni po prostu bronią naszych interesów i wszyscy też składkami zrzucamy się na funkcjonowanie biura. Dużo sukcesów. W zeszłym roku powiat koszański dzięki działalności właśnie Związku Powiatów Polskich odzyskał z budżetu państwa blisko 3 miliony złotych, bo to Związek Powiatów zwrócił uwagę, że źle zostały naliczone PIT-y, CIT-y i dzięki działalności, tylko dzięki temu te pieniądze do powiatu trafiły, więc instytucja dosyć znacząca, która broni po prostu naszych interesów. Natomiast takie spotkania faktycznie odbywają się rok do roku. To jest związek. No, musi ktoś udzielić absolutorium, zaakceptować sprawozdanie finansowe i merytoryczne i to się działo w ostatnim czasie w Karpaczu podczas trzydniowego posiedzenia, ale to jest doskonałe też miejsce, żeby spotkać się i porozmawiać, co w powiatach słychać, jakie mamy problemy, omówić te problemy, a one przecież są podobne. Jeżeli popatrzymy sobie na wszystkie województwa na naszym kraju, już nawet nie skupiając się na województwie zachodniopomorskim. Dosyć długa dyskusja na temat transportu publicznego, bo zmienia się ustawa, przynajmniej jest projekt ustawy, które te kompetencje przerzuca z wojewody na marszałka i to marszałek będzie decydował teraz, jak ten transport publiczny będzie funkcjonował, a w zasadzie będzie koordynował te wszystkie prace. Nazwa funduszu oczywiście też się zmienia, zakres tego funduszu się zmienia, sposób finansowania, więc my na ten temat już dziś musimy rozmawiać. No, powiat koszalinski od tego roku tak naprawdę zajmuje się transportem publicznym. Mamy podpisaną umowę do końca 2028 roku, ale dzisiaj wiemy, że już chcemy rozszerzać się zakres tych przewozów, a to będzie w oparciu o inne przepisy i też rozmawialiśmy, jak to będzie wyglądało. Rozliczenie na bazie starych przepisów i nowych przepisów, jakie te trasy mogą być, czego one mogą dotyczyć. Dzisiaj transport publiczny może być realizowany wspólnie z przewozami uczniowskimi. Te nowe przepisy jakby troszeczkę wykluczają taką możliwość, więc dużo zadań przed nami, analiz, jak przygotować ten transport, żeby on był, funkcjonował, trafiał do miejsc, gdzie było wykluczenie komunikacyjne, ale jednocześnie też rozwiązywał problem przewozu uczniów do szkół. Natomiast to wszystko powinno być skorelowane łącznie z transportem prywatnym, który funkcjonuje na naszym terenie. To jest dobra informacja, żeby ktoś przysłowiowo tak trzymał rękę na pulsie, żeby nie było takiej sytuacji, że w jednym miejscu mamy kilkanaście połączeń, a w drugim nie mamy żadnego i żeby podmioty prywatne konkurowały z podmiotami publicznymi, bo to nie ma żadnego sensu. Dużo rozmów oczywiście na temat inwestycji drogowych, to co się dzieje, budżetu w poszczególnych powiatach, jak powiaty są finansowane, jak można zmienić jeszcze ustawy dotyczące finansowania powiatów, bo to, że mamy za mało pieniędzy, to już chyba wszyscy wiedzą. Bardzo duże kompetencje spadają na powiaty, a nie idą za to pieniądze, jak chociażby w tematyce geodezji, o której też rozmawialiśmy. Narzuca się na nas nowe zadania, ale nie zabezpiecza się finansów, więc po prostu wspólnie razem protestujemy.
2: Na przykład o funduszach na drogi powiatowe mówi się od lat i to bez względu na to, jaka ekipa rządzi. W żadnym rządzie jakoś nie udało się chociażby Związkowi Powiatów Polskich na tyle wylobować zmianę przepisów, jakąś osobną pulę dla dróg powiatowych. Rozumiem, że nie ma takiej woli politycznej chyba, tak?
1: No nie ma takiego programu. Jeżeli popatrzymy sobie na chociażby skalę, jakie są pieniądze dla województwa zachodniopomorskiego, no to powiedzmy sobie 100 milionów na wszystkie drogi powiatowe i gminne, no to jest kropla w morzu potrzeb. To Pomorze Zachodnie na dobrej drodze to jest program, który tak naprawdę powstał w sejmiku województwa zachodniopomorskiego, o którym też my jako starostowie często rozmawialiśmy. On zabezpiecza w budżecie województwa 60 milionów, drugie 60 dokładają powiaty, więc mamy kwotę 120 milionów. To jest program, który jest, jeżeli chodzi o liczby bezwzględne, większy niż ten program rządowy. To pokazuje skalę, jak te potrzeby są duże, ale jakie małe pieniądze są, jeżeli popatrzymy na strumień rządowy. I takiego programu domagamy się jako powiaty, bo tutaj są od wielu lat największe zaniedbania. Jeżeli popatrzymy sobie na drogi wojewódzkie, no to my słyszymy, tak? Jeżeli weźmiemy środki unijne, no to w zasadzie wszystkie drogi wojewódzkie w województwie, w kraju będą wyremontowane, przebudowane. Jeżeli popatrzymy na drogi gminne, to były lata, gdzie tych pieniędzy naprawdę było sporo. Na drogi powiatowe zawsze było mało, a dzisiaj ze zdziwieniem niektórzy patrzą, że stan tych dróg powiatowych jest fatalny. To nie do końca może dotyczy powiatu koszańskiego, bo my dzisiaj ponad 50% dróg mamy już nowych, wyremontowanych, więc ten stan nie jest taki tragiczny, biorąc też pod uwagę to, co robimy w ostatnich latach, ale naprawdę są powiaty, gdzie stan dróg po prostu jest katastrofalny. Jeżeli wszyscy razem nie zaczniemy pracować i powiaty, i strona rządowa, no to doprowadzimy do tego, że one po prostu będą nieprzyjezdne. A jak ważne są to arterie, to chyba wszyscy doskonale wiedzą.
0: Ze starostą koszalińskim Tomaszem Tesmarem rozmawiał Marcin Kieca.
3: SK Koszalin.
0: Koszykówka 3x3 na najwyższym poziomie. Pokazy wsadów w wykonaniu mistrzów świata, a na deser legendy polskiego hip-hopu Eldo oraz sobota. 11 lipca Koszalińska Sportowa Dolina zamieni się w prawdziwe uliczne show. Przed nami 14. edycja kultowego turnieju Trio Basket Koszalin. W programie także pokazy taneczne, strefa chillu, food trucki, a w konkursie rzutów. Do wygrania nowe PlayStation.

0: Motion.
1: Damian Zydel, Stowarzyszenie Trio Basket Koszalin. Wielkimi krokami zbliża się 14. edycja jednego z największych turniejów koszykówki ulicznej w północnej części Polski. Przed nami Trio Basket Koszalin. Wydarzenie, które zaplanowane zostało na 11 lipca, to nie tylko wydarzenie sportowe, ale to także prawdziwe koszykarsko-muzyczne show. Nasza rywalizacja wystartuje o godzinie 11:00. Na listach startowych mamy 40 drużyn. Są to drużyny z różnych województw, z różnych zakątków Polski. Wśród zgłoszonych zawodników są także osoby pochodzenia czy to litewskiego, czy amerykańskiego. Ale także warto zwrócić uwagę na to, że w 14. edycji turnieju udział weźmie 5 drużyn, które dotychczas już turniej Trio Basket Koszalin wygrały. Jestem przekonany, że poziom sportowy rywalizacji stać będzie na niezwykle wysokim poziomie, ale oprócz tego, że przez wiele godzin na terenach sportowej Doliny rywalizować będziemy w koszykówkę 3x3, oprócz tego szykujemy także wiele innych atrakcji, m.in. pokazy taneczne, m.in. strefę chillu, strefę gastronomiczną, oprócz tego konkurs rzutów za 3 punkty do wygrania, w którym będzie nowa konsola PlayStation, no ale także taką wisienką na torcie tej sportowej części wydarzenia będzie pokaz wsadów w tym roku po raz kolejny. Piotr Grabo-Grabowski, a więc jeden z najlepszych dunkerów na świecie, a razem z nim Bartek Szwed. Także człowiek, który należy do tak zwanej grupy top elite, jeśli chodzi o wsady piłki do kosza. Jestem przekonany, że panowie o godzinie 19 dadzą pokaz wsadów, jakiego w Koszalinie, jakiego podczas naszego wydarzenia jeszcze nie było. Trio Basket Koszalin to nie tylko koszykówka, to także dobra muzyka. W tym roku Dolinę Rapu odwiedzą świetni raperzy, legendy polskiego hip-hopu. Zapraszam na bezpłatne, i to podkreślam, bezpłatne koncerty, które odbędą się 11 lipca na zakończenie naszego wydarzenia. Część muzyczna startuje od godziny 19:30, a na scenie wystąpią w roli supportu Szybki Brumi, koszaliński raper, a jako gwiazdy wieczoru raper Sobota i raper Eldo. Zapraszam wszystkich, i tych, którzy lubią koszykówkę, i tych, którzy za koszykówką być może nie przepadają lub jeszcze z tej strony 3x3 jej nie znają, ponieważ nasze wydarzenie to przede wszystkim event, który generuje mega wiele pozytywnych emocji. Radość, uśmiechy, dobra rywalizacja, świetna muzyka, fantastyczni ludzie, a to ludzie tworzą klimat i mam nadzieję, że 11 lipca na terenach sportowej Doliny stworzymy fantastyczny klimat. No i będziemy się przede wszystkim świetnie bawić. Wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 11 do godziny 19:30, część sportowa oraz wspomniane wcześniej różnego rodzaju atrakcje dla kibiców od godziny 19:30, część muzyczna, Trio Basket Koszalin, Dolina Rapu 2026. Serdecznie zapraszam, będzie się działo.
0: Trio Basket Koszalin 11 lipca o godzinie 11.
2: SK Koszalin.
0: Nowy odcinek drogi łączący ulicę Szczecińską z Bobit w Koszalinie wygląda na gotowy, ale kierowcy wciąż muszą na niego poczekać, choć na jezdni leży już asfalt, a nad torami stoi wiadukt. Urzędnicy przypominają, zakończenie budowy to nie to samo, co otwarcie drogi. Trwają właśnie odbiory techniczne, jak jednak podkreśla Anna Makarewicz, rzecznik prezydenta Koszalina. Cała inwestycja i tak idzie w ekspresowym tempie.
3: Odcinek drogi łączący ulicę Szczecińską z ulicą Bojowników o Wolność i Demokrację znajduje się na końcowym etapie przygotowań do udostępnienia dla ruchu. Choć z zewnątrz może sprawiać wrażenie w pełni gotowego, należy rozróżnić zakończenie zasadniczych robót budowlanych od formalnego odbioru inwestycji i dopuszczenia drogi do użytkowania. Nowo wybudowany odcinek wraz z wiaduktem nad linią kolejową stanowi część dużej, wieloetapowej inwestycji pod nazwą uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie. Przedsięwzięcie obejmuje 4 etapy. Na części wcześniej realizowanych odcinków ruch odbywa się już od pewnego czasu, ponieważ to były istniejące drogi, na których roboty prowadzono pod ruchem lub odcinki, które po wykonaniu nawierzchni mogły zostać dopuszczone do użytkowania. Nie oznacza to jednak, że zostały one formalnie odebrane w ramach końcowego odbioru całego zadania. Obecnie prowadzone są czynności związane z odbiorem końcowym całej inwestycji, a nie wyłącznie odcinka pomiędzy ulicą Szczecińską a ulicą Bojowników o Wolność i Demokrację. Zakres prowadzonych prac obejmuje weryfikację wszystkich etapów przedsięwzięcia, dokumentacji powykonawczej oraz elementów wszystkich branż zaangażowanych w realizację zadania. Dopiero po zakończeniu tych procedur możliwe będzie formalne zamknięcie inwestycji oraz przekazanie jej elementów do bieżącej eksploatacji i utrzymania. Dla nowego połączenia drogowego została już wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. Nie oznacza to jednak automatycznego otwarcia drogi. Przed dopuszczeniem ruchu konieczne jest jeszcze wykonanie przez wykonawcę robót poprawkowych wskazanych podczas przeglądów i czynności przedodbiorowych, wprowadzenie docelowej organizacji ruchu i formalne przejęcie odcinka od wykonawcy, a także przekazanie go zarządcy odpowiedzialnemu za jego utrzymanie. Jesteśmy zainteresowani jak najszybszym uruchomieniem nowego połączenia drogowego. Musi to jednak nastąpić po zakończeniu wszystkich wymaganych czynności formalnych, technicznych i organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami umowy. Chcę podkreślić, że zgodnie z umową zawartą z wykonawcą termin zakończenia robót przypada na listopad tego roku. Oznacza to więc, że prowadzone obecnie działania zmierzają do odbioru końcowego inwestycji około 5 miesięcy przed terminem umownym. O dokładnym terminie otwarcia nowego odcinka poinformuję Państwa niezwłocznie po zakończeniu wszystkich niezbędnych procedur formalnych, technicznych i organizacyjnych.
0: Przy okazji tematu drogowych inwestycji zapytaliśmy rzeczniczkę koszalińskiego magistratu również o transport publiczny. Od 27 czerwca w związku z wakacjami pasażerów czeka spora rewolucja w rozkładach jazdy. Na co trzeba się przygotować?
3: Od 27 czerwca wprowadzone zostaną zmiany w rozkładach jazdy wybranych linii komunikacji miejskiej. Modyfikacje mają na celu dostosowanie oferty przewozowej do okresu wakacji szkolnych oraz usprawnienie funkcjonowania sieci połączeń. Linia numer 1. Na czas wakacji ograniczona zostanie liczba realizowanych kursów. Jednocześnie rozkład jazdy zostanie zsynchronizowany z linią numer 6, co ma ułatwić pasażerom planowanie podróży i korzystanie z połączeń. Jeśli chodzi o linię numer 2, wprowadzone zostaną korekty godzin odjazdów wybranych kursów. Zmiany mają charakter organizacyjny i dotyczą tylko części połączeń realizowanych na tej linii. Jeśli chodzi o linię numer 6, na wybranych kursach do i ze Szczecińskiej autobusy będą kursować przez ulicę Ekonomiczną i Inwestorską. Dodatkowo skorygowane zostaną godziny odjazdów, a rozkład zostanie zsynchronizowany z linią numer 1. Zachęcam wszystkich pasażerów do zapoznania się z nowymi rozkładami jazdy oraz uwzględniania wprowadzonych zmian podczas planowania codziennych podróży. Dzięki temu przejazdy będą przebiegały sprawnie i bez niepotrzebnych utrudnień.
0: Szczegółowy rozkład jazdy sprawdzicie na stronie MZK Koszalin.
2: SK Koszalin.
0: Znane są szczegóły trasy 83. Tour de Pologne. Na zawodników czeka 7 etapów, które wyłonią triumfatora klasyfikacji generalnej. Wyścig wystartuje 3 sierpnia w Gdyni, a zakończy się po 7 dniach jazdą na czas w kopalni soli Wieliczka. Dla nas najciekawszy będzie pierwszy etap, który z Gdyni będzie prowadził przez Pomorze do Koszalina, bo właśnie tu zaplanowano metę pierwszego etapu. Najważniejsza impreza kolarska w tej części Europy przyciągnie do kraju czołowe drużyny z gwiazdami tej dyscypliny. Koszalin powraca na trasę wyścigu Tour de Pologne po 25 latach. O szczegółach Czesław Lang, dyrektor generalny wyścigu.
4: Tour de Pologne należy do wyścigów World Tour. World Tour to oznacza, że jest takich wyścigów około 30 na świecie, ale takich najważniejszych, etapowych, to jest tylko 14. W tym jest Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta a España i później już są 4 państwa, które mają wyścigi, które trwają dłużej niż 7 dni. Polska, Francja, Włochy i Hiszpania i właśnie mamy wyścig w tym gronie. To nam daje niesamowitą nobilitację. Przede wszystkim będąc w gronie World Touru mamy zapewniony udział najlepszych kolarzy świata. Te same drużyny, które jadą w Tour de France, Giro d'Italia również jadą w Polsce. Mamy ten sam regulamin, mamy tak samo wyścig oceniany przez Międzynarodową Unię Kolarską i sygnał wyprodukowany tutaj na tym wyścigu trafia do ponad 65 państw na całym świecie. Możemy oprócz tej rywalizacji sportowej, która jest dla nas najważniejsza, również pięknie promować i pokazywać nasz kraj, pokazywać miejsca, gdzie są mety, gdzie są starty. Startując w Gdyni, która ma swoje stulecie, dzień wcześniej odbędzie się piękna prezentacja na skwerze Kościuszki w niesamowitej oprawie i tak dalej. Później wystartujemy z Gdyni przez Kartuzy, Bytów, Polanów, tam będą premie, jeszcze inne jakieś takie dodatkowe, no ale przyjeżdżamy do Koszalina i tu będzie przepiękny, wielki finał. Będzie piękna meta usytuowana tutaj na rynku. Temu wyścigowi towarzyszą takie imprezy towarzyszące jak Tour de Pont Junior. Też będziemy chcieli, żeby dzieci i młodzież też mogła pościgać się w tej samej oprawie, scenografii, co kolarze zawodowi. To jest dla nich wielkie, wielkie przeżycie. Często są takie mity, Tour de Pont przyjeżdża, całe miasto będzie zamknięte. To zależy tylko od dobrej organizacji, bo zobaczcie, inaczej są rozgrywane, nie wiem, maratony, jakieś biegi, czy coś, że zamykasz miasto na 5-6 godzin i gdzieś tam, prawda, nie mogą ludzie się poruszać. Peleton zawodowy tak naprawdę to się mieści w 15 minutach, bo to są kolarze, którzy mają mniej więcej ten sam poziom sportowy. Otwiera go pilot wyścigu, później jest policja, filtrujący pilot i tak dalej, media, no i jedzie peleton. Za peletonem jadą wozy techniczne poszczególnych grup, karetka pogotowia i tak dalej i zamykamy końcem wyścigu. Praktycznie cały ten ta karawana, normalnie to się gdzieś mieści w 15 minutach, nawet nie robimy tu jakiegoś paraliżu.
5: Paluta Michał, Lang Team, koordynator trasy. Kiedy tylko przekroczymy granicę miasta, rozegramy jeszcze przed samym wjazdem do miasta górską premię na Chełmskiej Górze. Kolarze zjadą z Chełmskiej Góry, wjadą do Koszalina ulicą Słupską, później ulicą Piłsudskiego, skręcimy w prawo w ulicę Kościuszki i dalej prawie do samej mety już będziemy kierowali się aleją Monte Cassino. Na sam koniec jeszcze krótki odcinek Armii Krajowej i skręcimy w lewo w ulicy Zwycięstwa, gdzie rozegra się finisz pierwszego etapu.
4: Drugi etap, mamy piękny etap z Międzyzdroi do Szczecina, czyli też jesteśmy w zachodniopomorskim tutaj. Też na pewno będzie to bardzo taki ciekawy, interesujący etap. Trzeci, ponieważ jest taki etap Michała Paluty tutaj, bo się tam w Strzelcach wychował i urodził. Także to będzie etap taki no kolarski bardzo, bo będzie Gorzów Wielkopolski. Do Zielonej Góry te etapy na pewno będą bardzo piękne. To są nowe etapy. Tutaj dawno, dawno nie byliśmy. No i na pewno będzie bardzo ciekawie, a też zrobiliśmy tę trasę też dlaczego? Dlatego, że mieliśmy wiele zapytań od kibiców. No Polska jest piękna, ja jestem tutaj stąd też, jestem ziomalem, także też mi bardzo zależy, żeby te Kaszuby pięknie pokazać. Ja na przykład na pierwszym etapie będzie taki mój odcinek specjalny. W Parchowie będziemy odbijali w lewo na Jeleńcz, Płuczno, później pojedziemy do Bytowa. Bytów, no to jest moje miasto, gdzie były ludowe zespoły sportowe, tam zaczynałem karierę. Dla Bytowa jako pierwsze Igrzyska Olimpijskie właśnie reprezentowałem Basztę Bytów w Montrealu na Igrzyskach Olimpijskich. To jest Bytów. Później z Bytowa pojedziemy do następnej mojej miejscowości, taka miejscowość Gostkowo. Ja tam chodziłem do szkoły podstawowej, tam się wychowywałem, tam spędziłem całe dzieciństwo, które pamiętam. I później dalej jedziemy przez taką miejscowość jak Motarzyno, jedziemy do Kołczygów, a w Kołczygłowach się urodziłem. Tam też jest szkoła mojego imienia. Taki odcinek będę miał swój sentymentalny, jakieś 30 kilometrów, takie bardzo, bardzo. To są wszystkie te trasy, które jeździłem na rowerze, trenowałem. Później jedziemy tutaj w Polanów, Chełmska Góra, też sentyment wielki, bo tutaj zdobyłem pierwsze mistrzostwa województwa w Przełajach.
0: Dodam, że pierwszego dnia rywalizacji kolarze zmierzą się na ponad 230-kilometrowym odcinku po szosach województwa pomorskiego po pagórkowatej trasie, o czym świadczy przewyższenie. To ponad 2000 metrów. Na Górze Chełmskiej zaplanowana jest premia górska. Przypomnijmy, start wyścigu 3 sierpnia w Gdyni i przejazd do Koszalina. Nazajutrz peleton ponownie wystartuje z nad Bałtyku, tym razem z Międzyzdrojów, skąd przejedzie do Szczecina. Zawodnicy powalczą też w premiach lotnych w Kamieniu Pomorskim, w Nowogardzie i w Goleniowie. Materiał Agnieszki Górskiej.
2: SK Koszalin News.
0: Ziemia zapada się pod nogami, a drzewa mogą runąć w każdej chwili. W lasach w okolicach Kołobrzegu wprowadzono całkowity zakaz wstępu. To skutek majowego pożaru torfowiska między Grzybowem a Dźwiżynem, gdzie ogień wypalił grunt od spodu.
6: Bartłomiej Truczyński na leśnicy na leśnicę Gościnną.
7: A propos zakazu wchodzenia do lasu, jaki jest główny powód, że do tego lasu nie będzie można wchodzić?
6: Też

0: do kiedy ten zakaz ma obowiązywać?
1: Do końca roku, gdyż

0: one nie mogą stać w tym momencie, póki nie ma jakichś czynników zewnętrznych, ale może przy, nawet nie przy dużym wietrze, czy przy takich większych opadach może dojść do tego, że mogą zacząć się wywracać. No mieliśmy sytuację w Kołobrzegu, gdzie niedawno drzewo wyglądało na zdrowe i się wywaliło, wywróciło na chodnik. No tutaj nie jest tak uczyszczane właśnie miejsce, ale chcemy zapobiec tragedii i ten sposób jest najlepszy. A ponieważ to jest teren bagienny, taki torfowy, więc chcemy obserwować też pod tym kątem, czy to później będzie się odradzało samodzielnie, czy będziemy musieli ingerować trochę w naturę i pomagać jej odbudować ten las, to środowisko.
1: Rozumiem. A jaka w tej chwili ogólnie jest sytuacja w lasach?
0: Ogólnie sytuacja

0: nie palić ogniw też w pobliżu lasu, za to są dosyć duże mandaty, więc też przestrogą powinno być to, że może grozić mandat do 5000 zł, więc apelujemy o rozsądek.
1: To ja jeszcze tak a propos tych mandatów, zapytam, co grozi osobom, które złamią zakaz i wejdą do tego lasu, gdzie jest no, zakaz przez was wydany, że absolutnie tam wchodzić nie można. Czy oprócz tego, że narażają własne życie, mogą je spotkać jakieś konsekwencje prawne?
0: Mogą spotkać konsekwencje prawne, zarówno ze strony Straży Leśnej, jak również, jeżeli by coś się potem podziało niebezpiecznego dla tego obszaru wskutek tego wejścia, bo jakieś niebezpieczeństwo dalsze mogłyby te osoby spowodować, to też by mogła być skierowana sprawa na policję i dalsze postępowanie o wykroczenie lub o przestępstwo w zależności od kategorii tego czynu. Bo to jest zakaz, żeby nie wchodzić, ale przede wszystkim apelujemy o rozsądek. No, to nie jest takie nasze widzimisię, tylko to jest dla bezpieczeństwa ludzi. Nie wchodzić, bo może się coś stać. Jeżeli ktoś wejdzie, to na własną odpowiedzialność i my już wtedy nie odpowiadamy za to, że się komuś stało, bo był apel, był zakaz, a ktoś złamał ten zakaz. Tak?
2: Zakaz poruszania się po tym terenie będzie obowiązywał do końca roku. Materiał przygotowała Oliwia Kisielewska.
3: SK Koszalin.
2: 28. Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych w Malechowie zaplanowano od 2 do 5 lipca w Forcie Marian. W programie m.in. prezentacje sprzętu wojskowego, bazar militarny, wystawy dioram, kuchnia polowa oraz widowiskowe przejażdżki ciężkimi pojazdami. Uczestnicy imprezy będą mogli także podziwiać co najmniej 3 rekonstrukcje historyczne.
4: Marian Laskowski, organizator Międzynarodowych Zlotów Historycznych Pojazdów Wojskowych, wcześniej w Darowie, a teraz w Malechowie. Tradycyjnie na początku sezonu, czyli zaczynamy od 2 do 5 lipca, to jest oficjalne otwarcie zlotu w tych dniach, ten czas, który zlot będzie taki najbardziej intensywny, ale z autopsji wiem, że przyjeżdżają też i tam 2-3 dni wcześniej uczestnicy. Atrakcji troszeczkę też przewidujemy dla zwiedzających, dla uczestników, z tego względu, żeby nie było tej monotonii takiej na zlocie, to wprowadzamy więcej inscenizacji batalistycznych, czyli takich historycznych. Będą minimum 3 takie inscenizacje. Poza tym wszystkim się podoba, jak na przykład czołg rozjeżdża pojazd jakiś cywilny, czyli tam jakiś samochód już wyjęty z eksploatacji. No i mamy tutaj takiego partnera z Sianowa, który nam użyczy kilka pojazdów i codziennie będziemy prasować, że tak powiem, te samochody czołgiem. Będą różnego rodzaju tam zawody, czyli przeciąganie pojazdów w jedną, w drugą stronę. Wagowo będziemy dopasowywać te pojazdy. Będzie też dużo takich atrakcji, między innymi dla dzieci. Różne gry i zabawy organizowane. Scena, muzyka, gastronomia. No tradycyjnie wszystko tak, co jest na zlocie. Myślę, że atrakcji nie zabraknie. Fajerwerki na zakończenie zlotu.
5: Czy także stoiska z rzeczami militarnymi do kupienia będą, tak jak zwykle?
4: Tak, stoiska z rzeczami związanymi z wojskiem, ale i nie tylko, bo będą też i inne stoiska, ale głównie to tak można powiedzieć w 80% wszystko, co jest związane z wojskiem, czyli umundurowania, buty, czapki, gadżety różne. Stoisk zapowiedziało się dużo więcej niż w zeszłym roku.
5: Jakie pojazdy w tym roku, jaki sprzęt przyjedzie do Malechowa? Ilu zlotowiczów się spodziewacie, z jakich krajów?
4: Głównie to tak przewidujemy z Niemiec, bo się dużo osób zgłasza z Niemiec, chociaż wiemy już też, że tych zlotów w Polsce natworzyło się dosyć sporo, w wielu miejscach też się pomagałem, to się tak troszeczkę już rozproszyło. Tych uczestników jest mniej jak kiedyś, bo że był tylko jedyny zlot w Darłowie, ale będzie trochę z innych państw tutaj europejskich mają do nas dojechać. Głównie, tak jak mówiłem, Niemcy. Z atrakcji pojazdów gąsienicowych już zapowiedziało się 5 ATS-ów, czyli to pojazdy gąsienicowe, te kalateryjskie. Te pojazdy będą PTS-y, będą czołgi, no co prawda nasze, ale jeszcze dużo ciężarówek różnego rodzaju. Wprowadzamy nowe pojazdy, takie jak będzie pojazd Tempo, taki trzykołowy pojazd, chyba jest jedyny w Polsce, jak na tą chwilę wiem, który będzie brał udział w inscenizacji. Amerykański, taka można powiedzieć replika czołgu MOWAK, którym żołnierze uczyli się strzelania do takiego pojazdu, żeby powiedzmy koszta zminimalizować, to zrobili taki mini czołg. Będzie amfibia na kołach, która teraz będzie brała udział w inscenizacji. Także wiele pojazdów nowych będzie, na pewno.
5: Czy jakieś błotko macie po tych ostatnich opadach? Może się utrzyma? Czy planujecie takie bardzo spektakularne przejazdy właśnie przez wodę tymi pojazdami?
4: No właśnie, dobre pytanie. Generalnie na zlotach się mocno kurzy. W Darłowie się nie kurzyło, bo była tak naturalna woda podskórna gdzieś wychodziła. A my mamy też, co prawda, swój taki staw, z którego chcemy skierować wodę w jedno miejsce, żeby też i było tego błota sporo. Robiliśmy tutaj teraz też takie testowania pojazdów przed zlotem. To się okazuje, że te gąsienicowe bardzo mocno kurzą i przygotowujemy się też ze strażą pożarną, żeby zraszać tak teren, ale oprócz tego, żeby była właśnie taka niecka z wodą, gdzie pojazdy będą mogły pokonywać tą Nieckę.
5: Jako że organizujesz zlot w Malechowie na swoim terenie, to też warto wspomnieć o tym, że ten teren to także jest muzeum takie militarne, bo tam sporo artefaktów, sporo sprzętu się znajduje i ci, co przyjadą na zlot, oprócz tych pojazdów, o których mówimy, będą mogli także pooglądać to, co jest w takiej stałej ekspozycji.
4: Tak, oczywiście. No to jest jeszcze dodatkowa atrakcja z tego względu, że jest na miejscu, bo jak miałem te zloty w innych miejscach, no to tych pojazdów wszystkich nie pokazywałem, a tutaj jest no, mój zbiór z 54 lat. 54 lata już kupowałem te pojazdy, zbierałem, kolekcjonowałem i to wszystko będzie można obejrzeć, a dodatkową taką, można powiedzieć, może i atrakcją nazwać to, że zamiast namiotu piwnego będzie hala 1200 metrów, w której będzie gastronomia, będzie muzyka, całe oświetlenie, telebim i tam wieczorne zabawy będą właśnie w tej hali. Ze względu na to, jak kiedyś mieliśmy z autopsji takie doświadczenia, pogoda nam nie sprzyjała, czyli padał deszcz, to nie mieli się uczestnicy i zjedzający gdzie podzieć, a w tej hali to tam około 1500 osób się może zmieścić, także to jest takim dodatkowym plusem. No poza tym właśnie w tej hali są regały, na których są motocykle, inne takie różne rzeczy historyczne, które będzie można w tym klimacie sobie siedzieć i oglądać.
5: Ale też poznać historię tych pojazdów, bo pewnie i ty, i część fachowców od militariów będziecie dostępni, w sensie jeśli ktoś chciałby na przykład dowiedzieć się czegoś więcej, to poopowiadacie.
4: Mamy tutaj zgłoszonych dwóch weteranów, którzy brali udział w różnych tam wojnach w okresie latach 90. i później. Oni będą opowiadali historię ze swojego życia właśnie tam na tych misjach. No i poza tym pasjonaci bardzo chętnie opowiadają o swoich pojazdach, bo z wielkim pietyzmem zostały te pojazdy odrestaurowane i chcą to przekazać. Wiem, że ja osobiście też, jak mnie ktoś pyta o pojazdy, to wszyscy widzą, że to jest pasja, się opowiada, że to nie jest taka regułka wyczytana z kartki czy z książki. Nie?
2: Przypomnijmy, 28. Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych w Malechowie od 2 do 5 lipca w Forcie Marian. A z organizatorem Marianem Laskowskim rozmawiał Marcin Kieca.
3: SK Koszalin.
2: W tym roku 35-lecie działalności obchodzi Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. To instytucja, która zajmuje się obsługą ubezpieczeń społecznych rolników indywidualnych i ich rodzin. Główne obszary działalności KRUS obejmują ubezpieczenia społeczne, czyli ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe, wypłacanie świadczeń, ubezpieczenia zdrowotne oraz działalność prewencyjną i rehabilitacyjną, między innymi organizowanie szkoleń z zakresu BHP w rolnictwie oraz turnusów rehabilitacyjnych dla osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy.
6: Grzegorz Hajna, Zachodniopomorski KRUS. Na tą chwilę mamy zasięg wojewódzki, działamy poprzez 11 placówek i oddział regionalny, zatrudnionych mamy 159 osób plus 22 lekarzy orzeczników. Zajmujemy się przede wszystkim zabezpieczeniem społecznym rolników. Po prostu naliczamy składki, pobieramy składki. No jak trzeba, to też je windykujemy w imieniu Skarbu Państwa. Wypłacamy emerytury wszystkim naszym emerytom, rencistom, też i sołtysom wypłacamy świadczenia. No jest sporo. Obsługujemy kombatantów. KRUS to też 22 państwa, do których wysyłamy emerytury. Także no jest co robić. Ale KRUS to przede wszystkim ludzie. Mamy wspaniałą ekipę. Praktycznie jesteśmy we wszystkich 21 powiatach i 113 gminach, więc zasięg terytorialny jest duży. Obsługa przez jedną placówkę to minimum 2 powiaty, więc pracownicy mają co robić. To są tysiące wniosków miesięcznie. Też taka praca bezpośrednio z rolnikiem na polu, inspekcje. Jesteśmy jedyną instytucją, która nie każe rolnika, wręcz pomaga w najgorszych sytuacjach. Wypadki się niestety zdarzają. Rehabilitujemy poprzez centra rehabilitacji rolników na terenie zachodniopomorskiego. Mamy aż 2 takie centra. Jedno jest w Kołobrzegu, drugie w Świnoujściu. Bardzo dobrze wyposażone. Cały czas zachęcam rolników, żeby korzystali z tych sanatoriów, ponieważ no, zdrowie jest bardzo, bardzo ważne i też prewencja. No, w zeszłym roku mieliśmy 2 przypadki śmiertelne, że rolnik umarł na ciągniku, na maszynie rolniczej. Brak prewencji, brak profilaktyki zdrowotnej powoduje to, że no, po prostu podczas pracy ludzie umierają. Ten wskaźnik i tak bardzo mocno spadł, ponieważ on bardzo duży był w setkach liczonych osób na województwie zachodniopomorskim na tą chwilę. W tym roku mamy 63 wypadki zgłoszone, czyli to jest około 6 na każdy 1000 ubezpieczonych, więc ten wskaźnik ciągle spada. Natomiast naszą wizją jest wizja zero, żeby tych wypadków było jak najmniej. Dlatego tych zadań prewencyjnych mamy dużo. To są tysiące szkoleń, które wykonujemy z rolnikami. Pracujemy też oddolnie z najmłodszymi dziećmi w szkołach, najczęściej w w szkołach wiejskich, ale też od miejskich nie szkolimy tam, gdzie są rolnicy, tam, gdzie rolnicy posyłają swoje dzieci. Prowadzimy też turnusy rehabilitacyjne dla dzieci. Wspaniała rzecz. Teraz akurat się nabory skończyły. 3 tygodnie wytchnienia tak naprawdę dla rodziców, bo zabieramy do 2 naszych CRR-ów, jednego do Świnoujścia i do Jedlca dzieci, więc 3 tygodnie zaopiekowane dziecko przy okazji może głównie rehabilitacja, ale też ciekawe zajęcia pozalekcyjne, tak naprawdę na 100% na koszt KRUS-u. Zabieramy dziecko, odwozimy.
5: A ile macie rolników pod swoimi skrzydłami na obszarze waszego działania?
6: Wszystkich rolników jest 19 600 osób. No teraz się zaczynają zatrudnienia pomocników rolnika.
5: A to w związku z sezonem, tak? Wegetacyjnym.
6: Tak, w związku z sezonem, zaraz też w związku ze zbiorami. Wiadomo, że najwięcej jest potrzebne do zbioru tych borówek i tych takich miękkich owoców. Takie jakby główny szkielet to jest te 19 600. Jest rok do roku zmniejszenie, natomiast to jest specyficzne województwo. Największe gospodarstwa w kraju są w województwie zachodniopomorskim. Nie ma większych. Województwo zachodniopomorskie też jest najmniej ludnym województwem. Całkiem inne województwo od innych. Można by porównać lekko tutaj może lubuskie.
5: Panie dyrektorze, no też wiem, że co roku ogłaszacie różne konkursy. Wspomniał pan o tym, że szkolicie dzieci i młodzież. Też wspomniał pan, że trochę mniej jest wypadków, no bo rzeczywiście kiedyś dzieci pomagały rodzicom bardzo często. Nie wiem, jak to w tej chwili wygląda, ale nierzadko spotykało się na przykład ciągnik ciągnący pług, a za kierownicą siedział 10- czy 15-latek, który po prostu pomagał rodzicom w czasie prac polowych. Ale te konkursy, które organizujecie, też mają na celu przede wszystkim uczulenie dzieciaków na niebezpieczeństwa, które czyhają na rolników i w ogóle przy uprawie, przy hodowli i tak dalej.
6: Poprzez dzieci nie tylko chcemy działać i na same na rybek, to jakby ma podwójne działanie, bo te nasze konkursy, które prowadzimy, to są te wioski bez troski, rymowanka, malowanka, te hulajnogi, które obecnie trwają, to są konkursy, które mają też poprzez dzieci działać na dorosłych. Tak samo na przykład ten schemat jest wykorzystywany w ekologii. Jak dziecko się czegoś nauczy, to później tato, mamo, nie rób tak, bo tak nie powinno być. I my chcemy właśnie ten schemat wykorzystać do tego, żeby to bezpieczeństwo na wsi było jeszcze większe. Oczywiście najważniejsze jest bezpieczeństwo tych dzieci. Na szczęście tych wypadków jest coraz mniej, ta świadomość jest dosyć wysoka w województwie zachodniopomorskim i faktycznie tych dzieci się nie wykorzystuje do tej pracy poniżej 16 roku życia, a jak już to po prostu takie, która nie jest związana z wysokością, bo niestety upadki to jest 43% w naszym województwie wszystkich wypadków.
2: Oddział regionalny KRUS w Koszalinie mieści się przy ulicy Słowiańskiej, a z dyrektorem oddziału Grzegorzem Hejno rozmawiał Marcin Kieca.
3: SK Koszalin.
2: Trwa nabór dla osób fizycznych na dofinansowanie w programie mikroretencja do wzięcia 8 000 zł. Program zwiększy retencję przy budynkach jednorodzinnych i przyczyni się do ochrony lokalnych zasobów wodnych. W konsekwencji wpłynie na łagodzenie skutków suszy oraz przeciwdziałanie podtopieniom.
7: Waldemar Miśko, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. No jak sama nazwa mówi, chodzi o retencjonowanie wody opadowej w takiej skali mikro, czyli na swoich jednorodzinnych działkach wokół budynków jednorodzinnych. To polega na tym, że to dofinansowanie stanowi 90% wartości inwestycji, nie więcej jak 8 000 zł. I w ramach tych zadań realizowanych na danej działce gromadzimy wodę w zbiorniku, który musi mieć pojemność nie mniej jak 2 m3. No oczywiście do tego dochodzi cała instalacja doprowadzająca. Tam oczywiście też może być pompa, która później tą wodę zagospodaruje, choćby do podlewania trawy, czy do podlewania ogródków warzywnych, ale takie systemy jak rozsączanie tej wody opadowej na terenie działki, żeby ona się nie wydostawała, też są kwalifikowanym kosztem, ale można również na przykład wykonać oczko wodne i to też jest koszt kwalifikowany. To jest taki program polegający na refundacji, to znaczy nie składa się wniosków o dofinansowanie, później jeszcze raz papiery rozliczające, wniosek o płatność. Będziemy przyjmować te wnioski, w których inwestycje zostały już wykonane. Ten okres kwalifikowalności wydatków zaczyna się 1 lipca 2024 roku, więc dosyć wcześnie, więc każdy, kto w tym czasie wykonał taką instalację, może złożyć wniosek. Ważne też jest, że te wnioski są przyjmowane elektronicznie w generatorze wniosków, czyli nie trzeba tu przyjeżdżać, nie trzeba tracić czasu na to, można usiąść przed komputerem i taki wniosek złożyć.
5: To już jest kolejna chyba edycja tego programu, inny rodzaj tego programu, ale wiem, że była możliwość dofinansowania właśnie takich inwestycji małej retencji. Czy cieszyły się te wcześniejsze działania popularnością wśród ludzi?
7: Były te programy, trochę inaczej się nazywały we wcześniejszych latach, stąd ta kontynuacja, tak? Dlatego, że ten program cieszył się właśnie dużą popularnością w tych poprzednich edycjach w naszym województwie. My ogarnęliśmy około 2000 wniosków. W tej edycji mamy do dyspozycji kwotę 5 100 000 zł. Zaplanowane na dzisiaj na 2 lata, ale mam wrażenie, że rozejdzie się szybciej. Ale gdyby przyjąć, że każdy wniosek będzie na kwotę maksymalną, czyli 8 tysięcy, to my jesteśmy w stanie przyznać dofinansowanie dla około 670 beneficjentów. To pokazuje też skalę tego, tak? Było wcześniej 2, ale zdaje się przez 2 lata. Teraz mamy te 670. Zakładam, że w ciągu roku ta kwota się rozejdzie. No i będziemy liczyli też na to, że pojawią się kolejne środki na to, żeby ten program kontynuować, bo tak jak zauważyliśmy wszyscy, cieszy się dużą popularnością.
5: Dlaczego tak ważne jest zbieranie deszczówki?
7: Ja ostatnio mówię wprost i wobec wszystkich powszechnie, że woda za chwilę będzie droga jak ropa, a być może droga jak złoto. No widzimy, co się dzieje nie tylko w naszym kraju, w naszym regionie, ale w całej Europie, prawdopodobnie również na całym świecie. Zasoby wody nam się kurczą. Zasoby ropy się kurczą, ale zasoby wody też i to postępuje w zatrważającym tempie, więc dzisiaj każde działanie, czy to w takiej mikroskali, o której tutaj mówimy, ale też w większej skali, bo też chcę powiedzieć, że został ogłoszony nabór z programu Fenix, to są setki milionów złotych w całej Polsce, na takie działania, które tą wodę będą zatrzymywały, działania, które będą udrażniały na przykład starorzecza, odtwarzały albo tworzyły nowe tereny podmokłe, w których ta woda nie będzie szybko spływać do odbiorników typu rzeka, a w konsekwencji do morza, tylko jednak dłużej w tym gruncie i w tym środowisku pozostanie. I też zachęcam dzisiaj gminy do tego, żeby takie wnioski przygotowywać, żeby się tym zainteresować. Myśmy oczywiście też wysłali pisma do wszystkich samorządów w naszym województwie, dlatego że być może to nie jest taki priorytetowy kierunek działania danej gminy, tak? Bo są ważne rzeczy typu drogi, chodniki, niektórych kanalizacje, wodociągi, czy inwestycje związane choćby z termomodernizacją.
5: Ale w tych wodociągach musi coś płynąć.
7: Zachęcam gminy dlatego, ponieważ mimo tego, że to nie jest być może priorytetowa inwestycja, ale my jesteśmy w stanie zapewnić 100% finansowania, dlatego że 79% środków potencjalnie może pochodzić z tego programu Fenix, a ten wkład własny my zapewniamy jako Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
5: To tylko brać i korzystać.
7: Jak najbardziej, dlatego jeszcze raz zachęcam i apeluję, żeby takie projekty zgłaszać, nawet jeżeli nie zdążymy w tym naborze, bo nie mamy określonych dokumentów formalnych, żeby do tego konkursu przystąpić, to warto zacząć je przygotowywać. To naprawdę nie jest duży koszt, a mając w perspektywie 100% finansowanie, ja jako stary stażer i były samorządowiec nie wahałbym się ani chwili.
2: Więcej informacji można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, a tematem zainteresował się Marcin Kieca.
3: SK Koszalin.
2: Nowe mieszkania wspomagane zostały oficjalnie otwarte w Koszalinie. Lokale mają na celu naukę samodzielności i wsparcie w codziennym funkcjonowaniu pod okiem specjalistów. Przeznaczone są głównie dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Kolejne takie mieszkanie zostało oddane do użytku w kamienicy przy ulicy Niepodległości 11.
8: Bogumiła Szczepanik, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Koszalinie. Gmina miasta Koszalin pozyskała środki na wyposażenie i prowadzenie mieszkań wspomaganych w Koszalinie. Są to pierwsze mieszkania prowadzone przez gminę miasta Koszalin. W Koszalinie są inne mieszkania wspomagane, prowadzone przez różne organizacje pozarządowe. Natomiast jeżeli chodzi o gminę, to są pierwsze mieszkania. Środki, które pozyskał prezydent, to jest 1,5 miliona na wyposażenie i prowadzenie tych mieszkań do końca grudnia 2027 roku. W tym oczywiście to przejdzie na finansowanie gminy, bądź będziemy pozyskiwać kolejne środki. Mieszkania są niezbędne. Są 3 na razie dla 5 osób. Są 2 kawalerki po 1 osobie i 1 mieszkanie dla 3 osób. W tym momencie 2 mieszkania już są zajęte, czyli w mieszkaniu, gdzie to mieszkanie dla kilku osób, dla 3 już mieszkają panowie i 1 kawalerka już pani mieszka. Zostało nam jeszcze 1 mieszkanie wolne na dziś, natomiast toczy się już postępowanie administracyjne w celu udzielenia wsparcia w postaci mieszkania wspomaganego. Mieszkania są konieczne i niezbędne. Zmienia się w ogóle system pomocy społecznej, zmienia się ustawa o pomocy społecznej, zmienia się w ogóle podejście do zaopiekowania się osobami, które wymagają wsparcia osób innych, niekoniecznie całodobowych w DPS-ie, ale takich pośrednich, tak? Czyli nie usługi opiekuńcze u siebie w domu, ale wsparcie instytucjonalne w mieszkaniach wspomaganych, gdzie przychodzi pracownik socjalny, gdzie jest pomoc opiekunki, gdzie jest osoba zaopiekowana i w naszym takim stałym monitoringu. To jest takie przejście do domu pomocy społecznej, ale niekoniecznie, bo być może osoba na tyle dojdzie do swojego stanu zdrowia pozwalającego na powrót do swojego mieszkania, że będzie mogła wrócić. Także to mieszkanie przejściowe, natomiast niekoniecznie kończące etap swojego życia w domu pomocy społecznej.
5: Czy długo będą mieszkać ci mieszkańcy?
8: Są to czasowe decyzje administracyjne na pobyt czasowy w zależności od potrzeb, tak? Jeżeli widzimy, że osoba nadal wymaga wsparcia w postaci mieszkania wspomaganego, taka decyzja będzie przedłużana. Natomiast jeżeli zauważymy pogarszający się stan zdrowia, wówczas będziemy już kierować osoby do domu pomocy społecznej.
5: Ale to co powiedzmy, od 2 miesięcy do pół roku, czy jeszcze dłużej może to być?
8: Może być na 2 lata, może być na więcej, może być na pół roku, w zależności też od stanu fizycznego i zdrowotnego osoby, która wnioskuje o takie mieszkanie wspomagane.
5: Bo to jest tak, że te osoby, powiedzmy, no już te, które mieszkają, to mieszkają, ale te, które trafią do tego akurat mieszkania, mieszkają w swoich mieszkaniach, tak? Ale ich warunki, ich stan zdrowia, no nie pozwala na to, żeby komfortowo tam przebywać i stąd potrzeba takich mieszkań.
8: Dokładnie, a ponadto nawet jak przebywały w swoich mieszkaniach i były zaopiekowane przez rodziny, a te rodziny stały się oczywiście z wiekiem czasu już na tyle niewydolne, że nie mogą zaopiekować się daną osobą, na przykład z niepełnosprawnościami, więc takie mieszkanie jest konieczne.
5: Jak są wyposażone te mieszkania?
8: Standardowo, ale że tak powiem z podwyższonym poziomem, standardem, a mianowicie każdy ma łazienkę, każde jest mieszkanie dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, każde ma z dostępnością, czyli pełna też, żeby wejście, potem ponadto kuchnia wyposażona, pokój. Oczywiście potrzeby też pierwsze, czyli ręczniki, środki czystości, wyposażenie kuchni, wszystko co trzeba do zamieszkania.
5: I telewizor na ścianie.
8: I telewizor, i pralka, i środki czystości, właśnie środki do prania, wszystko jest zabezpieczone. I na czas pobytu w tych mieszkaniach do 31 grudnia 2027 roku, czyli na czas trwania projektu, pobyt jest bezpłatny. Potem zobaczymy, jeżeli uzyskamy kolejne środki, bo będziemy aplikować o kolejne środki, o rozwój mieszkalnictwa wspomaganego w mieście Koszalin, w zależności jakimi będziemy środkami dysponować, takie będą bądź odpłatności, bądź zwolnienia z odpłatności.
5: No właśnie, bo to w zasadzie można powiedzieć pierwsze koty za płoty, jeśli chodzi o gminę miasto Koszalin, ale no, pewnie potrzeb jest dużo więcej i przydałoby się więcej takich mieszkań.
8: A ponadto zmienia się ustawa o pomocy społecznej i domy pomocy społecznej jako instytucje całodobowego zabezpieczenia osób mają być tym ostatecznym miejscem na pobyt osoby. Państwo polskie będzie finansowało, ale też, że tak powiem, wspomagało gminy w rozwoju właśnie mieszkań wspomaganych, więc jeżeli mamy do tego podchodzić zgodnie z ustawą i, no i rzeczywiście z potrzebami, to będziemy rozwijać mieszkalnictwo wspomagane.
5: I jeszcze na koniec, kto może się ubiegać o takie mieszkanie? Jakie warunki trzeba spełnić?
8: Przede wszystkim osoba pełnoletnia. No to ona musi zdecydować, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która nie radzi sobie w podstawowych obowiązkach dziennych, ale nie wymaga całodobowych usług opiekuńczych, tak? Czyli jest w stanie przy pomocy opiekuna funkcjonować częściowo samodzielnie, bądź częściowo właśnie przy pomocy opiekuna, ale nie całodobowych usług.
5: I co, jest kolejka takich osób?
8: Ponieważ to są nowe mieszkania, to jest właśnie dzisiaj jest otwarcie tych mieszkań, mimo że tam 3 osoby już mieszkają, to okaże się na pewno, jeżeli chodzi o miasto 100-tysięczne, że takich potrzeb będzie więcej.
9: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. W roku 2025 udało się pozyskać z funduszy europejskich dla Pomorza Zachodniego ponad 1,5 miliona złotych, co pozwoliło wyremontować gruntownie i wyposażyć 3 mieszkania, w których zamieszka 5 osób, takich, które wymagają wsparcia i pomocy. Dzisiaj oddajemy do użytku 3 z tych mieszkań. Warto w tym miejscu zauważyć, że czas realizacji tego projektu to był aż rok 2027. Udało się to zrobić znacznie wcześniej przed terminem. Także z tego miejsca gratuluję pani dyrektor i pani dyrektor i wszystkim pracownikom, którzy byli zaangażowani w ten projekt i dzięki temu zmierzyliśmy do tego szczęśliwego finału.
2: Oprócz Centrum Usług Społecznych mieszkania wspomagane prowadzi w Koszalinie także Fundacja Zdążyć z Miłością. Lokale treningowe i wspomagane na przykład przy ulicach Grunwaldzkiej czy Budowniczych prowadzone są także w ramach lokalnych projektów aktywizacyjnych. Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
3: SK Koszalin.
2: Na rynku staromiejskim w Koszalinie można oglądać wystawę plenerową. Przybliża losy pilotów, mechaników oraz personelu lotniczego walczącego na różnych frontach II wojny światowej.
10: Na wystawę składa się 8 kubików ekspozycyjnych, które obejmują łącznie 24 plansze. Blisko 200 fotografii ilustrują i przybliżają wysiłek polskiego lotnictwa wojskowego i później polskich sił lotniczych odtwarzanych u boku aliantów.
2: Mówił Marcin Frycz ze szczecińskiego IPN-u. Wystawa na rynku w Koszalinie dostępna będzie do połowy lipca albo dłużej. A teraz o 18. edycji Regenwalde Festival. To 2 dni muzyki w wyjątkowych okolicznościach portu w Darłówku, o programie Robert Gorgol.
11: Termin 7-8 sierpnia będzie m.in. Abrada, będzie Maleo, Reggae Rockers, który będzie miał swoje 40-lecie na scenie, będzie Farbenlere.
2: W programie Regenwalde Festival też m.in. uliczne warsztaty bębniarskie i parada bębniarzy.
3: Radio SK.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

Wywietrzały. Dostałem w łeb od taty, gdy broniłem przed nim mamy. Wtedy stary mnie nauczył, by nie nosić okularu. Miałem 10 przeprowadzak, krzyczałem do 10 szafek. Zapytaj sąsiadów albo zapytaj sąsiadek.

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: SK Koszalin.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo, raz.